0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Po wakacjach i zwłaszcza po wakacyjnych wyjazdach przychodzi moment odnajdywania się na nowo we wrocławskiej rzeczywistości i mam tu na myśli tym razem drogi. Sprawdzimy więc teraz, co się zmieniło, które remonty już się skończyły, a które niestety się wydłużają.
4: Na drogach Wrocławia.
3: Paulina Tyniec-Piszcz z wrocławskiego magistratu.
5: Tak naprawdę w te wakacje zakończyliśmy i rozpoczęliśmy, ale niebawem też zakończymy, działania w blisko 40 różnych lokalizacjach. Były to i duże historie. Oddaliśmy do użytku parking przesiadkowy w ramach systemu Parku i Jedź blisko stacji kolejowej Wrocław-Leśnica, postulowany i wyczekiwany przez mieszkańców, którzy chcą się przesiąść z transportu indywidualnego na komunikację kolejową, czy komunikację tramwajową, czy autobusową.
6: Kolejnym elementem w tej dzielnicy, jeżeli pozostajemy przy Fabrycznej, to jest rozbudowa ulicy Architektów od ulicy Brzozy w kierunku powstającego centrum wrocławskiego, Centrum Sportu. Wykonaliśmy zarówno drogę, jak i drogę dla pieszych oraz drogę dla rowerów. Jednocześnie, mając na uwadze to centrum, od drugiej strony, czyli od strony południowej, przedłużamy i rozbudowujemy ulicę Żernicką, która od przejazdu kolejowego poprowadzi w stronę budowanych obiektów właśnie tej przyszłej Akademii Śląska. Wypada też wspomnieć, jeżeli jesteśmy już w tym miejscu, że także trwa projektowanie trasy tramwajowej, która poprowadzi od ulicy Kosmonautów w kierunku przyszłej zajezdni MPK oraz w kierunku tego wrocławskiego Centrum Sportu. Jeśli chodzi o Psiepole w tej chwili, to rozpoczęliśmy prace związane z przebudową, właściwie z budową ulicy Chrzanowskiego. Do tej pory była to ulica gruntowa, w tej chwili ponad 650 metrów powstanie w zupełnie nowym standardzie ulicy wraz z przebudową wszystkich sieci, oświetlenia, zieleni. Koszt ponad 11 milionów złotych. Wystartowaliśmy w zeszłym tygodniu. No i będziemy te prace kontynuować do końca roku. Kolejnym elementem na Psiempolu to jest Lipa Piotrowska i przebudowa ulicy Kilinkowej. Od ulicy Kaparowej do pętli istniejącej autobusowej wykonujemy zupełnie nową konstrukcję tej drogi. Poszerzamy ją tak, żeby służyła ona temu transportowi autobusowemu. Natomiast w dalszym kierunku ulicy Lukrecjowej drogę po prostu wymieniamy na wierzchnię i ją przebudowujemy. Też wspomnę o tym, że projektujemy także ciąg dalszy tej drogi do ulicy Księgarskiej, więc to zadanie jest jeszcze przed nami. Jeśli chodzi o Kminkową, z kolei w drugim kierunku, w kierunku ulicy Pełczyńskiej, także wykonywane są projekty, żeby tutaj powstała ta droga już w takim pełnym standardzie dla mieszkańców Lipy Piotrowskiej. Drobniejsza rzecz to jest budowa chodnika na ulicy Odolanowskiej, czegoś, czego nie było w dotychczasowej infrastrukturze, ponad 200 metrów chodnika ze zjazdami do nieruchomości, bardzo dużo nasadzeń drzew, krzewów oraz wykonanie oświetlenia. Także to są te główne elementy dotyczące Psiego Pola. Jeżeli jesteśmy przy Krzykach, no to tutaj drobniejsze tematy. To jest budowa drogi dla rowerów oraz drogi dla pieszych od ulicy Grota Roweckiego w kierunku ulicy Radłowej. Praca za ponad 1 200 000 złotych, ale cała infrastruktura pieszo-rowerowa, oświetlenia, ławki i tego typu wszystkie elementy, które towarzyszą takim budowom. Myślimy także o najmłodszych i ich rodzicach. Wykonujemy dojścia do placu zabaw na ulicy Szarych Szeregów. Także z dwóch stron takie dojścia będą wykonane dla mieszkańców i dla ich pociech. Także to są te elementy. Jeśli chodzi o centrum miasta, to budujemy ścieżkę rowerową przy ulicy Bożego Ciała i Widok. No tu niestety, jak się można było spodziewać, mamy trochę wykopalisk, odnajdujemy co pewien czas jakieś stare archeologiczne znaleziska. To nam odrobinkę spowalnia te prace, bo każde takie znalezisko zgłaszamy, trwają tam później prace archeologiczne, wypowiada się też DWKZ, co w danym wypadku mamy robić, ale pomału idziemy z tym tematem do przodu. Kolejnym elementem to będzie przebudowa ulicy Pawiej. Też mam już umowę podpisaną.
3: I na Pawiej prace mają potrwać pół roku. Tymczasem Damian Kret z Wrocławskiego Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta zapewnia, że przy czasochłonnych remontach na czas wakacji urzędnicy starali się zaplanować te najcięższe prace.
7: Remont wiaduktów przy Gazowej, Karwińskiej oraz Mościckiego. Tam przez te wakacje wykonywaliśmy najcięższe prace inżynieryjne przy remoncie tych nowych wiaduktów. Ja tylko przypomnę, że trzeba było zdemontować dwa wiadukty na Gazowej i zamontować nowe, a także robić to wszystko podczas czynnych torów kolejowych, czyli podczas tego, kiedy te pociągi po prostu wtedy przejeżdżały. Było to skomplikowane zadanie, ale bez wątpienia te wakacje to był najlepszy czas w roku, żeby właśnie to wykonać. Także warto wspomnieć o remontach dylatacji. Tutaj dylatacja przede wszystkim na estakadzie na Gądowiance, którą wymieniliśmy w dosyć szybkim tempie. Także przed terminem wymieniliśmy dylatację na wiadukcie na Armii Krajowej. Zrobiliśmy tam także część jezdni, chodniki.
2: Remonty we Wrocławiu.
8: Zarząd Inwestycji Miejskich może prowadzi mniej spektakularne inwestycje, ale ważne dla mieszkańców. Jolanta Wnęk, Zarząd Inwestycji Miejskich. Realizujemy głównie inwestycje z inicjatyw lokalnych i w czasie wakacji zakończyliśmy 3 takie inwestycje na ulicy Cegielskiego 925, na Maślicach ulica Siedlecka pomiędzy Białostocką a Łukowską ulica Łukowska. Teraz rozpoczęliśmy dalszy odcinek ulicy Łukowskiej pomiędzy Białostocką a Lubelską. Zakończyliśmy też w czasie wakacji ulicę Morawską. Realizujemy jeszcze przebudowę ulicy Popielskiego. Inwestycja miała się zakończyć w sierpniu, ale z uwagi na kolizję i planowane dopiero na wrzesień przez Tauron wyłączenia prądu, przesunie się do końca września.
3: Po wakacjach zostaliśmy jeszcze we Wrocławiu z dużymi remontami na torach tramwajowych. Teraz więc o tym, kiedy dobiegną końca.
9: Witold Woźny, MPK Wrocław.
10: Początek września to jest zmiana rozkładu, wracają szkolne autobusy, częściej jeżdżą i autobusy, i tramwaje, ale też w trakcie września będziemy mieli kolejne zmiany w rozkładach w związku z zakończeniem remontu.
9: Tak, to prawda. Te największe prace będziemy jeszcze na początku września kontynuować, natomiast one się zakończą do połowy tego września i autobusy i tramwaje wrócą do tych regularnych częstotliwości i do regularnych tras. Także cieszymy się, że te największe zadania, które w ramach programu To Rewolucja w tym roku zaplanowaliśmy na wakacje, że one dobiegają końca.
10: O jakich zadaniach mówimy?
9: Mówimy o takich 4 największych. To już zakończone, to wymiana torowiska i rozjazdów na skrzyżowaniu Borowska, Ślężna, ulica Sucha. Tam wykorzystywaliśmy płyty wielkogabarytowe. Dzięki temu, że od jakiegoś czasu stosujemy akurat takie płyty, to te zadania idą zdecydowanie szybciej. Jesteśmy jeszcze obecnie na 3 tych największych. Tu obok nas zbieg ulic Stawowej i Peronowej. Tutaj te prace koordynujemy również z kolegami z PKP. Tu będziemy jeszcze do połowy września.
10: A tutaj co się dzieje?
9: Tutaj był nie tylko wymieniany rozjazd, ale była na nowo wymieniana podbudowa i układana na nowo kostka do zbiegu z ulicą Piłsudskiego. Tutaj z kolei były wymieniane łuki. Napotkaliśmy też tu, jak na kilku innych inwestycjach, ale tu również napotkaliśmy pewne problemy. Odkryliśmy puste przestrzenie pod torowiskiem. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności to torowisko przez lata się nie zapadło, ale też odkryliśmy z kolei niezidentyfikowane okablowanie, które musieliśmy stosownie zabezpieczyć. Stąd dopiero w połowie września tutaj dopuścimy komunikację miejską do tego regularnego ruchu. Podobnie było na ulicy, na skrzyżowaniu Traguta Krasińskiego. Tam z kolei poza tym, że koordynowaliśmy te prace i je zaplanowaliśmy z kolegami z MPWiK, to odkryliśmy ludzkie szczątki, stąd konieczność współpracy z konserwatorem, aby we właściwy sposób zabezpieczyć to znalezienie. rzezisko. Na szczęście, tak jak mówię, nie spowodowało to jakby rozwleczenia tych prac i tego projektu. To zadanie również w połowie września się zakończy. Oczywiście będziemy kontynuowali tam prace wykończeniowe, ale nie będzie miało to wpływu już na ruch. Ulica Trzebnicka idzie swoim regularnym torem. To jest z kolei największe to zadanie. My je realizujemy w takich etapach kroczących. Obok torowiska również modernizujemy jezdnię i tutaj też jesteśmy dobrej myśli, jeżeli chodzi o termin zakończenia, czyli połowa września, dopuszczenia ruchu i swobodnej komunikacji. Także to są te trzy, czy jakby największe, które jeszcze trwają, ale które już naprawdę się kończą. No i z kolei jesień to już początek przygotowań do rewolucji, ale już kolejnego roku.
10: Stoimy między innymi obok tablicy elektronicznej, która nie do końca działa tak, jak powinna, i takich tablic jest w mieście ostatnio sporo. MPK zajmuje się tymi tablicami od jakiegoś czasu, testuje też nowe, ale jeśli chodzi o te istniejące, skąd ten fakt, że one nie działają w pełni, pokazują brak łączności albo jakieś dziwne szlaczki, i co w tym temacie jest robione?
9: No, takich najbardziej niewspółpracujących, delikatnie mówiąc, tablic mamy około 20 w całym mieście. To z takich niewspółpracujących, zupełnie niewspółpracujących,

0: A jak nawet będziemy musieli się posiłkować podmiotem zewnętrznym, to jakie elementy jednak możemy sami zrobić, żeby optymalizować koszty? Pani redaktor zauważyła, że kilka tych tablic nie działa i rzeczywiście, ale one też wcześniej też nie działały, to umówmy się. To tutaj nie ma, to, że MPK przyjęło odpowiedzialność za te tablice, to nie ma wpływu na jakieś pogorszenie funkcjonowania tego systemu. Natomiast chcieliśmy zobaczyć, w jaki sposób optymalny też dla budżetu miasta te tablice konserwować, jak je eksploatować. Przypominam, że cały czas trwają testy tablic. Już mogę powiedzieć, że we wrześniu pojawi się kolejna tablica, tym razem od innego producenta. Mogę zdradzić, że będzie to Rondo Regana. To jest nie tylko nowy producent tablicy, ale też producent systemu, jednego z kilku, które mamy we Wrocławiu, do odpowiedzialnego za sterowanie tablicami. Będziemy dokładnie przechodzili tą samą ścieżkę jak do tej pory, sprawdzać, jak tablica się komunikuje, jak ten system funkcjonuje, czy możemy go usprawnić, czy możemy go udrożnić, czy możemy zdalnie sterować i przekazywać informacje w czasie rzeczywistym. Natomiast nie będę ukrywał, że dużymi krokami nadchodzi moment, kiedy będziemy podejmowali decyzję, co dalej. Czy będziemy modernizowali obecny system, który mamy od kilkunastu już lat we Wrocławiu, czy w zakresie sterowania tablic, przekazywania informacji pasażerskiej będziemy decydowali się na zupełnie nowe rozwiązanie, tym samym też nowe tablice. Ja wiem, że być może wielu mieszkańcom wydaje się, że to jest okres długi tych testów, ale to musi być bardzo dobrze przemyślana decyzja, dlatego że to rozwiązanie zostanie po prostu z nami na lata i nie możemy jej podjąć tak pod wpływem emocji. To musi być dobrze przemyślane i my chcemy ten ruch zrobić dobrze, właśnie dobrze przemyśleć w taki świadomy sposób.
1: A co Państwu wyszło z tego rozpoznania? Czy pracownicy MPK, czy właśnie miasto w swoim zakresie jest w stanie je nadzorować i naprawiać ewentualnie?
0: Jak najbardziej tak. Więcej, bardzo dużo zgłoszeń które dotyczyły tego, że dana tablica nie działa, braku łączności. Okazywało się, że nie tylko możemy usprawnić to szybciej, nie w przeciągu dni, tylko godzin albo kilkunastu wręcz minut. Dwa, nie musimy za to płacić bardzo wysokich stawek. To było niezbędne działanie, to mówię zupełnie szczerze, bo nie mając tej wiedzy, jak zarządzać, jak operować, jak eksploatować te tablice, siadając do stołu negocjacji z wykonawcą, który takie usługi mógłby świadczyć, zawsze byliśmy na straconej pozycji, dlatego że nie wiedzieliśmy, co licytujemy. Dzisiaj potrafimy te poszczególne czynności prac wycenić i dlatego możemy być też mądrzejsi, bo już z góry możemy założyć, że pewne rzeczy będziemy wykonywali właśnie sami, żeby reakcja na niedziałającą tablicę była jak najszybsza. Nam przede wszystkim, powtarzam to cały czas, zależy na tym, żeby pasażer stojąc na przystanku otrzymywał informacje w czasie rzeczywistym. Do tego ma służyć ta tablica. Nie chodzi o to, żeby wyświetlać tylko i wyłącznie rozkład jazdy, bo ten rozkład jest w tablicy. Czy ona będzie tak jak dzisiaj statyczna, czy elektroniczna, to jest melodia oczywiście przyszłości, ale chodzi o to, żeby ta tablica była interaktywna, żeby można było siedząc za biurkiem wysłać informacje na tablicę i żeby ta informacja mogła być dostrzeżona przez pasażera w czasie rzeczywistym.
1: Testowane tablice mogliście też już zauważyć na przystankach na placu Jana Pawła II i na ulicy Kwiskiej.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Joanna Strutyńska. Resztki z obiadu, fusy po kawie, ziemia z kwiatów, a nawet wersalka. Te wszystkie rzeczy lądują we wrocławskiej kanalizacji, choć oczywiście nie powinny. Czym to się potrafi skończyć i czego jeszcze nie powinniśmy wrzucać do toalety czy do zlewu? O tym teraz u nas.
3: Podpowiadamy mieszkańcom Wrocławia.
4: Największym takim wyzwaniem dla nas są chusteczki nawilżane. Te chusteczki nawilżane, które przeznaczamy dla dzieci, albo też takie do demakijażu dla kobiet. Martyna Bańcerek, rzeczniczka prasowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. Często producenci na nich piszą, że te chusteczki są biodegradowalne. Owszem, są biodegradowalne, tylko potrzebują bardzo dużo czasu, żeby się rozpuścić. Natomiast to, co my dzisiaj wrzucamy rano do kanalizacji, dopływa do naszej oczyszczalni ścieków po około paru godzinach, około południa już jest w oczyszczalni. To są substancje takie włókniste, które łączą się ze sobą w większe warkocze i te warkocze nawijają nam się na przykład na pompy w przepompowniach ścieków, co może doprowadzić nawet do zatrzymania takiej pompy. Zatrzymanie takiej pompy powoduje, że ścieki nie są tłoczone dalej w kierunku oczyszczalni ścieków, więc wtedy brygada musi przyjechać na miejsce, musi rozkręcić taką pompę. Jeśli na przykład tylko się owinęło, no to musi zdjąć ten materiał, który się owinął, ale niestety czasem uszkodzenie jest na tyle poważne, że trzeba taką pompę wymienić. No i tutaj, jeśli chodzi już o koszty takich wymiany, to tak naprawdę nie ma górnej granicy. To mogą być drobne naprawy, które wymagają

0: prostu interwencji naszej brygady i wtedy mówimy tylko o koszcie pracy naszych pracowników, ale też poważne elementy, które kosztują nawet wiele tysięcy złotych.
1: Mhm. Chusteczki, co jeszcze?
0: Drugim problemem jest olej. Olej, który codziennie wykorzystujemy w kuchni, który potem musimy się jakoś go pozbyć. I jak dobrze widzimy, jak zostawimy patelnię przez jakiś czas na kuchence, to po tam kilku godzinach, w zależności jaka jest temperatura, ten olej ze stanu ciekłego zmienia się w stan stały. I to samo dokładnie dzieje się w kanalizacji. Tworzą się ogromne zatory, które uniemożliwiają przepływ ścieków, dlatego ten olej, który wykorzystujemy w kuchni, najlepiej, żeby go zlać do słoika, butelki, odkładać na jakieś miejsce i wtedy, kiedy uzbieramy go już dużo, zawieźć do pszoka. Natomiast jeśli to chodzi o na przykład patelnię, to tą patelnię dobrze jest po prostu przetrzeć ręcznikiem papierowym, ręcznik papierowy wyrzucić do zmieszanych i wtedy mamy pewność, że te resztki oleju już nie wpłyną do kanalizacji. Generalnie jeśli chodzi o kuchnię, to warto tutaj zastosować takie sitko w umywalce czy w zlewie, które powoduje, że te nieczystości, resztki jedzenia nie wpływają do kanalizacji, bo na przykład tak samo włosy. Włosy tak samo łączą się w dłuższe struktury, one są nierozpuszczalne w wodzie, więc niestety też mogą spowodować zator. I te zatory mogą występować w wielu miejscach na terenie Wrocławia. To może być tak, że zapcha się sieć, przepompownia, spowoduje jakieś uszkodzenie w oczyszczalni ścieków, ale tak samo to może być tak, że po prostu gdzieś u nas w domu już ten zator powstanie, a niestety jeśli ścieki nie będą miały gdzie odpłynąć, to po prostu w pewnym momencie wybiją.
1: Jeszcze są takie bardziej spektakularne, słynne już we Wrocławiu przykłady, jak kura.
0: Tak, ta kura to jest historia, można powiedzieć, że legenda, ale ona jest prawdziwa. Faktycznie pracownicy nasi zostali wezwani przez zarządcę do pomocy, bo już sobie zarządca nie radził z instalacją wewnętrzną, za którą przypomnę, że odpowiada właśnie zarządca nieruchomości. I w takim pionie kanalizacyjnym w jednym z bloków została znaleziona kura. Oczywiście kura już była martwa i to jakby wyjaśnię, że to nie było absolutnie żadne znęcanie się nad zwierzęciem, to raczej chodziło o to, że kura była traktowana jako produkt spożywczy, pewnie miał być z niej przygotowany rosół, natomiast podejrzewamy, że po prostu zepsuła się na tyle szybko, że trzeba się było jakoś jej pozbyć, no i niestety tutaj mieszkaniec wybrał kanalizację.
1: Kura nie jest mała, ale też są jeszcze większe przykłady, jak to możliwe, że kanapa czy wersalka trafia do kanalizacji?
0: Kanalizacja ma także takie miejsca, które wyglądają jak takie studzienki, to są włazy, kolektory. Do takich kolektorów można właśnie wtedy wrzucić znacznie większe rzeczy, ale tutaj przypominam, że jeśli chodzi o otwieranie studzienek kanalizacyjnych, do tego są uprawnieni tylko nasi pracownicy. Prosimy, żeby tego nie otwierać. Takie studzienki kanalizacyjne są też dużym potem zagrożeniem dla po prostu ludzi, szczególnie dzieci.
1: Wracając do mniejszych przykładów tego, co wrocławianie wrzucają do kanalizacji, jest takie przekonanie, że gdzie wyrzucić fusy od kawy albo liście herbaty do toalety?
0: No właśnie nie, bo takie rzeczy bardzo dobrze przyjmują rośliny, więc jeśli chodzi o fusy do kawy, to dobrze je zbierać i potem podlewać nimi rośliny, oczywiście rozcieńczone fusy z wodą, podlewać rośliny, które lubią kwaśną ziemię. Sama tak robię w domu i podlewam moje rododendrony w ten sposób. Natomiast jeśli chodzi o właśnie takie fusy z herbaty, to jest jak najbardziej odpad bio. Jeszcze bardzo ważny problem, odpady budowlane po remontach. Zdarza się, że znajdujemy jakiś gruz w sieci, to również nie powinno się tam znaleźć. Historia, kiedy w kanalizacji znalazł się beton. Niestety taki beton zastyga i on po prostu powoduje, że kanalizacja jest niedrożna. Tutaj sytuacja została szybko opanowana.
1: W centrum miasta?
0: W centrum miasta na ulicy Szewskiej. Niestety tutaj wykonawca twierdzi, że się pomylił. No ale taka historia skończyła się tym, że wykonawca był zobligowany do skucia betonu, który trafił do kanalizacji, a ze względu na to, że po takim skuciu kanalizacja mogła być uszkodzona, to został też zobowiązany do tego, żeby ten fragment wyremontować.
1: A jak częste są sytuacje, kiedy trzeba czyścić te rury właśnie z tego powodu, że jakieś zatory się tam pojawiają, powodowane tym, co wrzucamy do kanalizacji?
0: Generalnie my mamy taki harmonogram działań na cały rok i tak czy inaczej rury są czyszczone, to jest wtedy taki duży pojazd, który podjeżdża, czasem nawet blokuje drogę, mieszkańcy się wtedy denerwują, ale to jest właśnie pojazd, który umożliwia nam czyszczenie kanalizacji, do kanalizacji jest wpuszczana woda pod dużym ciśnieniem i w takim taki sposób mamy harmonogram, który jest realizowany rok do roku, żeby po prostu zatory minimalizować. Natomiast jeśli chodzi o przepompownię i o to właśnie, co się tam znajduje, to w samym 2025 roku takich interwencji było 295, kiedy musieli pracownicy podjechać do przepompowni, bo dostali sygnał, że coś się złego tam dzieje. Natomiast samego zatrzymania pomp, czyli takich już sytuacji naprawdę poważnych, było 76.
1: To sporo. No właśnie, takie rzeczy wyrzucane do kanalizacji, to nie tylko zatory, ale też dokarmianie szczurów, jak już wcześniej przed nagraniem rozmawiałyśmy.
0: No niestety tak. Tutaj mówię przede wszystkim o zlewie w kuchni, czyli jeśli tam trafiają resztki jedzenia, albo też po prostu do kanalizacji, nie wiem, wylewamy zupę, no to wszystko to jest darmowa stołówka dla szczurów. To są inteligentne zwierzęta i one, jeśli widzą, że gdzieś jest jedzenie, to chętnie z niego korzystają, więc nieświadomie albo świadomie wtedy finansujemy darmowe pożywienie dla szczurów.
1: No właśnie, zwierzęta w kanalizacji to jest osobny temat, w którym pojawiają się na przykład węże.
0: Tak, to prawda, historia też z Wrocławia. Jedna z pań znalazła u siebie w toalecie anakondę, ale mieszkanka była sprytna, zamknęła klapę od toalety, położyła coś ciężkiego, żeby ta anakonda nie mogła wyjść z toalety, no i następnie już odpowiedni patrol przyjechał i tą anakondą się zajął.
1: Mhm. Ale to jeden, rozumiem, taki przypadek na milion.
0: Raczej tak, raczej takich przypadków nie ma za wiele, natomiast oczywiście, że zdarzają się, jeśli takie zwierzę na przykład komuś ucieknie, albo też no, takie przykre historie, jeśli ktoś nieodpowiedzialnie bierze zwierzę i potem niestety chce go się w łatwy sposób pozbyć. To na przykład żółwie wodne, które trafiają do toalety. No też takie historie się zdarzały.
1: Mhm. Szanse na przeżycie?
0: Niewielkie oczywiście. No jeśli szybko jeszcze będzie wyłapany, to oczywiście można go oddać w odpowiednie ręce, gdzie się nim zajmą. Natomiast no jeśli trafi do oczyszczalni, to niestety spotka się z kratami cienkimi, gęstymi, gdzie po prostu zostanie razem z innymi odpadami zagarnięty na bok. I tych odpadów to jest tyle, to są tony odpadów, że po prostu tam można przeoczyć takie zwierzę.
2: Przy temacie zwierząt jeszcze pozostaniemy i to właśnie takich, które we Wrocławiu żyją coraz bliżej nas.
3: To warto wiedzieć o Wrocławiu.
4: Paweł Sroka, kierownik sekcji ssaków drapieżnych we wrocławskim zoo.
1: Wrocław, duże miasto, przyciąga dzikie zwierzęta?
4: Zgadza się, mamy dużo parków, no i też przydomowych ogrodów, takich miejsc, które zachęcają dzikie zwierzęta, żeby tam się pojawiać.
1: Mhm. Ale to jest tak, że są na obrzeżach Wrocławia, czy... No bo w sumie były takie incydenty. Ja sama widziałam lisa na placu Kościuszki.
4: To prawda, ja też widziałem lisa nawet w centrum miasta. Mają tam co jeść.
1: Bo to jest w ogóle taki lis chyba słynny.
4: Możliwe. Są też i kuny domowe. I wiele innych gatunków dzikich zwierząt. Zwabia je przede wszystkim jedzenie i te w postaci naszych odpadków, które są często bardzo łatwo dostępne. No i też innych zwierząt, które żyją w mieście, jak na przykład gołębi, szczury. No, to jest pokarm.
1: No właśnie, o jakich zwierzętach we Wrocławiu dzikich mówimy? Właśnie kuny, lisy, co jeszcze? Dziki?
4: Tak, na obrzeżach również sarny i zające. Mamy też sporo ptaków, w tym też i sowy, puszczyki chętnie gniazdują we Wrocławiu, nawet bliżej centrum miasta się pojawiają. W parkach mamy liczne gatunki ptaków, dzięcioły, drozdy i różne mniejsze ptaki śpiewające. To jest dla nich bardzo atrakcyjny teren, a wraz z nimi pojawiają się i drapieżniki, jak na przykład krogulce czy kuny.
1: Jak powinniśmy się zachowywać z jednej strony, no właśnie, żeby nie przyciągać ich do siebie, czy to okej?
4: To zależy, bo jeżeli jest to park, który no w dużym stopniu przypomina naturalne siedlisko zwierząt i one sobie tam żyją po prostu będąc częścią tego łańcucha pokarmowego, to jest to okej. Ale jeżeli to są po prostu nasze resztki jedzenia zostawiane gdzieś przed domem czy wyrzucane do niezabezpieczonych śmietników, no to nie jest to już o tyle dobre, bo to też często szkodzi tym zwierzętom i dodatkowo przyzwyczaja je do naszego zapachu. No i one zatracają takie naturalne lęki przed człowiekiem, a takie zwierzęta, które nie boją się ludzi i pojawiają się nieraz już wtedy całkiem blisko, są wtedy podejrzewane, czy są chore, czy może ten lis jest na wściekliznę chory. No i postrzegane są wtedy jako już zagrożenie. Tutaj zwłaszcza mam na myśli lisy i dziki. No i wtedy też szuka się nawet takich drastycznych dróg jak odstrzał, no co nie kończy się dobrze dla tych zwierząt.
1: Jakie resztki jedzenia wyrzucane przez nas mogą zaszkodzić tym zwierzętom?
4: Właściwie prawie wszystko. No to może być zepsuty chleb, to może być stare już niedobre mięso, jogurty, kaszki. No lisy nawet owoce i warzywa różne potrafią zjeść, no ale zwykle to, co wyrzucamy, no to albo już jest zepsute, albo się szybko zepsuje na zewnątrz. Te lisy też potem chorują, też są bardziej wrażliwe na różne choroby, też mają swoje dolegliwości. Często dokucza im świerzbowiec. No nic dobrego dla nich z tego nie wynika.
1: Mhm. A jak to się zmienia na przestrzeni lat we Wrocławiu? Przybywa tych dzikich zwierząt?
4: Myślę, że tak. To też jest trudno stwierdzić, dlatego że sporo z nich jest aktywnych nocą, ale no też no, nikt nie prowadzi takiej ich celowej eliminacji, także no, myślę, że przybywa.
1: Mhm. Jak powinniśmy się z kolei zachować w takiej sytuacji, kiedy właśnie zobaczymy dzika, lisa?
4: Nie podchodzić, no, żeby, sporo ludzi chce zrobić zdjęcie z bliska, żeby potem pokazać na social mediach czy rodzinie, no ale to zdjęcie można zrobić też z daleka, to nie musi być z bliska, czyli zachować dystans. No i zwłaszcza dziki, niektórzy ludzie najpierw próbują dokarmiać, a potem mają pretensje, że za blisko podchodzą, czyli po prostu nie dokarmiać.
1: Mówi się, że kiedy jest mama z małymi, to szczególnie trzeba uważać.
4: Tak, szczególnie trzeba uważać i tutaj taka rada, że jeżeli gdzieś w okolicy pojawiają się dziki, to lepiej psa trzymać na smyczy, nie puszczać go luzem, bo on z ciekawości na pewno chętnie podbiegnie do tych dzików, a taka locha, jak wyczuje zagrożenie, bardzo będzie chciała bronić młodych, no i może zaatakować nie tylko psa, ale i ludzi.
1: Jeśli zobaczymy na przykład, nie wiem, jakieś ranne zwierzę, albo wydaje nam się, że z nim coś jest nie tak, albo po prostu zaobserwujemy dziki, czy mamy gdzieś kogoś zawiadamiać i kogo?
4: Tak, mamy taki telefon alarmowy i to jest całodobowy numer interwencyjny z Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu.
1: I co się wtedy dzieje z takimi zwierzętami?
4: No i wtedy są miejsca, w których jest dla nich rehabilitacja. To jest na przykład w ekostraży. No i tak długo, jak te zwierzęta potrzebują leczenia, tak tam są, a jeżeli możliwe jest wypuszczenie, no to wracają na wolność.
2: Co być może niektórych z Was zaskoczy, przyznaję, że mnie zaskoczyło, wrocławianie najczęściej dzwonią w sprawie ptaków, a dopiero w dalszej kolejności lisów, saren czy dzików.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław. Trafik.
5: W weekend rozpoczął się remont ulicy Dębowskiego. Drogowcy mają wymienić nawierzchnię na nieco ponad kilometrowym odcinku wraz z biegnącym tam ciągiem pieszo-rowerowym. Te prace podzielono na etapy. W przyszłym tygodniu będą wprowadzane na ulicy zwężenia w rejonie posesji 112 i 124.

0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Nasze śmieci potrafią trochę o nas powiedzieć. Na przykład we Wrocławiu do kubłów trafiają czasem nowe ciuchy, jeszcze z metkami, a w ogóle blisko 1/5 ubrań, których się pozbywamy, jest w na tyle dobrym stanie, że można by je jeszcze nosić. Teraz u nas więcej o tym, kiedy ubranie staje się dla nas śmieciem i co wtedy z nim robimy.
2: Eko Wrocław.
3: Maciej Fedorczuk, rzecznik prasowy Ekosystemu.
4: Odpady tekstylne, tak zwane, to jest coś, co mamy obowiązek segregować już od jakiegoś czasu we Wrocławiu. Przypomnijmy, jak to działa, gdzie możemy je oddawać i w jaki sposób.
3: Nawet nie tylko we Wrocławiu, co w całej Polsce od 2025 roku jest to wymóg ustawowy, według którego nie możemy oddawać odpadów tekstylnych do odpadów zmieszanych. We Wrocławiu mamy dosyć bogatą ofertę, jeżeli chodzi o tekstylia. Możemy je oddać do PSZOK-u, czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, albo skorzystać, co rekomenduje osobiście, z SZOT-a, czyli samochodu zbierającego odzież i tekstylia. Realizujemy aż 260 podstawień tego SZOT-a miesięcznie, więc mogę z czystym sumieniem stwierdzić, że jest on na wszystkich wrocławskich osiedlach, pojawia się regularnie. Harmonogram tego SZOT-a można sprawdzić na stronie ekosystem.wroc.pl i właśnie zgodnie z jego podjazdem w przysłowiowych klapkach zejść na dół i po prostu tekstyliów pozbyć się w taki prosty sposób.
4: To tak statystycznie, jak często na danym osiedlu we Wrocławiu pojawia się SZOT?
3: Jesteśmy tam po kilka razy w miesiącu co najmniej. W takich punktach, które są ustalone zazwyczaj we współpracy z mieszkańcami, czy z radami osiedla, czy ze spółdzielniami, my też na bieżąco monitorujemy, ile kilogramów w danym miejscu tekstyliów mieszkańcy oddają i dostosowujemy to miejsce podstawienia do ich potrzeb, jeżeli są też sygnały, że powiedzmy to miejsce jest ok, albo powinien pojawić się gdzieś indziej, no to wtedy staramy się na to reagować i wprowadzić do harmonogramu na stałe. Mieliśmy parę sugestii od mieszkańców osiedla Powstańców Śląskich, że w okolicy centrum handlowego Arena przydałby się postój SZOT-a i też taki postój zgodnie z ich postulatami od września już jest realizowany.
4: A jak długo stoi SZOT w danym miejscu?
3: To są zazwyczaj od 2 do 4 godzin. To zależy, w którym miejscu, o którym miejscu mówimy, więc warto to wziąć pod uwagę. I to, co z dumą mogę powiedzieć, to fakt, że mieszkańcy bardzo sobie tę inicjatywę chwalą, dlatego że mamy fajne dane porównawcze. W lipcu 2025 roku zebraliśmy 9 ton tekstyliów za pośrednictwem SZOT-a, natomiast w lipcu tego roku zebraliśmy ich już 29,5 tony. Więc to jest wzrost o około 220%, więc w skali jednego roku. Więc to mówi o tym właśnie, jak popularna staje się ta inicjatywa i bardzo nas to cieszy, bo jesteśmy miastem, które w Polsce tekstylia zbiera najefektywniej.
4: Jaka część tekstyliów trafia tam, gdzie powinna, a jaka do zmieszanych ciągle we Wrocławiu?
3: Trudno powiedzieć, jak to wygląda procentowo, jeżeli chodzi o to, ile tekstyliów trafia do odpadów zmieszanych. Takich danych jeszcze nie mamy. Natomiast jeżeli chodzi o to, ile ich trafia do SZOT-a lub do PSZOK-u, to w zeszłym roku zebraliśmy aż 610 ton tekstyliów właśnie za pośrednictwem łączonej zbiórki SZOT i PSZOK. Natomiast w tym roku sam SZOT zebrał już 300 ton. Więc jest to naprawdę duży wynik i myślę, że będziemy mieli do czynienia z rekordem pod koniec roku we Wrocławiu, jeżeli chodzi o zbiórkę tekstyliów. Z jednej strony bardzo dobrze, bo to świadczy o świadomości mieszkańców i o tym, że wiedzą, w jaki sposób tych tekstyliów należy się pozbywać, ale z drugiej strony też pokazuje nasz wrocławski konsumpcjonizm, bo jednak z badań, które robimy, jeżeli chodzi o to, co się znajduje w SZOT-ach, widać, że dominuje po pierwsze moda tak zwana fast fashion, tych wszystkich marek, które mają tanie ubrania, których jest dużo, te, które możemy z łatwością zamówić w internecie lub znaleźć w sieciówkach, one są często średniej jakości i też dzięki temu pozbywamy ich się również dosyć szybko. Dominują ubrania damskie, to jest aż 70%, jeżeli chodzi o ubrania, bo oczywiście poza ubraniami też inne tekstylia możemy oddawać, jak zasłonki, firanki, pościel czy jakiś materacet. Pokazuje to, że właśnie panie jednak częściej te szafy wietrzą. Kolejna dana, która jest interesująca, to jest liczba rzeczy, która nadawałaby się do ponownego wykorzystania. My tutaj mieliśmy bardzo restrykcyjne kryteria, wokół których wybieraliśmy te rzeczy, które można byłoby ponownie założyć, to musiały być rzeczy, które są właściwie nowe i spełniające dzisiejsze realia modowe, więc dlatego rekomendujemy, zanim wrzucimy ubrania do szota, może na zbiórkę sąsiedzką, może do organizacji pomocowych. Jest kilka możliwości, ale jeżeli już wiemy, że trzeba się tego pozbyć, to oczywiście szoty stoją dla Państwa otworem.
1: Rozmawiamy o tym, kiedy i w jaki sposób pozbywamy się we Wrocławiu ubrań, butów, ale też starych ręczników, pościeli czy obrusów. Jeśli wyrzucamy te rzeczy tam, gdzie powinniśmy, czyli oddajemy do szotów albo do psioków, czy możemy liczyć na to, że będą miały one drugie życie? Co w ogóle się z nimi dzieje?
3: Te, które trafią do pszoku lub do szota, one będą przerobione albo na paliwo alternatywne, albo zostaną wykorzystane jako czyściwo, albo zostaną na przykład wykorzystane jako jakaś mata wygłuszająca, na przykład w samochodzie czy w zmywarce. Dużo jest takich możliwości. Pracujemy cały czas nad takimi rozwiązaniami, żeby być może przekazywać je właśnie, żeby one wracały jeszcze na rynek w formie takiej samej, jakiej do nas trafiły. Natomiast na ten moment, bo to jest cały czas projekt pilotażowy prowadzony też we współpracy z Politechniką Wrocławską, która cały czas bada działanie szota, monitoruje morfologię tych tekstyliów i sprawdza, jak można byłoby go rozwinąć. W każdym razie na ten moment to są właśnie tego typu przeznaczenia.
1: A to jest obiekt taki wrocławski, wewnątrzmiejski, czy to szerzej idzie?
3: Szerzej. To idzie szerzej, to idzie w całą Polskę. Obiekt nie jest jedynie wrocławski. Tych sposobów, tak jak mówię, na wykorzystanie tekstyliów jest sporo. My też staramy się cały czas edukować mieszkańców. W zeszłym roku w takiej edukacji ponad 4000 osób wzięło udział i jeżeli chodzi o tekstylia, to zapraszamy Państwa do udziału w konkursie, właściwie do tego, żeby przekazać te informacje swoim dzieciom, dlatego że właśnie rozpoczęliśmy nabór do konkursu Wrocławskie Ekofloresy i Wrocławskie Ekofloreski. To jest konkurs, w którym można zrobić w tym konkursie Ekofloresy jedną z 15 wrocławskich rzeźb właśnie z tekstyliów, a dla młodszych dzieci Ekofloreski tutaj z tekstyliów robimy krasnale. Do 16 listopada zbieramy prace, można je przynosić do Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna, który jest naszym partnerem w tym konkursie i dzięki temu też znajdujemy kolejne przeznaczenie tekstyliów. Można z nich po prostu zrobić jakąś artystyczną instalację, rzeźbę. W zeszłym roku robiliśmy podobny konkurs, naprawdę wpłynęło kilkadziesiąt fantastycznych prac, więc mamy nadzieję, że w tym roku uda się z nich zrobić jakąś wystawę i pokazać mieszkańcom Wrocławia kreatywność ich dzieci i młodszych sąsiadów.
1: Te śmieci oddawane, jeśli chodzi o tekstylia, to są też buty. Często oddajemy buty we Wrocławiu?
3: Tak, tych butów faktycznie trochę do nas trafia. Nie mam konkretnych danych, jeżeli chodzi o obuwie. Natomiast tak, to też możemy oddawać, tak samo jak paski, tak samo jak zasłony, firanki, jakieś tkaniny wszelkiego rodzaju. No i właśnie wspomniane ubrania, tutaj tych danych mamy najwięcej, o nich właśnie wspominałem.
1: Jeśli już przekazujemy coś do szota czy do pszoka jako odpady tekstylne, to jak to wygląda? Czy prawidłowo to segregujemy? Czy zdarzają się jakieś zaskakujące niespodzianki?
3: Właśnie to, co jest jednym z głównych atutów tej zbiórki, to jest to, że tych niespodzianek właściwie nie ma, dlatego że w tym przypadku my musimy worek osobiście przynieść do kierowcy szot, przekazać mu z rąk do rąk, on ten worek waży, zapisuje tonaż, zapisuje ile kilogramów oddaliśmy, więc mamy bieżącą kontrolę rzeczy, które oddajemy. Kiedy pewnie Państwo pamiętają, kiedy stały na osiedlach takie pojemniki PCK, do których można było odzież wrzucać, tam niejednokrotnie można było znaleźć oleje, smary, które ktoś wyrzucał w taki sposób, gruz, nawet się potrafił z tamtych miejsc wysypywać. Te ubrania były porozwalane wokół pojemników. To jest taki krajobraz, który ja też pamiętam z wcześniejszych lat, jeżeli chodzi o te pojemniki. Dlatego też miasto odeszło od tego typu rodzaju zbiórki, bo po pierwsze jest to droższe, drożej jest utrzymać taki pojemnik w czystości i w ogóle trudniej jest je utrzymać w czystości, a my też jako mieszkańcy w higieniczny sposób możemy oddać tekstylia bezpośrednio do kierowcy, zabezpieczone workiem, mamy wtedy kontakt tylko z tymi naszymi tekstyliami, stąd też właśnie ten kierunek w prowadzeniu zbiórki tekstyliów we Wrocławiu i tak jak wspomniałem, jest ona najefektywniejsza w Polsce, zbieramy czterokrotnie lepiej niż na przykład Lublin czy Kielce, i dwa razy lepiej niż podobnej wielkości do Wrocławia Kraków. Więcej liczbowo, jeżeli chodzi o tony ale niewiele więcej od nas zbiera Warszawa, lecz w przeliczeniu na jednego mieszkańca, no to we Wrocławiu system jest zdecydowanie najbardziej efektywny.
4: Mhm. Te informacje o tym, co dokładnie z ubrań czy z tekstyliów oddajemy, są ciekawe, trochę tak na zasadzie pokaż mi swój śmietnik, powiem ci, kim jesteś. No i właśnie, ubrania z sieciówek, głównie damskie, a możemy powiedzieć jakie? Jaki typ ubrań?
3: Jeżeli chodzi o typ ubrań, to są najczęściej bluzki, najczęściej spodnie i to z takich marek jak Reserved, Sinsay, bo nawet mamy takie dane a propos marek H&M, więc ta tak zwana moda fast fashion, o której wspomniałem wcześniej, dominuje jednak wśród ubrań oddawanych. Mało jest tych takiej odzieży uznawanej za odzież premium, za odzież wysokiej jakości. Faktycznie takich marek jest w szocie niewiele.
4: A jeśli chcielibyśmy coś zasugerować właśnie odnośnie punktu, w którym szot się zatrzymuje, albo częstotliwości i jego pojawiania się, to gdzie, jaki adres? Czy to do ekosystemu, czy do Rady Osiedla?
3: Można to na dwa sposoby rozwiązać. My staramy się te harmonogramy jednak z przedstawicielami mieszkańców uzgadniać, bo mamy nadzieję, że oni są w stanie zebrać po prostu jakąś średnią z głosów mieszkańców, bo jednak łatwo sobie wyobrazić, że jeden człowiek może się przedstawić jako przedstawiciel mieszkańców, natomiast to mogą być potrzeby nie do końca dobrze zmierzone, dlatego jednak wierzymy w to, że rady osiedla czy przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowej, zarządców nieruchomości mogą mieszkańców reprezentować, więc w pierwszej kolejności fajnie jest taką potrzebę zgłosić do zarządcy, do spółdzielni lub do rady osiedla. Jeśli takich wniosków będzie więcej lub rada się przychyli do pomysłu mieszkańca, wtedy występuje do nas z prośbą o uwzględnienie jakiegoś adresu w harmonogramie i to jest najlepsza ścieżka. Jeżeli mamy z jakiegoś powodu kłopot z kontaktem z zarządcą, bo wiem, że to również może się zdarzyć w niektórych miejscach, można się też skontaktować bezpośrednio z nami na adres ekosystem@ekosystem.wroc.pl. Pod tym adresem zapraszamy do kontaktu, a informacje o szocie, harmonogram znajdziemy na ekosystem.wroc.pl.
4: Zdradzę Wam na koniec tej rozmowy, że danych z tego roku jeszcze nie znam, ale w poprzednich latach najwięcej we Wrocławiu starych ubrań, butów, czy pościeli i ręczników, czyli generalnie odpadów tekstylnych, oddawali mieszkańcy Psiego Pola. A u nas jeszcze zaproszenie na Kulturę z Potrzeb. Dwa ostatnie spotkania w soboty 19 i 26 września.
0: Co jest grane we Wrocławiu?
2: Witam wszystkich, nazywam się Gosia Rzeżycha-Myśliwy, zajmuję się koordynacją projektu Kampa Mieszczańska Kultura z Potrzeb.
4: Co to jest za projekt? Jaki jest pomysł na niego?
2: To jest projekt realizowany przez Galerię 66P, subiektywna instytucja kultury, którą być może Państwo znają, ponieważ znajduje się w piekarni blisko placu Jana Pawła II. Projekt dostał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt jest tutaj szczególnie dedykowany mieszkańcom Kępy Mieszczańskiej, ale oczywiście jest też otwarty dla wszystkich wrocławian, wrocławianek, którzy chcieliby w nim wziąć udział. Chciałabym zaprosić Państwa do śledzenia strony internetowej Galerii 66P. Tam trzeba wejść w zakładkę Kępa Mieszczańska Kultura z Potrzeb. Warsztaty są opisane, jest tam też formularz elektroniczny do wypełnienia.
4: No właśnie, bo o tym nie mówiłyśmy, że potrzebne są zapisy.
2: Tak, potrzebne są zapisy, ale warsztaty są darmowe, nie trzeba tutaj żadnej opłaty uiszczać. Formularz jest dla nas potrzebny o tyle, żebyśmy wiedzieli, jak duża grupa przyjdzie, że chcielibyśmy się też troszkę przez ten formularz dowiedzieć jakichś informacji o uczestnikach, żeby te warsztaty były jak najlepiej dostosowywane do ich potrzeb, ponieważ mamy też taką możliwość, jeżeli ktoś zgłosi jakąś szczególną potrzebę, ponieważ chce wziąć udział w warsztacie, ale nie wiem, przeszkodą jest na przykład to, że jest on prowadzony w języku polskim, czy nie wiem, nie ma z kim zostawić dzieci, żeby przyjść na warsztat. Można taką potrzebę zgłosić. My postaramy się warsztat tak dopasować, żeby tacy uczestnicy również mogli wziąć w nim udział.
4: W sobotę 19 września w ramach Kultury z Potrzeb spotkanie o mapowaniu osiedla, o tym, jak widzimy przestrzeń i siebie nawzajem. A 26 września warsztat ruchowo-rysunkowy z wykorzystaniem GPS.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Nie wiem, czy wiecie, ale Wrocław, miasto, w którym tych gryzoni jest niemało, ma pomnik szczura.
1: i jest to rzeźba całkiem sporych rozmiarów, większych niż te, które te zwierzęta osiągają w naturze.
0: Ciekawostki o Wrocławiu.
1: Dlaczego pomnik powstał i dlaczego stanął z dala od centrum przy ulicy Ostrowskiego? O tym opowiedzą Wam inicjatorzy jego stworzenia.
5: Cześć, Gabriela Sorsa z tej strony.
6: I Kamil Godawski.
1: Jesteście studentami?
6: No już nie jesteśmy studentami, skończyliśmy.
5: Jesteśmy pracownikami Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu.
1: Absolwentami psychologii.
6: Tak, dokładnie.
5: Dokładnie.
1: I sprawcami pomnika szczura laboratoryjnego. Jaki jest ten pomnik? Jak wygląda? Jakich jest rozmiarów?
5: No więc możemy zdradzić, że nasz pomnik ma cały 1,71 m wzrostu. Jakich jest rozmiarów? No, wielkiego szczura.
6: Tak, no zdecydowanie. Bardzo nam zależało, żeby to nie był kolejny krasnal we Wrocławiu, tylko wyróżniał się też tym. Stoi na takim sześcianie i tak dumnie trzyma literę psi, która jest symbolem psychologii. I z tego powodu właśnie też postanowiliśmy go tam postawić.
1: Rzeczywiście duży szczur.
5: Tak, zależało nam na tym, żeby faktycznie odgrywał dużą rolę we Wrocławiu i że pokazywał, że te szczury istotnie wpłynęły na to, jak była kreowana psychologia, więc stąd taki duży rozmiar, że faktycznie nadać im odpowiedni hołd.
1: I on ma też tabliczkę, tak?
6: Tak. Jest tam napisane, że wszyscy psychologowie i osoby związane z uniwersytetem postawiły ten pomnik właśnie w celu upamiętnienia tej historii, tego co ze szczurami i co psychologia tak naprawdę ze szczurów wyciągnęła, mówiąc także brutalnie też.
5: Naszych marzeń psychologów i psycholożek wrocławskich.
1: Jak to się stało, że w ogóle stwierdziliście, że chcecie, żeby taki pomnik był we Wrocławiu?
6: No to na początku historia z tym pomnikiem powstała, gdy na jednym ze spotkań jeszcze samorządu studenckiego usłyszeliśmy o pewnym marzeniu profesora Dolińskiego, który wspominał, że szczury tak wiele pokazały psychologii, tak wiele informacji na temat ludzkiego zachowania wiemy na podstawie badań, w których szczury były brutalnie wykorzystywane, to jednak trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że warto byłoby ten pomnik szczura postawić. No i my tak trochę na początku żartami, trochę tak zastanawiając się, jak ten szczur miałby wyglądać, jaki miałby być, co miałby robić, zaczęliśmy w sumie go realizować przez konkurs studencki, bo to projekt szczura tak naprawdę wyszedł od studentów, od osób studiujących u nas na uczelni. Oni zaprojektowali, co ma być istotne dla tym szczurem. No i postanowiliśmy, wykorzystując także cudowne umiejętności artystki pani Doroty Hadrian z Bytomia, żeby właśnie stworzyła ten pomnik i postawiła go przed naszą uczelnią.
5: Tak, zależało nam to, żeby to była inicjatywa od studentów dla studentów. Stąd właśnie ten pomysł, żeby na każdym etapie właśnie zaangażować naszych kolegów, koleżanki, osoby z uczelni w to, żeby się angażowały i żebyśmy stworzyli coś, co jest taką naszą wizytówką i czymś dla nas, żeby właśnie to upamiętniało to poświęcenie zwierząt w imię nauki.
1: Wspomniałeś konkurs, czyli to było jakoś finansowane w konkursie, czy zbieraliście pieniądze na ten pomnik?
5: Nie zbieraliśmy pieniędzy. Zawsze jest tak, że samorządy studenckie mają swoje budżety, więc zostało to zrealizowane właśnie z budżetu samorządu studenckiego naszej uczelni. Natomiast konkurs był bezpłatny. W ramach konkursu można było wygrać takie gadżety, które kupiliśmy właśnie w ramach naszego budżetu, jak torby, jak też koszulki, ponieważ graficy z naszej uczelni, graficzki, uczniowie, studenci stworzyli nam całą wizualizację i też projekty do tego, jak chcemy to promować w social mediach.
1: Powszechnie jest, myślę, wiadome, że różne rzeczy testowane są na zwierzętach, w tym na szczurach, na przykład kosmetyki i tak dalej. A jeśli chodzi o te testy związane z psychologią, jak te zwierzęta były wykorzystywane, jakieś przykłady i dlaczego właśnie w opresyjny sposób były traktowane?
6: Myślę, że taki, patrząc na to, co te badania związane ze szczurami najbardziej pokazały, to był taki badacz Porsold, który badał leki antydepresyjne na szczurach. I on uznał, że jeżeli będzie wrzucał szczury do wiadra z wodą i dawał im takie lub inne leki, to czas, w jakim, jak szczury będą, jak długo będą walczyły o to życie, oznacza, jak skuteczny jest ten lek. No i jeżeli szczury coraz dłużej walczyły o to życie, miały coraz więcej energii na to życie, no to oznaczało skuteczność leku. Ostatecznie później, po wielu latach, gdy zwracało się uwagę na to, jak rzeczywiste te badania pokazywały, no to okazywało się, że zbytnio nie ma to żadnego związku. To może być związane z energią szczura, z tym, ile on się najadł, jak bardzo ma swoje doświadczenie w wodzie i tak dalej. To była chyba taka metoda, która była bardzo brutalna dla tych zwierząt, no ale uznawana za skuteczną w tamtych czasach.
5: Myślę, że też warto wspomnieć o badaniach Kurta Richtera z lat 50. ubiegłego wieku, które jest jednym z najbardziej popularnych badań i dotyczy nadziei. A Kamil, myślę, że najlepiej to opowie, jak wyglądało to badanie.
6: Tak, tam z tym jest takie bardzo słynne powiedzenie w ramach tego badania, że Kurt Richter wkładał szczury do jednej beczki z wodą, takiej prawie wypełnionej wodą, no i czekał, jak długo one tam w ogóle będą w stanie przeżyć. No i w bardzo wielu grupach one przeżywały około 15 minut. Jednak w drugiej grupie eksperymentalnej on po 10 minutach wyciągał te szczury, ogrzewał, ocieplał, karmił je ponownie i wkładał z powrotem. No i te szczury nie wytrzymywały tam tylko 15 minut, tylko mówi się, że nawet 60 godzin wytrzymywały. Więc to jest drastyczna różnica i pokazuje, takie przynajmniej w tamtych czasach wyciągano wnioski z tego badania, że nadzieja, że szczury mogą za chwilę zostać uratowane, może powodować, że dłużej będą chciały ciągnąć to życie i walczyć o to, żeby rzeczywiście jak najdłużej tam wytrzymać i siebie uratować.
4: Ja przeczytałam, że konkretny szczur Barnabus wam się też przewija?
5: Tak, to jest taki szczur, który jest związany z pewnymi anegdotami, które słyszeliśmy na wykładach, dlatego pomyśleliśmy, że dobrze byłoby też mu zadedykować ten pomnik.
4: I ta dedykacja jest w jakiś wizualny sposób?
5: Wizualny nie, po prostu tak wspominając i nawiązując do tego, co mówiliśmy na studiach, bo to właśnie było w kontekście tego, że te zwierzęta były nie tylko szczury, więc też mówimy tutaj o szczurach, ale to jest też wiele innych zupełnie zwierząt, które były poświęcane, ale po prostu ten Barnabus to jest taka nasza mała anegdota uczelniana, stąd właśnie wspominamy jego szczególnie, ale tak jak mówię, resztę zwierząt też.
4: No właśnie, a propos reszty zwierząt, bo myślę, że wybór szczura też jest znaczący w takim mieście jak Wrocław, które z problemem szczurów się boryka. Czy właśnie szczury były wśród tych innych zwierząt jakoś bardziej intensywnie wykorzystywane w badaniach? Dlaczego wybraliście szczura akurat?
6: Jakoś zazwyczaj właśnie się zwracało uwagę, że w kontekście psychologii to właśnie te szczury eksperymentalne były takimi zwierzętami, które są najczęściej wykorzystywane i jest bardzo sporo takich zachowań społecznych, a jednak nas też wrocławski wydział ma bardzo mocną reprezentację psychologii społecznej właśnie. Profesor Liński, profesor Grzyb to są osoby, które są rozpoznawalne no nie tylko w Polsce, ale też i w wielu częściach świata i prowadzą badania w kontekście psychologii społecznej. Więc właśnie te różnego rodzaju zachowania społeczne, które robią szczury, są bardzo podobne, bardzo tożsame z tym, co robią ludzie. Więc jakoś tak szczur eksperymentalny zawsze nam się kojarzył z psychologią. Były też momenty, kiedy profesor Grzyb adoptował szczury właśnie poeksperymentalne, bo szczury charakteryzują się tym, że jeżeli raz zostanie przeprowadzony na nich eksperyment, to nie można ponownie przeprowadzać żadnego innego.
5: Są dwa sposoby, na które te szczury mogą skończyć. Niestety, albo mogą trafić do zoo i nie jako maskotki, lub ewentualnie mogą zostać adoptowane, tak jak to zrobił właśnie dziekan naszego wydziału. Dlatego myślę, że warto też wspomnieć w ogóle o organizacji, która zajmuje się adopcją takich zwierząt. To jest Lab Rescue. I Kamil, tutaj ty się kontaktowałeś, bo też te osoby, które są z tej fundacji, były podczas odsłonięcia pomnika szczura laboratoryjnego, eksperymentalnego naszego. Dlatego dla nas jest to ważne, żeby też wiedzieć o tym, że jest możliwość dalszego wsparcia i nie tylko honorowania właśnie tych, których już nie ma z nami, ale też dbania o życie tych zwierząt, które dalej są i które dalej możemy zadbać.
4: Jeśli trafiają do zoo i kończą jak? Jako pokarm?
5: Mhm. Niestety, więc to są dwie możliwości, bo tak jak już Kamil wspomniał, one nie mają możliwości. Nawet jeżeli to są tylko i wyłącznie badania dotyczące zachowań, to nie mają już możliwości potem brania dalszego udziału, bo już w pewien sposób są nauczone pewnych zachowań, co potem tak naprawdę powoduje, że no nie mogą brać udziału, bo już są w pewien sposób bajasowane. Dlatego właśnie niestety trafiamy albo jako pokarm, albo mogą trafić do nowych domów.
4: Szczury, jak słyszycie, są naszym tematem, choć nie chodzi tu o te dobrze znane wielu wrocławianom gryzonie, które można spotkać zwłaszcza przy śmietnikach na Śródmieściu i Starym Mieście, ale o szczury laboratoryjne. W hołdzie zwierzętom, które wykorzystywane są w nauce, stanął pod koniec 2025 roku pomnik szczura na terenie Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu i o nim opowiadają jego pomysłodawcy Gabriela Sorsa i Kamil Godawski.
6: Tak, a szczury są bardzo inteligentne, można je uczyć różnego rodzaju sztuczek. No i właśnie profesor Grzyb, który sam zaadoptował dwa szczury, jeśli dobrze pamiętam, to pokazywał na jednym z wykładów, to jest takie dosyć sztandarowe, nowy element jego wykładu, gdzie pokazuje właśnie, jak jego szczury sobie chodzą po domu, jak się bawią z domownikami i jakie inteligentne także potrafią być.
5: I że potrafią otwierać klatki, wychodzić, chodzi po całym domu, ale rano i tak wracają do klatek, bo wiedzą, że tam jest pokarm i tak naprawdę najbardziej korzystne jest być w tej klatce, nie chodzić po domu. Więc mam nadzieję, że pan dziekan nie będzie na zły, że takie rzeczy zdradzamy. Natomiast to było ciekawe i w naszych takich już postudenckich pamięci to po prostu zostało z nami i to właśnie też było naszą misją, żeby upamiętniać i wiedzieć, że zwierzęta są niezwykle ważne, no i musimy o nich pamiętać.
4: A te szczury w badaniach psychologicznych dalej są tak intensywnie wykorzystywane?
6: Tak, cały czas są prowadzone badania związane szczególnie z zachowaniami. No, w kontekście zachowań społecznych szczury są najbardziej podobne do ludzi. Jednak no, wraz z czasem ten etyczny element i metodologiczny jest zwracany uwagę na to, że można prowadzić coraz lepsze analizy, coraz mniej tych szczur wykorzystywać w różnego rodzaju badaniach. No i już nie zwraca się na to uwagę w taki bardzo brutalny sposób, że no, to jest kiedyś uważano, że to jest zwierzę, można z nim zrobić wszystko, a teraz jednak ta dynamika bardziej zwraca uwagę na to, jak dużo potrzebujemy tych zwierząt do sprawdzenia konkretnej rzeczy, jak bardzo badanie, które przeprowadzamy, jest na nich właśnie takie newralgiczne i ewentualnie szkodzące im. Więc jest to ograniczony proceder, ale jednak on ciągle występuje.
5: Też bardzo ważne jest to, że wszystkie badania tak naprawdę podlegają komisjom etycznym, więc komisja etyczna weryfikuje, czy jest zasadność prowadzenia takich badań i jak najbardziej ograniczyć właśnie to poświęcanie zwierząt i jak najbardziej to zrobić etycznie. Więc to też nie jest tak, że można badać na zwierzętach różne mechanizmy, o ile no właśnie no ta etyczna pewna zażyłość nie istnieje.
4: Pomnik szczura jest na terenie SWPS-u przy Ostrowskiego. Powiedzieliście, że on powstał z inicjatywy studentów, ale też dla studentów, żeby im przypominał i coś dla nich znaczył w kontekście tego, jak właśnie szczury są wykorzystywane w badaniach. No i właśnie, jakie są reakcje? Czy w ogóle studenci zwracają uwagę na ten pomnik, jak się do niego odnoszą, jak wy to obserwujecie?
5: Podoba nam się pewne zjawisko, które zauważyliśmy już od zeszłego roku, że studenci po obronie pracy magisterskiej pierwsze co robią, to robią zdjęcie nie przed budynkiem uczelni, tylko idą i dają się otulić tym długim ogonem szczura i robią zdjęcie właśnie ze szczurem, więc jest on odbierany bardzo dobrze, a przy okazji właśnie mam wrażenie, że ta misja, którą mieliśmy, o której teraz mówimy, faktycznie działa, że ludzie wiedzą i zdają sobie sprawę, jaka jest powaga badań psychologicznych i jakie są też koszty prowadzenia badań psychologicznych, no i w ogóle badań. Dlatego myślę, że odegrał istotną rolę i odgrywa, a przy okazji jest takim elementem naszym uczelnianym, którego uczniowie, studenci dążą, żeby jednak go zapamiętać i żeby mieć z nim zdjęcia.
6: No i też, żeby nie malować zbytnio trawy na zielono, to na początku nasz pomysł, gdy ogłosiliśmy ten konkurs, spotkał się z niezbyt dobrym przyjęciem różnych wrocławskich redakcji i zastanawiano się, na ile my wyśmiewamy w ogóle szczury we Wrocławiu i tak dalej. Jednak no, ten element w ogóle nam tutaj nie przysługiwał. Pojawiły się nawet jakieś zdjęcia opisujące ten artykuł, w ramach szczury chodziły po śmietnikach i tak dalej, co w ogóle nie było naszą wizją. W ogóle nie chodzi o to, żeby wyśmiać się w jakikolwiek sposób z tego, jakie Wrocław czy inne też miasta w Polsce mają problemy ze szczurami. Jednak z czasem, gdy można sobie chociażby zobaczyć na Google Mapsach, to nasz pomnik szczura eksperymentalnego, jeśli dobrze pamiętam, ma cały czas 5-0 gwiazdek, więc patrząc na to, jak ludzie na niego reagują, no to reagują na niego bardzo dobrze. Można sobie pooglądać, jak ludzie przyjeżdżają specjalnie na wycieczki rowerowe pod Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, robią sobie zdjęcia ze szczurem i zamieszczają go po prostu tam.
5: Też było dużo vlogów, więc fajnie, że to poszło świat i to nie jest tylko naszym elementem uczelnianym, chociaż tak początkowo myśleliśmy, tylko faktycznie stał się taką, myślę, że zaraz po krasnalach, ikoną Wrocławia.
4: No właśnie, bo ten kontekst jest taki trudny, bym powiedziała. Jednak szczury, które nie cieszą się we Wrocławiu dobrą sławą, ale to są trochę inne szczury. Chociaż na przykład ja na podwórku mam szczury laboratoryjne białe i już się zasymilowały z tymi podwórkowymi.
6: No właśnie tak zwracając uwagę na te różnorodności szczurów, to też bardzo często w badaniach pokazywano, jak różnie reagują na chociażby to badanie z Kurtem Richterem. No to najskuteczniej ten element nadziei działał właśnie u tych dzikich szczurów. Bo też prowadzono badania na takich szczurach, które wyłapywano po prostu ze środowiska. W Warszawie był taki profesor psychologii, teraz nie przypominam sobie jego nazwiska, który właśnie wyłapywał szczury z zewnątrz i przeprowadzał na nich badania eksperymentalne. Więc to nie zawsze było też tak, żeby nie po to się rodziły, tylko wyłapywano także ze środowiska w różnych sytuacjach.
4: Pomnik szczura eksperymentalnego możecie znaleźć, myślę, że warto to jeszcze przypomnieć, przed Wydziałem Psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu przy ulicy Aleksandra Ostrowskiego.
0: Reklama. Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
7: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.

0: słuchaj na 97,8 FM. Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Wuwa Vita na wrocławskich Nowych Żernikach.
1: 23 stopnie, tyle we Wrocławiu. Zobaczymy na termometrach gdzieś maksymalnie już około 13. Do tego chmury i odrobina słońca. Ciśnienie jest wysokie, tak zostanie, a wiatr jest słaby, ale w ciągu dnia będzie dmuchać mocniej. Jutro 25 stopni, ale dużo chmur i sporo deszczu. Popada też w sobotę, a w niedzielę zaświeci słońce i w niedzielę 21 stopni.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Orawska Vita na wrocławskim Ołtaszynie.
2: Też macie wrażenie, że dzisiaj bierzecie udział w konkursie na robienie fajnych rzeczy, no ale to przecież idzie wam najlepiej, więc działajcie od rana. My podkręcamy tempo i gdy inni gadają, w Melo już gramy. Jest siódma.

Gramy tak, jak lubicie od samego rana w Melo Radio, czyli mocno, energetycznie. Podkręcamy tempo już 12 minut po godzinie 7. Słuchajcie, gdybyście mogli się cofnąć w czasie, to co byście zrobili? Co i gdzie się przenieśli? Do jakiego momentu? I co wtedy? Czekam na wasze głosówki. Uruchomcie się odpowiednio teraz, wbijajcie na meloradio.pl, tam można nacisnąć na dole słuchawkę i wysłać nam głosówkę, a za najbardziej odjechane pomysły to wyślemy wam merch Meloradia. No to, gdybyście mogli się cofnąć w czasie, to co byście zrobili? Czekam na wasze głosówki, zaskoczcie nas propozycjami. Wiecie, tak, żeby było śmiesznie, oryginalnie, a nawet abstrakcyjnie, co byście zrobili, gdybyście mogli się cofnąć w czasie. Dajcie znać, czekam już teraz na wasze oryginalne, fajne, śmieszne głosówki. Zaskoczcie nas, a za chwilę o tym, co zrobić, żeby nie było was widać. Tym was zaskoczę w Melo Radio. Posłuchajcie, a teraz Sylwa Bomba w Melo. 12 po 7. We'll be right back.

Ellie Goulding i Anima w Melo. 18 minut po godzinie 7 mamy. Co byście zrobili, gdybyście mogli cofnąć się w czasie? No dawajcie, no. Propozycje? Proszę bardzo. Tekstówki wasze. Cofnęłabym się do momentu, kiedy wczoraj powiedziałam, zróbmy to zebranie jutro o 8 rano. Rozumiem, rozumiem. Powstrzymałbym człowieka, który wymyślił budzik. Fajne propo. Wróciłbym na pierwszą lekcję matematyki i powiedział pani, że kiedyś policzy mi to AI. No właśnie, jakie są wasze propozycje? Czekam na wasze głosówki i wbijajcie na meloradio.pl za najlepsze. Najfajniejsze jest oczywiście merch od Meloradia. Nagrywajcie, czekam na was. Co byście zrobili albo powiedzieli, gdybyście mogli cofnąć się w czasie? Słuchajcie, jesteśmy uratowani a propos tego AI. Jak macie takie wrażenie, że coś śledzi wasz każdy ruch i czujecie, że ktoś was ciągle obserwuje, to mam dobrą wiadomość. Niemiecki projektant mody stworzył specjalną koszulę, dzięki której ludzie stają się niewidoczni dla kamer ulicznego monitoringu i sztucznej inteligencji. Ubranie przypomina mocno pstrokatą i kolorową hawajską koszulę. Projektant tłumaczy, że to właśnie dzięki takim abstrakcyjnym wzorom AI nie zauważa człowieka. Żeby było śmieszniej, wzór, którego nie rozpoznaje sztuczna inteligencja, wymyśliła sztuczna inteligencja. Kiedyś wystarczyło się przed szefem chować, teraz to jeszcze przed jakimś AI-em. Podkręcamy tempo w Meloradio, już 19 minut po 7. A to Justin i Nicki Minaj.

0: David Guetta i Lock, Run, Run, River dla tych wszystkich, którzy w biegu dzisiaj od samego rana. Co byście zrobili, gdybyście mogli cofnąć się w czasie?
1: Gdybym mogła cofnąć się w czasie, urodziłabym się jeszcze raz. Byłoby fajnie.
0: No na pewno, że byłoby fajnie.
2: Cofnąłbym się do czasów gimnazjum, zacząłbym się wtedy porządnie uczyć i bardziej przykładać do nauki.
0: Ej, ale to ty wiesz, że to tylko tak się mówi, nie? The Kongs już za chwilę i This Girl w Mel Radio. A co wy byście zrobili, gdybyście mogli cofnąć się w czasie? Czekam na wasze głosówki, jest fajny merch do zgarnięcia. Wbijajcie na meloradio.pl i wysyłajcie głosówki.

0: reklama. Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
8: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Kaza Fernandez w Melo Radio. I co jeśli moglibyście się cofnąć w czasie, to co byście wtedy zrobili? Cały czas czekam na wasze głosówki, tekstówki też chętnie przyjmujemy. Cofnąłbym się do dnia, w którym robiliśmy sobie klasowe zdjęcie i na pewno inaczej bym się uczesał. Powiedziałbym sobie, nie jedz tego. Cofnąłbym się tylko o minutę i nie wysłał SMS-a do niewłaściwej osoby, okej? Jeszcze jedno propos. Nie uwierzyłbym już dziewczynie w zdanie, zaufaj mi, potrafię parkować.
1: Gdybym mogła cofnąć się w czasie, to byłabym już milionerką, bo na pewno znałabym wyniki losowania i innych gier.
0: No, to ja bym pewnie ci ubiegł i kilku innych też, a ty?
2: Gdybym miała cofnąć się w czasie, na pewno wcześniej zaczęłabym słuchać Melo.

0: Fast Boy Music Sounds. W Melo Radium mamy dla was najlepsze drop nowych hitów, a z taką muzą to możecie wszystko i to od razu i od rana. Tak podkręcamy tempo w Melo już za 8 minut 8 w czwartek rano.
1: A już o 8 zagramy
0: Topik i Becky G w Melo. A żebyście byli zorientowani w tym, co się dzieje, mamy dla was też newsy. Będzie również prognoza pogody. Posłuchajcie w Melo Radio.
2: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
3: Zabrali nam lato, proszę pana.
2: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Melo Radio. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
1: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: autopromocja. Reklama. Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione. Złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. 23,89.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu Smaczny Targ. Festiwal azjatycki, Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Spróbujesz koreańskich pierożków i kimchi, puszystych bułeczek bao i chrupiących krewetek w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, pyszny udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 4, 5 i 6 września. Plac Wolności we Wrocławiu. Irashai masu.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
7: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
10: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
11: i mocno podkręcone tempo.
12: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
10: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
9: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

0: września mają zakończyć się prace na torowiskach na Trzebnickiej oraz na Stawowej i Peronowej. Remont torów na Trogutaj i Krasińskiego potrwa do początku października, ale tramwaje mają wrócić tam szybciej. Jest jeszcze jedna dobra wiadomość. Jeszcze w tym roku tramwaje wrócą na skrzyżowanie Drobnera i Dubois.
1: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na wrocławskich Krzykach.
0: Jeszcze przez kilka dni we Wrocławiu będzie dość ciepło, na termometrach ponad 20 stopni, ale w połowie przyszłego tygodnia ma się nieco ochłodzić. W przyszłym tygodniu też i trochę słońca, i trochę chmur, i trochę deszczu, i tak będzie też do końca tego tygodnia. Dzisiaj pochmurno, z odrobiną słońca i 23 stopnie, jutro i w sobotę będą potrzebne parasole, a niedziela ma być pogodna.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy przy parku Vita na Tarnogaju.
2: To są newsy na ósmą. Marcin Sikora, zapraszam. Dziś kontynuacja przesłuchań osób zatrzymanych wczoraj w sprawie Zonda Krypto. Chodzi o znanego biznesmena Rafała Z. oraz dwie kobiety. Śledczy zdecydują też o ich dalszym losie. Moskwa zamyka Instytut Goethego w Rosji. To reakcja na zapowiedziane zamknięcie rosyjskiego domu w Berlinie. Za nami niedobra noc dla polskich singlistek podczas US Open. Magdalinet przegrała z Brytyjką Jones, a Magdalena Frank z Amerykanką Jowić. Mówi, że rozłożony na dwa dni mecz wybił ją z rytmu.
3: Cały mecz był zbyt nerwowy, za bardzo gdzieś te emocje negatywne brały górę.
2: Wśród singlistek została nam już zatem tylko Iga Świątek. Do terminala Baltic Hub w Gdańsku zawinął największy na świecie kontenerowiec na metanol. Wisdom to pierwsza jednostka z nowej serii 7 takich statków. Pływa pod banderą Hongkongu.
4: Cześć, cześć, dzień dobry, hej! Czwartek mamy od samego rana, dzisiaj trzeci dzień września. Waldek, Darłak, super, że jesteście razem z nami. Podkręcamy tempo w Melo i gdy inni gadają, my już gramy.

Radio. Podkręcamy tempo i to już teraz. Czekam na was, na wasze telefony. Dzwoncie jak najszybciej. Dwie osoby mają szansę wziąć udział w naszej nowej zabawie, która wystartowała w tym tygodniu. Jak jesteście rozgrzani, jak czujecie, że to jest wasz dzień, macie w sobie dużo energii i potraficie szybko mówić, to jest zabawa, która jest dla was. Ostatnie słowo, czekam na was. Dwie osoby mają szansę się zmierzyć i wygrać. Merch od Melo, są oryginalne, fajne skiety i nasza Melo torba. Przyda się wam to na pewno. Czekam na dwie osoby już teraz. 321-321-777. Dzwoncie, dwie osoby mają szansę. Zaczynamy już za chwilę.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio dzisiaj od rana w czwartek, trzeci dzień września. Mamy też już 18 minut po 8. No to zaczynamy.
1: Ostatnie słowo.
0: I mamy Basię przy telefonie, a Basia ma rower i dzisiaj będzie śmigać. Siema, cześć Basia.
2: No cześć.
0: No cześć, i jest też Paweł. Paweł teraz jest w pracy,
3: witam.
0: Ale... Cześć, ale mówimy tylko o fajnych rzeczach. Po pracy Paweł będzie robił nic. Fajny masz plan.
3: Dzięki.
0: Proszę. Słuchajcie, a ja mam dla was ostatnie słowo. To jest nowa zabawa w Melo Radio. Mam nadzieję, że już wiecie, o co chodzi, ale przypomnę i powiem. Uwaga, w 20 sekund musicie powiedzieć więcej słów z kategorii, którą za chwilę wam zdradzę. Zasada jest taka, że mówicie raz, jedno, raz, drugie, raz, jedno, raz, drugie. Okej? Nie czekacie na mój sygnał, ja na początku powiem tylko start, dobra? Zaczyna Basia, bo imię Basi zaczyna się na B, a B jest pierwsze w alfabecie, a przynajmniej wcześniej niż P. I najważniejsze, mówicie szybko, macie, pamiętajcie, tylko 20 sekund, słyszycie siebie nawzajem, najpierw mówi jedno, potem drugie, jedno, drugie na zmianę. Czy wszystko jasne?
2: Jasne.
0: Dobra, zobaczymy, kto będzie miał ostatnie słowo, kto tych słów powie więcej, kto powie więcej, ten zgarnia skiety, a kto mniej, ten dostaje melotorbę. Uwaga, słuchajcie, kategoria na dzisiaj to środki transportu. Środki transportu, uwaga.
1: Ostatnie słowo.
0: Start, Basia.
2: Samochód.
3: Pociąg.
2: Rower.
3: Samolot.
2: Hulajnoga.
3: Autobus.
2: Helikopter.
3: Tramwaj.
2: Szybowiec.
3: Kolejka liniowa.
0: Wow, słuchajcie! No muszę to powiedzieć, remis, brawo dla was, poszło nieźle i ustanowiliście rekord, bo po 5 słów każde z was wymieniło. Świetnie, naprawdę rewelacyjnie wam poszło. Słuchajcie, to skoro tak, skoro to taki świetny początek i rekord przy okazji, to umówmy się, że w ramach tego remisu skiety wysyłamy do Basi i skiety do Pawła. Dzięki, trzymajcie się, bardzo fajnego, energetycznego
2: dnia. Dzięki bardzo.
0: Aj.
1: Ostatnie słowo.
0: Jutro próbujemy się znów. Jeżeli czujecie, że wy bylibyście lepsi, to wy mielibyście ostatnie słowo, no to bądźcie z Melo codziennie, a bardzo mocno i aktywnie już jutro po 8:00 będę czekać na was znów z tą nową zabawą.
4: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Axel, whatever turns you on w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Podobno jest tak, że ludzie w ciągu pierwszych 30 minut w pracy najczęściej robią sobie kawę, ale później, mając tak dużo pracy, zapominają, że ją zrobili. I teraz mam pytanie, czy wy też jesteście w takiej samej sytuacji, jak ja na przykład? Alan Walker już za chwilę Faded w Melo. No to smacznej kawusi, nie? W pół do dziewiątej.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na kąpę zaczyń, który rozsuł się w drobny mak.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
2: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777 100 100.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mleko Vita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
7: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

sambal i całe lato. W Melo Radio tak podkręcamy tempo, a Bocian Wojtek to postanowił sobie lato przedłużyć. Już szósty rok z rzędu wybrał Olszany na Dolnym Śląsku zamiast podróż do ciepłych krajów. Jego partnerka oraz troje tegorocznych młodych bocianów już wylecieli na południe w pierwszej połowie sierpnia. On jednak ponownie wybrał podwórko, które zna od dawna i gdzie może liczyć na dobrą opiekę. Jak widać, nigdzie się nie wybiera. Bocian Wojtek zimy się nie boi, a ja jestem ciekaw, czy on też morsuje.

Robin Schulz i Take It Slow w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. Głosujcie na wasze ulubione kawałki, bo już jutro efekt waszego głosowania będziecie mogli usłyszeć w 30 Melo Radia. Lista u nas jak zwykle po 18, a teraz za 9 minut 9.

0: Niżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A biały papier toaletowy Velvet 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis.
1: Stokrotka.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
8: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
9: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
12: Drogowcy we Wrocławiu cały czas pracują na Alei Wiśniowej, Szybowcowej, Redyckiej czy Gajowej. To w ramach programu Wrocław na dobrej drodze. Trwa też rozbudowa Chrzanowskiego i budowa drogi rowerowej wzdłuż Bożego Ciała i Widok, czy przebudowa ulicy Kminkowej.

0: czwartek we Wrocławiu będzie dość ciepły. 23 stopnie, tyle zobaczymy na termometrach około 13, ale wiatr jeszcze jest słaby, a w ciągu dnia będzie dmuchać mocniej. Ciśnienie jest wysokie i to nie będzie się zmieniać. Jutro 25 stopni, ale bez parasoli nigdzie się nie ruszamy. W sobotę też przyda się parasol albo kaptur, za to w niedzielę przydadzą się okulary przeciwsłoneczne.
1: To są newsy na dziewiątą. Marcin Sikora, zapraszam. Płaskie baterie z przewodami, to one spowodowały zamieszanie w Warszawie. Tajemnicze pakunki z wystającymi kablami zostały znalezione wczoraj przy ulicy Żupniczej. Po 20 okazało się, że pakunek był niegroźny. Poseł Łukasz Mejza stracił prawo jazdy za przekroczenie limitów punktów karnych. Decyzję wydał prezydent Zielonej Góry, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
2: Odzyska prawo jazdy w momencie, kiedy przejdzie ponownie kurs prawa jazdy i podda się badaniom psychologicznym.
1: Łukasz Mejza ma w tej chwili na swoim koncie 63 punkty karne. Boeing musiał w USA zapłacić ponad 3 miliony dolarów grzywny. Powód to naruszenia zasad bezpieczeństwa w samolotach. Polskie siatkarki zagrają dziś w ćwierćfinale Mistrzostw Europy w Stambule. Zmierzą się z Holandią. Mecz zacznie się o 15.
3: To jak wy sobie pogrywacie z tym czwartkiem od rana, to ja jestem pełen uznania, szacuneczek. Już dziewiąta, podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Darłak, hej, hej, cześć. Gips na początek.

Jay Jones i Brief, no to oddech i lecimy z tym czwartkiem. Dzisiaj trzeci dzień września i przy okazji mamy też Dzień Wieżowców. Takie oryginalne święto, ale to wcale nie znaczy, że przed wami dzisiaj jakieś schody albo że będziecie mieli pod górkę. Nie, spokojnie, obiecuję. Tak podkręcamy tempo, że ten dzień zleci wam naprawdę całkiem fajnie, a ja już za chwilę powiem wam,

Jest to Jonas Blue Rita Ora w kategorii wysokoenergetycznych numerów. Ten jest naprawdę wysoko. Uwaga, słuchajcie tego. Jeden facet z Tajwanu został skazany na więzienie za to, że nagrał swoją żonę, jak zdradzała go z innym. Poszedł do sądu, pokazał film, no i zażądał odszkodowania. Problem w tym, że sam na siebie dostarczył jednak dowód na przestępstwo, bo nagrywanie innych bez ich zgody jest zakazane. Dlatego został skazany na odsiadkę. No i teraz najlepsze. Pikanterii całej sprawie dodaje to, że facet nagrywał wszystko nowoczesnym odkurzaczem. Takim, co to wiecie, sam śmiga po domu i sprząta. Szkoda mi tego gościa, a co on miał zrobić? Zamieść wszystko pod dywan?

0: Hello, Jennifer Lopez, Everything's Fine. To jest numer ewidentnie dla tych, których może czwartek dociska dzisiaj trochę mocniej niż zwykle. Słuchajcie, no będzie dobrze, a może być też na bogato, bo mamy dla was szybką kasę i jedno pytanie. Na co wydacie te pieniądze? Wbijajcie na meloradio.pl, pochwalcie się jakimś oryginalnym pomysłem. Szybka kasa czeka, 200. Znów na pewno dziś trafią do kogoś. Pochwalcie się pomysłami, a za chwilę o tym, czym się pochwalili ostatnio amerykańscy strażacy.
1: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato, proszę pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Twoja Biedronka. Wszystkie produkty paczkowane Kraina Wędlin Select. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie paczkowane salami Kraina Wędlin. 2 plus 1 gratis. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No
7: i
6: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
11: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
12: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
13: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
11: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
16: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.

Podkręcamy tempo w Meloradio. Move Your Body. No to były dopiero ruchy i to wcale nie kocie. Amerykańscy strażacy pokazali, jaki nietypowy gość pojawił się ostatnio w ich remizie. Na filmiku, który wrzucili do sieci, widać niedźwiedzia, który wbija do remizy, no i kradnie im plecak. Strażacy tłumaczą, że zawinął go, bo szukał jedzenia, a w środku były batoniki. No ja jednak jak tak patrzę, jak szybko ten misiek to zrobił, to myślę, że jednak ewidentnie mu się paliło. No to co, działajcie szybko i sprawnie dzisiaj. Ogień, fire, Shimza w Melo. Tak podkręcamy tempo za 17:10.

żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

ten kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Sokół, sokół i pogwarzymy w Mello. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was, a weekend to my wam ogłosimy jutro. Właśnie o tej porze jest już naprawdę bardzo blisko. Bliżej jest Adi, który już w studiu i za chwilę przywita was po 10:00. Waldek Darłak, dzięki za dziś. Budzimy się znów jutro. To będzie piątek. Fajnie, nie?
2: A już o 10:00 zagramy.
1: Marlon Hofstadt i I Like. Za chwilę też więcej o pogodzie. Na czwartek będą też newsy w Meloradiu. Za 9 minut 10:00.

0: dawką kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Trafik.
1: W weekend rozpoczął się remont ulicy Dębowskiego. Drogowcy mają wymienić nawierzchnię na nieco ponad kilometrowym odcinku wraz z biegnącym tam ciągiem pieszo-rowerowym. Te prace podzielono na etapy. W przyszłym tygodniu będą wprowadzane na ulicy Zwężenia w rejonie posesji 112 i 124.
0: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Pilczycka Wita na wrocławskich Pilczycach.
1: 23 stopnie, tyle dzisiaj we Wrocławiu na termometrach, maksymalnie około 13, ale będzie nam dokuczać wiatr. On w tej chwili ma dmuchać coraz mocniej. Jutro 25 stopni, jutro będzie nam dokuczać deszcz. Może nie przez cały dzień, ale warto być przygotowanym. Sobota też ma trochę popadać, niedziela będzie pogodna i wciąż ciepło, w weekend do 22 stopni.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Orawska Wita na wrocławskim Ołtaszynie. To są newsy Meloradia Wrocław.
1: Beata Korzeniowska, zapraszam. Komendant policji z Jeleniej Góry bił się o paliwo. Dyscyplinarnie stracił już stanowisko. Do szarpaniny doszło w poniedziałek na stacji benzynowej w Wałbrzychu, w ostatnim dniu tańszego paliwa. Po awanturze na stacji wszczęto kontrolę w policji. Wrocław doczeka się pierwszego nowoczesnego schronu. Jest przetarg, choć może zmylić nazwa budynku archiwum miejskiego.
2: Pod budynkiem zaplanowaliśmy przestrzeń, która w normalnych warunkach będzie wykorzystywana jako parking, jednak w sytuacji kryzysowej będzie mogła zostać szybko przekształcona w schron.
1: Jak mówi Mikołaj Czerwiński z Urzędu Miasta, schron przy Chłupskiej ma pomieścić 500 osób. Teraz sensacyjne odkrycie pod Wrocławiem. Na stanowisku archeologicznym w okolicach podwrocławskiej Żurawiny odnaleziono niezwykły grób sprzed 5000 lat. W badaniach uczestniczą naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. A w wiadomościach o 11:00 dobra wiadomość dla pasażerów komunikacji miejskiej. Wiemy, kiedy tramwaje wrócą na skrzyżowanie Drobnera i Dibła.
3: To są newsy na 10:00. Marcin Sikora. Zapraszam. Na początek dania służby wykryły plany rosyjskich działań sabotażowych. Ich celem miały być głównie firmy z branży zbrojeniowej. Informują o tym duńskie media. Teraz groźne odkrycie pod Płońskiem na Mazowszu. Ponad 700 niewybuchów na polu znalazł rolnik, mówi Eliza Koźnicka z policji.
4: Natrafił w ziemi zaledwie około 20 metrów od zabudowań gospodarczych na przedmioty pochodzące prawdopodobnie z czasów II wojny światowej.
3: Amunicja strzelecka, granaty, pociski i zapalniki zostały zabezpieczone przez saperów. Donald Trump znów chce namieszać w geografii. Prezydent USA zasugerował, że nazwie cieśninę Ormus cieśniną Trumpa. Na koniec zaglądamy do Włoch. Ponownie będzie można zwiedzać piramidę w Rzymie. Po 3 latach prac konserwatorskich jutro zostanie otwarty grobowiec Cestiusza. To jeden z najbardziej spektakularnych zabytków wiecznego miasta.
5: No siemanko ekipo, Hadi z tej strony, fajnie, że słuchacie Meloradia i fajnie, że kiedy inni gadają, to my już gramy. Marlon Hopstadt, I Like, od tego zaczynam, a wierzcie mi na słowo, że będzie grubo, bo za chwilę będzie też trochę K-popowo.

Kygo i Take Me Back w Meloradio, tak podkręcamy tempo. Nuta o tym, że czasami człowiek chciałby wrócić do pewnych wspomnień. A teraz nieco inny temat, bo znamy najinteligentniejsze znaki zodiaku. Poradniki z sieci jak zawsze dowożą, no i przecież nigdy się nie mylą. Ale co my tu mamy? Na początku baran. Tutaj czytam, że chodzi o pęd wiedzy i miłości do wyzwań. To jest bardzo interesujące. Panna z kolei to wyróżnienie szczególnie zdolności analitycznych. Dzięki temu też dobrze doradza. No i pewnie ma pieniądze. Waga. Inteligencja praktyczna. Mega szybko uczy się dosłownie wszystkiego. No i na koniec skorpion, który ma być cichy i tajemniczy od dziecka. A tak naprawdę w międzyczasie chłonie kolejne dawki, by nie powiedzieć tony wiedzy. I ciekawe, co by było, gdyby, wiecie, HR-y w pracy podczas rekrutacji patrzyli tylko na znaki zodiaku i czekałbym na taki komunikat wtedy. Przykro mi, że odmawiamy pańską kandydaturę, ale jest pan pani strzelcem, a my szukamy lwa. Powodzenia!

Eli Oaksy Reasons w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. A odnośnie tego tytułu, powodów do tego, by słuchać Melo jest znacznie więcej, bo oprócz mocarnej muzy macie też szybką kasę, o której za chwilę powiem więcej.

0: słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
1: Sorry not sorry, ale to w końcu

0: tygodniu?
1: Słuchaj, 30 Melo. W każdy piątek od 18.
0: Pychu, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Твой день. Автопромоция. Мелорадио Вроцлав. Реклама. Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Mamo, gotujemy się na bitki?
3: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
4: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Wielka Wrocławska na Partynicach. Już 6 września kulminacja sezonu wyścigowego 2026. W programie najważniejsze gonitwy sezonu. Wielka Wrocławska, nagroda prezydenta Wrocławia oraz Wielka Partynicka, nagroda DP World. Ponadto pokazy konne, hobby horse, strefa VR, kucyki i zwiedzanie stajni. A dla miłośników stylu, pociąg do elegancji. Wyjątkowy konkurs na najlepszą stylizację wyścigową. Zapraszamy 6 września od godziny 13. Wstęp wolny. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest marka Lotto. Szczegóły na torpartynice.pl.
12: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
13: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
14: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Po reklamie.

Facet, który się tym nie przejmuje, facet, który to uwielbia, mając na myśli to, że bez przerwy chodzi w dresach, czyli Ray Dalton i jego All We Got, które pokochaliśmy i nadal uwielbiamy. A my tak gramy wam w Melo Radio i to właśnie tutaj możecie między innymi przytulić do siebie bardzo mocno do serducha 200, nawet 500 złotych. I możecie z tym zrobić co chcecie, pod warunkiem, że zgłosicie się do szybkiej kasy. Wbijajcie, nie czekajcie, tylko od razu działajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszcie, na co chcecie to wydać, a my potem do was oddzwonimy. Gipsy Karnawał, ruszamy!

Wchodzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Neptunika i What If, czyli nuta, która pojawiła się dosłownie z zaskoczenia, ale dzisiaj jest już wszędzie. Tak podkręcamy tempo w Meloradio. Przed momentem dosłownie Michał napisał na WhatsAppie Meloradia, że jest bardzo smutny, bo zepsuł się ekspres w robocie. I to jest faktycznie smutna informacja, ale spokojnie, nie przejmujcie się tym, jeżeli taka sytuacja ma miejsce, bo od tego macie nas, czyli Melo, a my tutaj podkręcamy tempo.
1: A już o 11:00 zagramy
0: Sony Fodder, I Think About Us. Sony Fodera, przypominam, że był na Sunrise Festival, było grubo, było fajnie, a to wszystko czeka na was na Instagramie Meloradia, wbijajcie.

0: Reklama.
1: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
2: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
3: Wielka Wrocławska na Partynicach. Już 6 września kulminacja sezonu wyścigowego 2026. W programie najważniejsze gonitwy sezonu. Wielka Wrocławska, Nagroda Prezydenta Wrocławia oraz Wielka Partynicka, Nagroda DP World. Ponadto pokazy konne, hobby horse, strefa VIP, kucyki i zwiedzanie stajni. A dla miłośników stylu, pociąg do elegancji. Wyjątkowy konkurs na najlepszą stylizację wyścigową. Zapraszamy 6 września od godziny 13. Wstęp wolny. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest marka Lotto. Szczegóły na torpartynice.pl.
4: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
5: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
0: Po reklamie. Pogoda.
6: Pochmurno z odrobiną słońca i nieprzyjemnym wiatrem, ale na termometrach 23 stopnie, około 13. Taka pogoda dzisiaj we Wrocławiu. Jutro do 25 stopni, ale jutro dużo chmur i ma padać. Popada też w sobotę, ale niedziela będzie pogodna, słoneczna i w niedzielę 21 stopni, a w przyszłym tygodniu i słońce, i deszcz, i ma się nieco ochłodzić.
0: To są newsy Meloradia Wrocław.
7: Beata Korzeniowska, zapraszam. Wrocławscy policjanci zatrzymali 19-letniego mężczyznę podejrzanego o popełnienie przestępstw o charakterze seksualnym wobec małoletnich dziewczynek. Mężczyzna przyznał się do popełnienia czynów, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Tramwaje wrócą na skrzyżowanie Drobnera i Dubois jeszcze zanim zakończą się prace w tym miejscu, mówi Piotr Paś ze spółki Wrocławskie Inwestycje.
8: Chcemy osiągnąć taki stan, żeby do końca roku uruchomić tamtędy możliwość poruszania się już tramwajem. Natomiast całość prac planujemy zakończyć w pierwszym kwartale przyszłego roku.
7: Darmowe szkolenia z pierwszej pomocy i pierwszej pomocy dla dzieci czekają na chętnych. We wrześniu można wziąć udział w 2 kursach organizowanych przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego. Internetowe zapisy na szkolenie z pierwszej pomocy już jutro od godziny 9. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na stronie WCRS. Miasto wciąż nalicza kary właścicielom przeszklonych ogródków na wrocławskim rynku. Sprawa może trafić do sądu. Szczegóły w wiadomościach od 12.
9: To są newsy na 11. Marcin Sikora. Zapraszam. Iran zaatakował bazy amerykańskie w Kuwejcie. Zrobił to mimo środowych ostrzeżeń prezydenta USA, że Stany Zjednoczone są gotowe w każdej chwili zaatakować Iran. Benzyna 95 podrożała w ciągu tygodnia średnio o złotówkę i 6 groszy, a olej napędowy o 88 groszy. To analiza portalu epetrol.pl. Podwyżki spowodował powrót 23% VAT-u na paliwa. UOKiK sprawdza dużych producentów. Powód to zmniejszanie wagi lub objętości produktów bez informowania o tym klientów, mówi Kamila Guzowska z urzędu.
10: Chodzi o to, żeby to było transparentne.
9: Pod lupą będą produkty spożywcze, kosmetyczne i środki czystości. Tiger Woods zgodził się na 5-letnie zawieszenie prawa jazdy. Zapłaci też grzywnę. To w ramach ugody zawartej z prokuratorami z Florydy. W marcu golfista spowodował wypadek po spożyciu środków odurzających.
11: Punktualnie 11, siemanko. Ja jestem Adi i bardzo krzyczę, dlatego że znowu wypiłem za dużo kawy. Musicie mi to wybaczyć. Ale powiem też jedno, że kiedy inni gadają, my już gramy i zgodnie z obietnicą Sony Fodera Think About Us będzie takich więcej. Siemano, zapraszam do 14.

materiałem z jego koncertu zawalone i kompletnie się nie dziwię, bo to jest piękne przeżycie. Miał też bardzo fajną koszulkę z napisem Polska, także w ogóle szanuję. Ale a propos naszej polskości, to co by nie mówić, Kizo, chociaż jest obywatelem całego świata, to wiadomo, że jest patriotą, który dzielnie reprezentuje nasz kraj. Disney, Hotelowo-Dobowo-Apartamencie, to już teraz.

0: Griffin i World Away. Tak, podkręcamy tempo, żebyście wy mieli trochę więcej siły i żeby może trochę się zachciało. Wiem, że z tą ochotą bywa różnie, dlatego jako motywacja jeszcze w tej godzinie Wersów i Nad Wodę. Będzie też Armin Van Buuren i Everlasting. To jedna z nowości od tego wyrafinowanego, trensowego gentlemana. Także będzie się działo generalnie. Bądźcie blisko.
1: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
6: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
6: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
7: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
5: Super. Zgłoś się na meloradio.pl.

Wersofi nad wody, tak, podkręcamy tempo. No i teraz też trochę będzie o podróży, no bo tyle się o tym mówi, a i tak za mało. No myślę, że chłop długo zapamięta, że nie wolno. Chodzi o to, że czytam właśnie w sieci o 42-latku, który dowracał samolotem z Egiptu do Gdańska. Nasz rodak chyba mega się zestresował, bo aż zapalił papierosa w toalecie samolotu. No i szybko cabin crew się zjarzyli, później facet trafił do Straży Granicznej, która ukarała go mandatem w wysokości 500 zł. I dlatego właśnie warto rzucić palenie.

0: Armin van Buuren i jego Everlasting to jedna z nowości na antenie Meloradia, która pięknie brzmi i bardzo dumnie reprezentuje to, co powinna. No właśnie, a reprezentuje chociażby to, że Armin van Buuren w dobrym melo chwali się co trochę swoim Estate of Trance, a wy możecie to usłyszeć, także bądźcie czujni, bo już od piątku, od 22 jedziemy mocarnie z tematem.
1: A już o 12 zagramy
0: Dub Dogs i How Does It Feel? Bardzo potężne, bardzo basowe nagranie, które świetnie brzmi w samochodzie i można do tego robić zimnego łokcia, jeśli tylko chcecie. No a ja zagram to o 12. One day.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
5: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
7: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Wuwa Vita na wrocławskskich Nowych Żernikach.
10: Nieprzyjemny wiatr ma nam dokuczać gdzieś do końca dnia we Wrocławiu. Na termometrach 23 stopnie, ale możemy nie poczuć przez ten wiatr, że jest aż tyle. Jutro będzie cieplej do 25 stopni, ale jutro ma padać. Deszczowa będzie też sobota, no za to w niedzielę zaświeci słońce. W przyszłym tygodniu i słońce, i chmury, i deszcz, i najpierw przez kilka dni będzie jeszcze ciepło, a potem temperatura trochę się obniży.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy przy parku Vita na Tarnogaju.
11: To są newsy Meloradia Wrocław.
10: Beata Korzeniowska, zapraszam. Blisko 700 tysięcy złotych kar naliczyło miasto przedsiębiorcom za 17 przeszklonych ogródków gastronomicznych działających na wrocławskim rynku. Kary są naliczane restauratorom, którym miasto wypowiedziało umowy, którzy nie usunęli swoich ogródków. Przedsiębiorcy wkrótce mają otrzymać wezwanie do usunięcia konstrukcji. Jeśli tego nie zrobią, miasto skieruje do sądu pozwy eksmisyjne. Jeśli urząd wygra, ogródki usunie komornik. Jeszcze w tym roku tramwaje mają wrócić na skrzyżowanie Drobnera i Dubois. To szybciej niż zakończą się prace w tym miejscu, bo te mają potrwać jeszcze nawet do marca przyszłego roku. Zamieniamy najwęższy przystanek w mieście w węzeł przesiadkowy z miejscami postoju dla tramwajów i autobusów, mówi Piotr Paś ze spółki Wrocławskie Inwestycje.
12: Sięgamy także w stronę ulicy Dibuła i tam jest też przebudowywany układ drogowy.
10: We wrześniu Wrocław stanie się wielką areną świata sztuk walki. W hali Orbita zawodnicy, trenerzy firmy z branży oraz miłośnicy sztuk walki spotkają się podczas targów sztuk walki Expo 20.
13: To są newsy na 12. Marcin Sikora, zapraszam. Dziś ponownie zamknięta będzie przestrzeń powietrzna nad Lublinem. Od wczoraj między 15.30 a 17.30 odbywają się tam ćwiczenia wojskowe. Manewry potwierdza Ministerstwo Obrony Narodowej. Na rok i 6 miesięcy prac społecznych został skazany Wojciech O., znany w sieci też jako Jaszczur. Patostreamer głoszący antysemickie i prorosyjskie poglądy usłyszał prawomocny wyrok. Tak uzasadniał go sąd.
14: Nawoływanie do nienawiści jest w pewnym zakresie celem działania.
13: Lider prorosyjskiej bojówki regularnie staje przed sądem. Rosja oskarżyła Norwegię o piractwo. To w związku z zajęciem rosyjskiego statku. Do zatrzymania jednostki doszło w środę. W Wenecji ruszył 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. George Clooney otrzymał Złotego Lwa za całokształt twórczości, a filmem otwarcia była produkcja Ink w reżyserii Danego Boyla.
15: Zegary wskazały godzinę 12, więc mówię charakterystycznie i głośno siemanko. Adi po tej stronie, fajnie, że jesteście, fajnie, że z pozytywną energią, bo kiedy inni gadają, my już gramy. Dub Dogs i How Does It Feel? Trochę lat 80., ale w nowszym wydaniu. Na pewno wam się spodoba. Kto nie słyszał, daje głośniej. Elo!

Run, Run, Ribery, David Guetta w Meloradio, tak, podkręcamy tempo. A ten kot ma coś, co nawet ludziom się za bardzo nie zdarza. Słuchajcie, historia kociaka o imieniu Erebus, który dosłownie pobił 24-letni rekord Guinnessa. W czym? W ilości palców. Słuchajcie, to jest szok, ale zwierzak urodził się aż z 29 palcami, co też strasznie trudno wypowiedzieć, a jeszcze trudniej wyobrazić. Dlatego jak coś w sieci macie zdjęcia, a przez chwilę myślałem, po co mu aż tyle, ale wiecie, no odpowiedź jest moim zdaniem prosta, no bo nie od dziś grasuje teoria, że koty chcą przejąć władzę nad światem. A ten kot ma do tego warunki. Jak mu damy kciuki, no to będzie niedobrze.

Totalny odlot, Tobi Romeo i Fly High, to jest Meloradio i tutaj dbamy o to, żebyście mieli najlepszą muzę na świecie. A skoro mówimy o muzyce, no to możecie być pewni, że w tej godzinie jeszcze pojawi się nowość od Liwki pod tytułem Poza Tobą Nic. Będzie też Florida i Wild Ones dla tych, którzy lubią powspominać, no i coś od Axwella. Także bądźcie blisko.

0: szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę.

0: codziennie o 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Tutaj, szybko! Mamy go!
5: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
6: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Mike Perry i Inside the Lines. To jest Melo Radio. I to właśnie tutaj możecie zgarnąć szybką kasę. 200, a nawet 500 złotych na co tylko chcecie. Wiem, że są wśród nas gracze, więc jeżeli akurat potrzebujecie na jakiś fajny tytuł, który za chwilę będzie miał swoją premierę, no to koniecznie napiszcie o tym na meloradio.pl. Jeżeli chodzi o inne wydatki, też chętnie się tym zainteresujemy. Wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam szukajcie szybkiej kasy, no i zgarniajcie, bo wam się po prostu należy.
1: I te pieniądze się im po prostu należały.

0: Livka, poza tobą nic, tak podkręcamy tempo w Meloradio. Ta nutka szczególnie polecam, kiedy jest już wieczór, już trochę melancholijnie się zaczyna robić, a wy akurat macie chwilę na to, by się przejść. To naprawdę ten numer daje dużo do myślenia, no i przede wszystkim odpręża.
1: A już o 13 zagramy
0: Alesso i Destiny. Podczas Tomorrowland nie zabrakło tego numeru, ale w takiej trochę niecodziennej wersji. My zagramy oryginał, bo wiem, że go uwielbiacie.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
2: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777 100 100. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
5: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
4: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
9: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu Smaczny Targ. Festiwal azjatycki, Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Spróbujesz koreańskich pierożków i kimchi, puszystych bułeczek bao i chrupiących krewetek w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, pyszny udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 4, 5 i 6 września. Plac Wolności we Wrocławiu. Irashai Masy.
10: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
11: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
12: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
13: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
14: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
16: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie ceny.

0: słuchaj na 97,8 FM.
1: To są newsy na 13. Ula Harciarek. Zapraszam. Nasz MSZ wezwał rosyjskiego ambasadora. To wyraz wsparcia dla Niemiec, bo według Berlina to Rosja jest odpowiedzialna za próbę ataku dronów na lotnisko w Lipsku. Wypadek czy kolizja to standardowe powody uszkodzenia samochodu, ale zdarzają się też działania zwierząt. Link 4 i Paulina Wolińska.
2: Była szkoda spowodowana przez bociana, który próbował przepędzić swoje odbicie z karoserii zaparkowanego auta i pozostawił na lakierze głębokie zarysowania warte kilkanaście tysięcy złotych.
1: Winna jest też często pogoda. W czasie gratobicia karoseria została tak pobijana, że jej naprawa kosztowała prawie 50 tysięcy złotych. Naukowcy głowią się, czy da się stworzyć cyfrową kopię ludzkiego mózgu. Pozwoliłaby ona prowadzić różne eksperymenty, których nie da się wykonać na żywym mózgu. A w Portugalii znaleziono prehistoryczną sztukę naskalną. Liczy około 6 tysięcy lat.
3: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
4: I rym cym cym i ram pam pam, wybiła godzina 13, siemanko, ja jestem Adi, no i podkręcamy tempo, bo kiedy inni gadają, my już gramy. Mówiłem, że będzie Alesso, obietnicy dotrzymuje, Destiny, zgodnie z życzeniem, jedziemy.

0: Fastboy Music Sounds w Melo Radio. Z tym się nie można nie zgadzać. Z tym trzeba po prostu iść z nurtem, niczym Konfucjusz na tafli rzeki. Przepraszam za takie filozoficzne podejście, jakoś mnie delikatnie mówiąc natchnęło, ale to dlatego, że jeszcze w tej godzinie Calvi i Remy Explosion. Pamiętajcie, jak Calvi dzwoni, to zawsze się odbiera.
1: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl.
2: Autopromocja w poprzednim sezonie.
3: Ej, nowy, skocz po kawę.
4: Dobrze, pani goś, już z mlekiem?
3: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
5: Wróć do mnie.
6: Załatwimy to w inny sposób.
7: Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
8: Vous verrez maintenant.
2: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
9: Iga Dudziuk.
10: Mikołaj Kujawiński.
2: Ej.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
7: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
8: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché Avenim. Wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
12: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
13: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
14: Mamo! Gotujemy się na bitki?
15: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów centrum.
16: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
17: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
18: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
0: O reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego

Girls in Love w Meloradio, tak podkręcamy tempo, trochę miłości, no mam nadzieję, że nie odmówicie. A co by nie było, w tych czasach pieniądze faktycznie tę miłość trochę oznaczają, tak rzeczywiście wyszło, tak to już jest, Instagram w tym wcale nie pomaga, ale a propos dobroci, to wy taką szybką kasę od Meloradia możecie dostać, na co tylko chcecie i to w bardzo prosty sposób, bo weźcie, wyobraźcie sobie taki case, że bierzecie teraz, nie wiem, smartfona albo laptopa, wpisujecie meloradio.pl, tam szukacie zakładki, konkursy i akcje, tam jest szybka kasa, piszecie na co chcecie to wydać i my potem do was odzwaniamy i macie to siano. Czy to nie jest proste? Moim zdaniem banalne i aż za proste, dlatego skorzystajcie z tego, aż ktoś się zczai. Maroon Hofstadt, I Like, już teraz.

0: Alok, Jennifer Lopez, Everything is Fine w Melo Radio. No właśnie, wszystko jest dobrze i czas bardzo szybko leci, dlatego ja już powoli mówię dziękuję, ale to dlatego, że Freak Fighty za moment.
1: A już o 14 zagramy
0: Gips, PZ i Karnawał.
2: Znów zagłuszam myśli, jak już nie słuchać was. Parkiet bywa tu zbyt śliski.
0: Iga i Mikołaj już w kuchni, Mikołaj robi kawę, a Iga robi macze. Za chwilę się z wami przywitają, powiedzą co u nich, także ja już dziękuję i słyszymy się jutro po 10.
1: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy. Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Kaufland jest fresh.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Kaufland jest fresh.
5: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu Smaczny Targ. Festiwal azjatycki, Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Spróbujesz koreańskich pierożków i kimchi, puszystych bułeczek bao i chrupiących krewetek w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, pyszny udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 4, 5 i 6 września. Plac Wolności we Wrocławiu. Irashaima se.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Bocian! Patrz! Bocian!
9: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
10: Odlatujemy! Odlot!
9: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
7: Autopromocja. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
11: To są newsy na 14. Ula Harciarek. Zapraszam. Oszczędzajcie wodę, apelują warszawskie wodociągi, bo w Wiśle wody jest mało. Wodowskaz wskazuje tylko 98 cm. To może być przełom w sprawie afery Zonda Krypto, bo są nagrania dotyczące tej sprawy, ale nie wiadomo, kto na nich jest. Maturzyści mogą sprawdzić, który kierunek studiów może w przyszłości przynieść im dużą kasę. Muszą tylko zapytać o to ELE, to system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów.
12: W przyszłości też te jakieś zarobki się liczą, no ale przecież no nie będzie kokosów od początku.
13: Jak się jakby pójdzie w to, co się faktycznie lubi, to co się chce robić, to kasa jakoś się znajdzie.
11: ELE można znaleźć na stronie elauczeńnauka.gov.pl. Uczniowie zachęcają, szczególnie młodych, by iść na wybory prezydenta Krakowa. Głosowanie 27 września.

0: Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: No witajcie, mamy czwartek. Mikołaj, co mi się dzisiaj przytrafiło? Nie uwierzysz.
2: Słucham.
1: Zacięłam się w windzie z jakimś typem.
2: Ale jakimś miłym typem chociaż? Pocieszył cię, powiedział, nie, spoko, nic tam nie będzie.
1: To znaczy powiedział tak, ja, ty, jedna winda, co teraz?
2: Wiesz co, ja zawsze miałem taki strach, że jak się zatnę z kimś w windzie, to od razu bym chciał wyznaczyć jakiś kąt na sikanie.
1: Weź, albo jakieś granice.
2: No bo wiesz, jak tam będziesz siedział 6 godzin, będziecie siedzieć w takiej windzie, no to...
1: Znaczy mi się wydaje, że mu chodziło o coś innego, ale każdy myśli, prawda,
2: ja myślę perspektywicznie, przyszłościowo.
1: Słusznie. A propos perspektyw, nowy Harry Potter jest.
2: Będzie, no perspektywa na święta jest, chociaż mam mieszane uczucia dosyć.
1: Omówimy ten zwiastun.
2: Zdecydowanie. Karnawał Gips PZ Formani na dobry początek.
1: Hej, Iga Mikołaj.
0: Freak

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: piątek.
1: No niestety, niestety jeszcze musimy się doczołgać do
0: piątku. A wczoraj była środa, dzień przyjemności i wystartował Top Model, są już dramy.
1: Szybko poszło.
0: Pogadamy o tym?
1: Dobrze.
0: To za chwilę.

0: to Living on Video. Na radio tak podkręcamy tempo.
1: Kiedy byłam małą dziewczynką, zawsze marzyłam o tym, żeby wziąć udział w programie Top Model.
0: No
1: na szczęście się nie udało.
0: Aha, na szczęście, no dobrze.
1: Mówię na szczęście, ponieważ Łukasz z 9 sezonu Top Model mocno uderzył w produkcję dużej stacji telewizyjnej. Mhm. Po tym, jak na oficjalnym właśnie profilu programu pojawiła się rolka z takim podpisem, że POV, myślałeś, że idziesz do programu o modzie, ilustrowana zdjęciami płaczących uczestników, w tym jego samego. Czyli, że niby to jest program o modzie, a jednak są dramy i ten Łukasz to skomentował. Posłuchajmy.
2: Jak ja to zobaczyłem, to pierwsza myśl, że to jest jakiś nieśmieszny edit, że ktoś to zrobił i sobie wstawił. No ale okazało się, że to jest oficjalne konto. Że to oni wstawili. Szok. Wstyd. Żenada. Przegięcie.
0: Myślałem, że to Tomasz Hajto nagrywał z tymi wszystkimi synonimami. Melo Radio.
1: Nie, no po prostu... Chodzi o to, że to model już nie jest o modzie.

0: we Freakfightie w Maloradio to Juna Zas i Sara. I can't be the only one. Tak właśnie podkręcamy tempo. A ja nie mogę być jedynym, który ma mieszane uczucia po zwiastunie nowej serii Harry Potter.
1: Ja się do czegoś przyznam. Harry'ego Pottera po raz pierwszy obejrzałam rok temu.
0: A czytałaś w ogóle?
1: Nie, nigdy.
0: A nie czytałaś nigdy.
1: A ty?
0: No ja odkąd się nauczyłem czytać.
1: Czyli od 3 lat, tak?
0: Dokładnie. Najpierw mi mama czytała, a potem już sam resztę przeczytałem.
1: Ale super. Mhm. W każdym razie wleciał nowy zwiastun, bo to jest co, kontynuacja? Nie, to jest to
0: nie,
1: samo.
0: Nie, to jest to samo, tylko od nowa. Tylko tym razem to będzie serial, a nie filmy.
1: A, pieniądze, no. Pieniądze.
0: No ale szczerze, no tak po tym, co było pokazane ze scenografii w tym trailerze, dużo wygląda tak samo. Bardzo podobne to wszystko
1: jest. Ja mam pytanie też jedno. Mhm. No bo Snape'a gra czarnoskóry. To jest jakiś żart taki?
0: Nie, bo on się po prostu zajmuje czarną magią. I to chyba tak chcieli, wiesz, podkreślić wizualnie.

0: Take me back. To Kago i Max McNown. Fajny duet.
1: Fajny duet. A propos duetów, to w tej godzinie poruszymy jeden prawdopodobny duet.
0: Powiem tak, jeżeli ten duet by się odbył, to chyba by zniszczył polską scenę muzyczną, mam wrażenie.
1: Polską radiofonię również.
0: No. O kogo chodzi, powiemy jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka. Codziennie.
1: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
2: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777 100 100.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
7: Na mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Planky Jones, to jest Catch. Tak właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio we Free Fajcie.
1: Musiałam, słuchajcie, rozgrzać gardło, bo będziemy rozmawiać o dwóch wielkich artystach.
0: Artystach? No to ładnie ich opisałaś. Skolim i Malik Montana. Czy będzie taki duet? O to został zapytany ostatnio Malik.
1: I
0: powiedział, że no w sumie tak.
1: Może być.
0: Może być, nie? Nie wyklucza tego.
1: A gdyby to się udało, to my stworzyliśmy taki mashup z ich numerów. Proszę.
0: Ale banger by był.

Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

ten kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam 3 kroła. Główne danie nie przegrywam.

0: Elo. Kocham, kocham ten numer.
1: Bo możesz sobie powiedzieć elo?
0: Tak.
1: Za każdym razem. A w newsach Meloradia sprawdzimy, czy jesteśmy grubi.
0: Ja jestem. Już nie musimy sprawdzać. Ale czy wy jesteście? A Amerykanie mają na to nowy sposób. Wiadomo, że akurat oni, no jakby zobowiązują.
1: Grubo albo wcale.
2: A już o 15:00 zagramy.
0: Eli Oaks, Breaking Dishes.
1: Aha. Ale gdyby grubi ludzie do tego tańczyli, to by szybko schudli.
0: To prawda. Czyli trzeba tańczyć już punktualnie o 15:00.

0: to promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
4: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.wroc.pl.
5: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
7: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to z kartą moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione. Złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. 23,89.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
0: O reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: newsy na 15. Ula Harciarek. Zapraszam. Kolejny incydent z udziałem rosyjskiego samolotu rozpoznawczego nad Bałtykiem. Jak informuje minister obrony, nasze myśliwce przechwyciły maszynę niedaleko Ustki. Pracownik sklepu chciał dorobić się na systemie kaucyjnym, mówi Barbara Sobieszek z policji w Nowym Tomyślu.
1: Wyłudził pieniądze sklepu, posługując się fikcyjnymi zwrotami plastikowych butelek objętych kaucją.
0: 24-latek ukradł w ten sposób 15 tysięcy złotych. Grozi mu 10 lat więzienia. W pogodzie najbliższe dni będą niestety wietrzne i deszczowe. Takie są prognozy synoptyków. Pogodniej tylko na południu kraju. Obwód talii ujawni otyłość skuteczniej niż samo BMI, tak twierdzą amerykańscy naukowcy. No i radzą, by zwracać uwagę na konieczność poluzowania paska lub zakupu szerszych spodni.
2: Ja mam ten problem, że mam zawsze za duże spodnie, a za krótki pasek.
3: I co teraz?
2: Nie wiem.
3: Schudnij.
2: Nie no, aż tak to nie.
3: Iga Mikołaj, witajcie. Zabieramy was nad Bałtyk.
2: Super.

0: Ania Way Demony, Tymek Big Side Days.
1: Ja bardzo lubię Tymka, tak chciałam powiedzieć.
0: Będziesz się chyba z nim widzieć niedługo.
1: To jest prawda, jeżeli szukacie jakiegoś pomysłu na piątek wieczór, to was zapraszam na Bemowo, bo tam Melo Radio i będzie na przykład też Tymek.
0: O proszę, a kto oprócz Tymka wystąpi?
1: Baby, it's kinda crazy.
0: Blanka będzie, nice.
1: Ale będzie, Będzie też Eryk Moczko.
0: No to co, jutro wszyscy jedziemy na Bemowo.
1: Ale ty jesteś cool.
0: No, dzięki.

0: Alchemist Project, Tell Me. Tak podkręcamy tempo we Free Fighcie.
1: A ja rzucam wszystko i jadę nad morze, naprawdę.
0: O, mogę z tobą?
1: Możesz, bo szczerze, yay, chyba nas nawet stać.
0: No jakbyśmy się zrzucili, to nawet by nas nie zabolało jakoś mega bardzo.
1: Takie wiesz, 5 pensji.
0: Można sobie kupić kawałek wyspy Uznam na Bałtyku. 8,6 tysiąca złotych.
1: Za?
0: Czyli 8600 za no, 12 tysięcy metrów kwadratowych ziemi.
1: Wow.
0: Tylko takiej dzikiej ziemi, nie? Tam jakieś lasy są, torfowiska.
1: Spoko.
0: Nie ma tam prądu, nie ma tam wody.
1: Fajnie.
0: Nie ma tam nic, jest tylko dzika natura.
1: To jest super, bo możemy dzięki temu się odkleić od rzeczywistości, od tego telefonu, od internetu.
0: I myślę, że z taką ceną też jest bezpieczniej przede wszystkim. No bo jakby na przykład jakiś miliarder kupił sobie taką wyspę, nie?
1: No,
0: jakiś
1: to
0: taki Jeff. Wiesz, tam różne rzeczy się mogą dziać.
1: Ua.
0: Na szczęście jest tanio. Na szczęście jest tanio.

0: On Tonight w Maloradiu, tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie.
1: Ja lubię dwie rzeczy, duże rozmiary i duże liczby i będzie o dużych liczbach jeszcze w tej godzinie.
0: Tak jest, o dużych liczbach z największego kraju na świecie, gdzie są najwięksi ludzie, czyli z Ameryki oczywiście.
1: A to mniej lubię.

0: autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. Jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak, Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę. Autopromocja. Reklama.
1: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.

0: Wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu Smaczny Targ. Festiwal azjatycki, Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Spróbujesz koreańskich pierożków i kimchi, puszystych bułeczek bao i chrupiących krewetek w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, pyszny udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 4, 5 i 6 września. Plac Wolności we Wrocławiu. Irashaimase.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Po reklamie.

0: chce, Dean z Bambi i cała reszta ekipy.
1: A my teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, bo słuchajcie, no tam się dzieje.
0: No, w Kalifornii od 10 lat legalna jest sałata szatana, tak zwana. Devil's lettuce.
1: Pięknie powiedziane.
0: Oczywiście nie zachęcamy do niczego, to tak tylko mówimy
1: tylko
0: informacyjnie. Że przez te 10 lat zebrali 8,4 miliarda dolarów w podatkach od legalnej marihuany.
1: Miliarda dolarów.
0: A w samym tylko drugim kwartale tego roku jakieś 200 milionów. I pojawia się pytanie.
2: Zalegi zebrali marihuany? W żadnym wypadku.
0: A co to komu? Na co to?

0: Robin Schulz, Water Matt, Take It Slow w Meloradiu we Frequajcie.
1: Ja to bym zjadła, wiesz, jakąś czekoladę, chipsy, może żelki.
0: To bardzo niezdrowo. I w sklepiku szkolnym nie będzie takich specyfików.
1: Skandal, skandal.
0: Teraz
1: skandal.
0: W szkole ma być zdrowo, ale smacznie.
1: Ble.
0: No to, czy tak będzie, sprawdzimy w newsach.
2: A już o 16 zagramy.
0: Alabama Ten, Moonlight Fordo.
1: I ten numer zagramy wam punktualnie o 16.
0: Bo kiedy inni gadają,
1: to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama. Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Po reklamie.

0: słuchaj na 97,8 FM. Co jest grane we Wrocławiu?
1: Beata Korzeniowska, cześć. To propozycja dla wielbicieli ekstremalnych sportów, ale też niesamowitych widoków. Nie patrz w dół 2. Ten film od jutra będzie można oglądać m.in. we wrocławskim Heliosie Magnolii. To historia Jax, która po tragicznej śmierci siostry postanawia szukać zapomnienia w sportach ekstremalnych i wraz z przyjaciółką Lucy decyduje się na śmiertelnie niebezpieczne wyzwanie. Wspinaczkę na legendarne zbocze w Tajlandii. Nagłe osunięcie skał odcina kobietom drogę ucieczki i pozostawia uwięzioną na kruchej półce skalnej 3,5 tysiąca metrów nad ziemią. Nie patrz w dół 2, premierowo od jutra we wrocławskim Heliosie, ale kto chciałby sobie przypomnieć, albo może nie widział pierwszej części, może wybrać się na maraton. Nie patrz w dół, do zobaczenia. Nie patrz w dół, nie patrz w dół 2. Będzie też Dziecko nocy i Kto zabił Penny Lane.
2: To są newsy na 16. Ula Harciarek. Zapraszam. Na tę wschodniopolską będzie ograniczony ruch lotniczy. To w związku z wojną w Ukrainie. Ograniczenie będzie obowiązywać od 10 września i nie dotyczy samolotów pasażerskich. Utrudnienia na kolei. Wstrzymano ruch pociągów na odcinku Pruszcz Gdański - Gdańsk-Orunia, a powodem jest zderzenie pociągu z ciężarówką. Zdrowo i smacznie, tak mają jeść uczniowie w szkołach. Na przykład w podstawówce imienia Juliusza Słowackiego w Lublinie popisowe danie to Gdzie jest Nemo? Mówi szef szkolnej kuchni Daniel Żybura.
3: Ryba jest pokrojona w kostkę, upieczona w piecu, dodana do zupy w ostatnim momencie, tak żeby nie przeszła tą rybą. Nie smażymy, bardziej pieczemy.
2: Ważne też, by danie było ciekawie podane. Nocleg w siedzibie brytyjskiego premiera wystawiony na booking.com, ale to prowokacja, by pokazać, jak platforma podatna jest na oszustwa.
4: Nie chcę nic mówić, ale dzieci chyba będą płakać, jak się im powie, że będą jeść Nemo, nie?
5: Gdzie jest Nemo? No gdzie? Na talerzu.
4: O nie!
5: Nie! Nie! Nie będę jeść zdrowo, ale pojedziemy do Poznania w tej godzinie.

0: superstar, super hit. A hit to w Poznaniu jest dopiero. Tam jeden z deweloperów no troszkę przeszarżował.
1: Wiemy, że Poznań to miasto doznań, ale to chyba jest przesada. Mieć mieszkanie, podzielić się na kawałki.
0: A potem mieć cztery mieszkania, nie?
1: To znaczy mieszkania, kawalerki.
0: Tak, tak. Jeden deweloper wykupił mieszkania w zabytkowej zresztą kamienicy i z 22 mieszkań zrobił 56. I teraz Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego kazał zamienić z powrotem na te 22, bo to jednak samowolka budowlana.
1: Znaczy, chłopak jest zaradny, tak?
0: Ale kiedyś tak się robiło przecież. Mm-hmm. Myślisz, że dlaczego w Kiepskich była prywatna, publiczna toaleta? No tam też jedno mieszkanie podzielili na cztery.
1: Ja nie wiedziałam Kiepskich.
0: Jezus.
1: Powiedziałam po szeptem.

0: Sam gryz to jest podpowiedź. Czy jesteśmy wszyscy gotowi? Wsłuchajcie się uważnie, bo to nie będzie takie proste. Iga, ja tobie podkręcam mikrofon na maksa. I teraz na ciszy proszę wziąć gryza.
1: Okej, okay, biorę gryza.
0: Też bym sobie ugryzł. Co takiego Iga dzisiaj ugryzła? Odpowiadacie oczywiście na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Chcesz jeszcze jednego wziąć gryza z drugiej strony może?
1: Mhm.
0: Dobra, obniżam dźwięk. Co to dzisiaj Iga gryzie? WhatsApp Meloradia, odnośnik przypominam na meloradio.pl. Daj gryza!

0: Fly High, Toby Romeo w Mala Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo.
1: Trwa zabawa, właśnie. Daj gryza, to jest nasz debiut. Poszło wam, słuchajcie, wyśmienicie, jesteśmy z was naprawdę bardzo dumni. Dziękujemy za wszystkie głosówki i tekstówki.
0: Tak jest. Przypomnijmy może dzisiejszy dźwięk, zagadkę.
1: Biorę gryza.
0: Oh, chyba to tylko jest... jedna odpowiedź nieprawidłowa się pojawiła, że tak. Arbuz. Natomiast wszyscy wiedzieli, o co chodzi.
1: Satysfakcjonujące to jest.
0: Zwłaszcza Martina.
2: To oczywiście jabłuszko. Jabłuszko pełne snu.
1: Brawo.
0: Co czwartek będziemy brać gryza, pamiętajcie.
3: Daj gryza. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.

0: Podniecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
2: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199 z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
7: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
10: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Wielka Wrocławska na Partynicach. Już 6 września kulminacja sezonu wyścigowego 2026. W programie najważniejsze gonitwy sezonu. Wielka Wrocławska, Nagroda Prezydenta Wrocławia oraz Wielka Partynicka, Nagroda DP World. Ponadto pokazy konne, hobby horse, strefa VR, kucyki i zwiedzanie stajni. A dla miłośników stylu, pociąg do elegancji. Wyjątkowy konkurs na najlepszą stylizację wyścigową. Zapraszamy 6 września od godziny 13. Wstęp wolny. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest marka Lotto. Szczegóły na torpartynice.pl.
17: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
0: po reklamie.

0: ale ja lubię ten numer.
1: To taki mały ja.
0: Serio?
1: Tak, znaczy to nie ja nagrałem, ale...
0: A, myślałam, że ty mały.
1: Nie, jak byłem mały, to śpiewałem gorzej.
0: A my teraz przenosimy się do Wrocławia. Od razu uprzedzam wszelkie pytania. To nie jestem ja i to nie byłam ja. Kobieta pędziła 172 km na godzinę w terenie zabudowanym.
1: Mhm. I miała ważny powód, ponieważ...
0: Tak.
1: Zostawiła telefon w domu.
0: A nie, no to skoro zostawiła telefon w domu, to mogła tak.
1: Bez telefonu
0: oczywiście.
1: To tak się nie da, nie. Bo przecież telefon jest potrzebny, żeby oglądać na przykład Stanowskiego na TikToku.
2: Chore zapierdalanie jest oznaką deficytów intelektualnych.
0: No, przykro
2: nam. Prościej, debilizmu.
1: Widzisz, jakby miała telefon, to by wiedziała.

0: What If to Neptune i Kai. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu WF. Rikwajcie.
1: Zbliża się godzina 17 i to oznacza u nas jedno. Po pierwsze newsy Meloradia, no to dwie rzeczy, a po drugie?
0: A po drugie będziemy oczywiście zadawać wam ciężkie pytania, niemalże filozoficzne.
1: Ale dużo się uczymy dzięki wam.
0: Tak jest.
2: A już o 17 zagramy
0: Andy Dust z Okaria.
1: I ten numer wybrzmi punktualnie o godzinie 17.
0: Ja, bo kiedy inni gadają?
1: My już podkręcamy tempo.
2: Autopromocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy... Idę w melo.

0: 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
2: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
3: No.
2: Tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Wielka Wrocławska na Partynicach. Już 6 września kulminacja sezonu wyścigowego 2026. W programie najważniejsze gonitwy sezonu. Wielka Wrocławska, nagroda prezydenta Wrocławia oraz Wielka Partynicka, nagroda DP World. Ponadto pokazy konne, hobby horse, strefa VR, kucyki i zwiedzanie stajni. A dla miłośników stylu, pociąg do elegancji. Wyjątkowy konkurs na najlepszą stylizację wyścigową. Zapraszamy 6 września od godziny 13. Wstęp wolny. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest marka Lotto. Szczegóły na torpartynice.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Koniec wakacji. Dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: Biedronka.
1: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
2: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
4: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
5: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777-100-100.
6: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
7: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Co jest grane we Wrocławiu?
10: Beata Korzeniowska, cześć. 7 gonitw, w tym najważniejsze wyścigi płotowe i przeszkodowe sezonu. Konkurs wyścigowej elegancji, widowiskowe pokazy konne. Wrocławska Liga Hobby Horse i zwiedzanie stajni oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Już w najbliższą niedzielę wrocławski tor wyścigów konnych Partynice zaprasza na Wielką Wrocławską. To najważniejszy dzień sezonu wyścigowego 2026. Początek o 13:00. Wstęp jest wolny. We wrześniu Wrocław stanie się też wielką areną świata sztuk walki. 26 września w hali Orbita. Zawodnicy, trenerzy, przedstawiciele klubów, a także miłośnicy sztuk walki spotykają się podczas targów sztuki walki Expo 2026. Wiadomo, że przyjadą m.in. zawodnicy i przedstawiciele MMA, boksu czy kickboxingu.
11: To są newsy na 17. Ula Harciarek. Zapraszam. Kierowca zatrzymany po tragicznym wypadku na A1 trafił na 3 miesiące do aresztu. Jest podejrzany o doprowadzenie do tej katastrofy. W chwili wypadku był pod wpływem klepedronu, czyli substancji psychotropowej. Od jutra wracają kontrole graniczne w Norwegii, to w związku z pogrzebem króla Haralda V. W związku ze śmiercią monarchy w Holandii zwiększył się popyt na kwiaty, może nawet zabraknąć róż. Biegacze z całego kraju, a nawet z zagranicy pobiegną przez Tychy. W niedzielę odbędzie się tam półmaraton, mówi dyrektor imprezy Damian Fidor.
12: To będzie 3000 zawodników biegu głównego, 500 dzieciaków, więc ogrom sportowej energii.
11: Biegacze będą mieli do pokonania 21 kilometrów.
13: I mamy godzinę 17. Mikołaj, chodźmy na randkę.
14: Wiesz co, nie wiem, czy chcę, bo wszystkie moje pierwsze randki były nieudane.
13: Dzięki. Mega Mikołaj, siemanko.
14: To będę potrzebował waszej pomocy, słuchacze, ale o szczegółach za chwilę.

0: Komodo w Meloradio.
1: Zapraszamy Was, drodzy słuchacze, do dyskusji. Czego nie mówić na pierwszej randce na literę R? To jest nasze dzisiejsze pytanie odpowiedzi na WhatsAppie Meloradio, odnośnik meloradio.pl.
0: Czego nie mówić na pierwszej randce na literę R? Rozdzielamy rachunek, prawda?
1: O, to będzie Twoja ostatnia randka. Nie wypada też mówić...
0: Robiłbym? Jako pierwsze wrażenie?
1: Dajcie znać, czego nie mówić na pierwszej randce na literę R. Czekamy na głosówki od Was, tekstówki też będą ok. WhatsApp Meloradia znajdziecie na meloradio.pl.

0: You Don't Know Me, Jax Jones i Ray. Już radość na naszych buziach jest, ponieważ mamy wasze odpowiedzi, fantastyczne zresztą są.
1: Czego nie mówić na pierwszej randce na literę R?
0: Zacznijmy od głosówek i poprosimy właśnie o nie, jeżeli macie taką możliwość. Pamiętajcie, że można się nagrywać na WhatsAppie Maloradia, odnośnik na maloradia.pl. Irek, słuchamy ciebie.
2: Ruszasz się dobrze w tańcu?
1: Ale to spoko.
0: A, ale nie, że ruszasz się dobrze w tańcu? Ale to takie w sumie spoko, delikatne,
1: to
0: nie?
1: Ja w ogóle nie wiedziałam.
0: Widzisz, czyli to tobie działa, działa. Można zadać takie tak. pytanie. No dobrze, czego nie mówić na pierwszej randce na literę R, Kamil?
3: No mi to się wydaje, że na pierwszej randce nie wolno mówić mała, ale gdzie rąbał.
1: No nie wypada, chyba że jesteś drwalem.
0: To prawda. Mamy też oczywiście tekstówki. Robert napisał po prostu jedno proste pytanie. Rozmiar?
1: Znaczy, moim zdaniem trzeba wiedzieć z czym.
0: No tak, ale kobietę pytać o rozmiar?
1: No nie wypada. No właśnie. Ale faceta wypada? Chyba też nie.
0: No też nie. To ale zależy.
1: Trzeba
0: zależy,
1: wiedzieć, na czym się stoi.
0: Się pochwalić. Artur napisał, raczej wrócę do byłej.
1: Ua, cios.
0: Jest też Dariusz, który podzielił nasze opinie, ponieważ Iga uznała, że ble, a mnie śmieszy. Rozgrzać ci bułeczkę. Och. Ale to trzeba takim rozgrzać ci bułeczkę.
1: Mikołaj, dlatego jesteś singlem.
0: Ja bym zjadł z masłem taką ciepłą. Czego nie mówić? No ale bułkę.
1: Dobra,
0: w sensie
1: rozumiem.
0: Zwykłą. Czego nie mówić na pierwszej randce na literę R? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.
1: Zaskoczcie nas. Prosimy bardzo ładnie.
0: Czego nie mówić na pierwszej randce na literę R? Chcemy więcej i chcę więcej już teraz w Melo.
4: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: World Away, taki właśnie numer w Meloradiu, podkręcamy tempo we Freakfajcie. Ile ja się dzisiaj dużo uczę po prostu, czego nie robić na pierwszej randce.
1: Przyda ci się, czego nie mówić. Na pierwszej randce NTR, tak brzmi nasze pytanie, są odpowiedzi.
0: Tak jest, Jędrula.
2: Rozbierasz się, czy trzeba z tobą chodzić?
0: Akurat wiedziałem, żeby nie mówić, ale warto sobie powtórzyć takie podstawy. Czego nie mówić na pierwszej randce na literę R? Odpowiadacie oczywiście na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
0: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
0: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
6: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
7: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
5: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
0: O reklamie.

0: Czego nie mówić na pierwszej randce na literę R? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie, są odpowiedzi.
1: Tak jest.
2: Nie wypada chyba powiedzieć mała, ale rachunek to na pół, nie?
3: Na pierwszej randce na R robimy rachunek na pół.
1: No, czyli wszyscy wiedzą, że tak nie należy robić.
4: O co nie pytać na pierwszej randce? Raczej za Lewicą czy Konfederacją?
1: Faktycznie, chociaż z drugiej strony chyba lepiej wiedzieć, nie?
0: Kto, jak nie ma
1: poglądy. Z kim się tańczy, że tak powiem.
5: Rozmawiać o byłych.
0: Oj, klasyka.
1: Zdecydowanie, to jest chyba najgorszy ze możliwych tematów na pierwszą
0: randkę. Ale jest też Eddie. Jesteś moim rezerwowym. Nie jesteś w pierwszym składzie, jeśli ten drugi nie przyjdzie, to wchodzisz.
1: O!
0: Ale w co?

uchodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Robin Schulz. Barbs, Better Times.
1: A, Olek robi 6-7. 6-7
0: do mnie robisz.
2: Miałaś tego nie mówić publicznie, bo to już chyba trochę wiocha, nie?
1: Nie, właśnie to jest fajne.
0: Niech
1: nadal
0: wszyscy wiedzą,
1: six,
0: dobrze.
2: Dobrze, a teraz Iga robi 6-7.
0: Ale
2: ja
0: podobno,
2: zaraziłem?
0: Wiecie, tak, dabowanie wróciło do,
2: dabowanie?
0: Do mody.
2: Ej, to zróbmy daba.
1: Dobra,
2: przez radio.
1: 3-4. Nie, źle, nie zmieściłam.
0: Dobra,
1: się.
0: Mam nadzieję, że tak, wszyscy
2: na
0: słyszeli.
2: Na szczęście nikt tego nie nagrał, więc nie zobaczycie tego nigdzie. Bardzo dobrze.
1: To co, buziaczek?
2: A to zaraz chyba, nie? Bo najpierw musimy powiedzieć, co po 18.
3: A już o 18 zagramy
2: Lumix i Self Aware.
1: Zostawiamy was w bardzo dobrych rękach. Do jutra, a nie.
0: A nie, bo ty jutro na B, mowo.
1: Tak.
2: OG, kurz, coś tam.
0: Hulaj nogą.
2: OG, daj buziaka.
0: Tylko trzeba kask założyć.

0: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Wielka Wrocławska na Partynicach. Już 6 września kulminacja sezonu wyścigowego 2026. W programie najważniejsze gonitwy sezonu. Wielka Wrocławska, Nagroda Prezydenta Wrocławia oraz Wielka Partynicka, Nagroda DP World. Ponadto pokazy konne, hobby horse, strefa VR, kucyki i zwiedzanie stajni. A dla miłośników stylu, pociąg do elegancji. Wyjątkowy konkurs na najlepszą stylizację wyścigową. Zapraszamy 6 września od godziny 13. Wstęp wolny. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest marka Lotto. Szczegóły na torpartynice.pl.
2: Patrz, Barbara, ale no, w Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Dyskontowe kasy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
17: To są newsy na 18:00, Ula Harciarek. Zapraszam i świetny news na początek, bo polskie siatkarki awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Pokonały Holandię 3-1. 10 tysięcy złotych za narodziny dziecka. Taką ofertę dla rodziców ma Sosnowiec. Miasto chce w ten sposób walczyć z niżem demograficznym, mówi Krzysztof Polaczkiewicz z sosnowieckiego magistratu.
18: Warunkiem tak naprawdę będzie tylko mieszkanie wspólnie z dzieckiem w Sosnowcu.
17: Pieniądze będą przyznawane za trzecie i każde kolejne dziecko. 700 niewybuchów z II wojny światowej odkrył rolnik z gminy Płońsk. Na polu były m.in. granaty i amunicja. Wszystko zabezpieczyli saperzy. Na koniec dobry news dla fanów serialu Gentlemani. Do preprodukcji trafił już trzeci sezon. Na razie możemy oglądać drugi sezon, który jest już w streamingu.
19: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl.

0: idę w melo.
1: No to co, mamy pierwszy tydzień w nowej rzeczywistości. Nie wiem jak wy, ja mam tak, że pierwszy dzień września to trochę jak pierwszy dzień stycznia, z tą różnicą, że trochę mniej głowa boli. Ale są jakieś postanowienia, plany, no i mój plan jest taki, że humorki wam poprawię. No mam nadzieję, że pójdzie lepiej niż z moimi noworocznymi postanowieniami, bo z tymi to średnio. 18 na zgarach, tu pychu, siemano, Lumix na początek.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Everything's Fine, Talok i Jennifer Lopez dla znajomych J-Lo. A ja jestem Pychu dla znajomych Pychu, no i zaraz zagramy w zabawę, o czym myśli Pychu. Już wam współczuję, no bo to oznacza, że będziecie musieli wejść do mojej głowy, a tam to niekiedy straszne rzeczy się dzieją, ale wiem, że jesteście odważni i spróbujecie. Czas na zasady. Ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777, no i próbujecie zgadnąć, o co kaman. No dziś myślę o czymś, co raczej wszyscy mamy w domu, choć jest to rzecz ruchoma, często się ona przestawia, a nawet chowa, kiedy jest to niepotrzebne. W sensie ta rzecz się chowa, ona sama się nie chowa. Chyba, że o czymś nie wiem. 321-321-777. Za moment będziecie mogli zgadywać i dzwonić, a przez najbliższe 2 minuty i 20 sekund Roxy Węgiel sprawi, że będzie wam fajniej. To jej miasto.

0: ale klasyczek, zawsze buja. Ma się Riff Melo. No i czuć już, że wieczór się zbliżył i nadszedł. No, zbliżenia z wieczorem to zawsze te, które bardzo dobrze się zapamiętuje.
1: O czym myśli Pychu?
0: A teraz zbliżamy się do naszej zabawy O czym myśli Pychu. 321-321-777, ten numer telefonu, który może wam się przydać w tym momencie. No bo zasady są proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy potem pod ten numer telefonu dzwonicie, no i próbujecie zgadnąć, co mi po głowie chodzi. No to już widzę, że pierwszy telefon jest, to biorę i odbieram. Halo, siemano. Halo? Nie słyszymy się, a może teraz się uda. Halo, siemanko.
2: No siema.
0: No siema, cześć, jak masz na imię?
2: Kuba.
0: Kuba, no to o czym myśli Pychu, ja jeszcze tylko podpowiem. Jest to rzecz, którą mamy w domu, jest ruchoma, często się przestawia, a nawet chowa. No to o czym myśli Pychu, jak sądzisz?
2: Odkurzacz?
0: Nie, tym razem nie chodzi o odkurzacz, ale strzał całkiem niezły. No to odbieramy kolejny telefon. Halo, jak masz na imię?
3: Kacper.
0: No cześć, no to o czym myśli Pychu?
3: Myślę, że Pychu myśli o dywanie.
0: Nie, dywan to nie jest, ale strzał całkiem niezły, no to odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię?
4: Iza.
0: Iza, no to o czym myśli Pychu dzisiaj?
4: O suszarce na pranie.
0: Iza, no po prostu rozbiłaś bank. Czy ty jakieś pranie dzisiaj zrobiłaś albo

0: Jak się człowiek cieszy, spieszy, to się diabeł cieszy. O, jest takie powiedzenie, zdecydowanie. Dlatego spokojnie, take it slow, ze wszystkim zdążycie. Nowa ściotę Robina Schulza o takim właśnie tytule. Wszystko się zgadza, jesteśmy w komplecie. Wy, Muza i ja, tu Pychu, siemano. No, a w tej godzinie powiem wam jeszcze i udowodnię, że rozmiar to jednak ma znaczenie.
1: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start.

Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już jutro po 22. Tylko w Melo Radio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Znowu niespodzianka?
8: Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
12: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
11: Znaczy, Frosta kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
14: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
15: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
14: A gdzie tak jest?
15: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
14: O, już zatrudniam.
15: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
1: Po reklamie. Tak gra Melo.

Wiecznie młody, DJ Bobo. No ciekawe, czy na chleb dalej mówi Pep. Somebody's Dance With Me w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 18 minut do 19. Poznański fliper ma kłopoty. Jak czytam, kupił sobie całą kamienicę, no i mieszkania, które w niej były, zamienił na mikrokawalerki. No i ktoś zgłosił to do sądu, sądowi się to nie spodobało, no i teraz musi kuć ściany, w ogóle wszystko anulować i przywracać do takiego stanu, w jakim to wszystko było. No dużo rzeczy i zmian, trzeba przyznać, w jego życiu się wydarzyło w krótkim czasie, ale w końcu Poznań, miasto doznań, nie?

0: Ten gość grał na Tomorrowland. No i to było naprawdę niezłe show. Calvin Harris i jego Blame w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, ledwo mrugnęliśmy okiem, a to już 19. Zaraz będzie weekend, bo piątek, piąteczek, piątunio już jutro. No i fajnie. I gramy za moment dalej.
1: A już o 19 zagramy.
0: Modelki, lubię cię jak lato. Lecimy razem z modelkami w godzinę 19. Ten numer punktualnie o pełnej. Zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetencję, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: zły dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Marian, a gdzie mogę kupić...
2: Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: idę w Melo.
1: Na zegarach mamy już punktualnie 19. Dziś świętują wszyscy ze wzrostem powyżej 1,90 m. Mamy Dzień Wieżowców. Zbijam z wami wszystkimi piony, a z wysokiego wieżowca też zaczynamy tę godzinę. Z wysokiego C, tak jak wieżowiec. Bo wjeżdżają trzy atomówki. Bójka, Bajka i Brawurka, czyli modelki. Lubię cię jak lato, to na początek. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Reasons to Eli Oaks i Lawinia. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Fajnie się rozdaje pieniądze. Szczególnie kiedy nie są moje, ale z hajsu Meloradia. Bo my taką szybką kasę mamy. Kto się zgłosił na meloradio.pl i komu zawibruje coś w kieszeni za moment, to niech się nie przestraszy, tylko niech odbiera. Bo to duże prawdopodobieństwo, że będę ja. A już teraz 100% prawdopodobieństwo, że na antenę Melo wjeżdża Drencil. To Starlight w Meloradio.

0: I'm Blue Dabu Di Dabu Dai, czyli Nia i Felix Jen, to Sam Say w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 19.13 aktualnie na zegarach i to jest chyba dobry moment, żeby zająć się pieniędzmi na antenie Melo.
1: Szybka kasa od Melo Radio.
0: A jak kasa, no to oczywiście wybrałem numer telefonu, dzwonimy do Kuby, który mam nadzieję, że odbierze właśnie telefon.
2: Tak, słucham.
0: Ma na to 5 sygnałów, a odebrał już po drugim. Siemano, tu Pychu, Melo Radio.
2: O, cześć, siema.
0: No siemano, słuchaj, 200, taka szybka kasa, gdyby do ciebie trafiła, to powiedz, na co byś ją wydał?
2: Na myszkę do kompa, tak, tak.
0: Okej, okay, myszka, a po co ci taka myszka? Bo w zgłoszeniu napisałeś coś bardzo fajnego.
2: No bo... to nie moje umiejętności tutaj są problemem, tylko sprzęt ewidentny.
0: Słuchaj, ja też wiele razy to słyszałem, co prawda w bardziej intymnych sytuacjach, ale dobra, powiedzmy, że tobie wierzę. Kuba, w tym momencie ten dźwięk będzie oznaczał, który puszczę teraz, że 200 wylecą do ciebie. Taka szybka kasa od Melo Radia, ty pędź do bankomatu ją wypłacać.
2: Super, dzięki wielkie.
0: I mam nadzieję, że to jest ostatnia sytuacja w twoim życiu i jedyna, w której zawodzi sprzęt.
1: Szybka kasa od Melo Radia.

0: Poza tobą nic, to Oliwka w Meloradiu. Mega zdalna dziewczyna, za chwilę gość, który wiem, czego nie zazdrości Robertowi Lewandowskiemu. Choć o coś zazdrosny jest na bank, ale na pewno nie o wygląd. Bo panowie wyglądają identycznie, co zresztą ostatnio ten gość na swoich socialach pokazał. No ciekawe, czy my o czymś nie wiemy. Alan Walker i Fate, ten numer do 20 na pewno wam zagram. Będzie też grupa Black Eyed Peas i I Got Feeling. Meloradio.
1: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. I jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak, Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę. Autopromocja. Reklama.
2: Mamo, gotujemy się na bitki?
3: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów centrum.
4: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie Bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
6: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
7: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
5: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Impfar. Wrocław. Ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Peszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
15: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
16: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
20: Volkswagen. W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
21: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

To bardzo łatwy numer do podśpiewywania. The Passenger w Meloradiu. Wystarczy, że znacie to kultowe na, na, na, na, na, na. No i to chyba w każdym języku świata brzmi tak samo, więc to się nazywa mieć łeb. Nagrać numer, który potrafi śpiewać cały świat i to bez nauki. No zazdroszczę, drogie panie, mogłybyście się trochę poduczyć komunikacji od Lumixa, a nie tylko mówić domyśl się. To trzeba prosto. No to ja wam teraz prosto powiem, co to za nowość, żebyście domyślać się nie musieli. Say Something, Sonny Federa i Becky Hill. Kochamy was, drogie panie, nie zmieniajcie się.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.

0: idę w melo.
1: Teraz odpalę waszą wyobraźnię, jak przejeżdża jakieś fajne auto i robi takie no to niektórzy krzyczą daj mu, aż im za wtedy chyba krzyczy fire, fire. No też ładnie. Od tego zaczynamy 20. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Thomas Gray i Rumors. Młody, zdolny chłopak na Tomorrowland ostatnio zagrał, dał show. Pamiętajcie, że najlepsze sety prosto z belgijskiego boom usłyszycie co tydzień na antenie Meloradia. To w ramach Dobrego Melo, tego sobotniego. A Thomas Gray pewnie któregoś razu też w ramach tych setów się pojawi. No on, albo chociaż jedna z 50 twarzy Greya.

Aż mnie ciary przeszły, za każdym razem mam jak właśnie w ten sposób, jak słyszę ten numer. To Adam Lambert i Ghost Town. Aż trudno uwierzyć, że 11 lat już minęło, od kiedy ten kawałek mogliśmy po raz pierwszy usłyszeć. Chociaż ciary to byście dopiero mieli, jakbyście usłyszeli, jak ja ten numer śpiewam. Zresztą Halloween coraz bliżej, tak a propos Ghost Town. No i to mnie dziwi, bo jeszcze w sklepach nie widziałem żadnych ozdób świątecznych, ale pierwsze znicze już widziałem. Choć sceny takie, że ho ho. Fastboy i Music Sounds. Za to słuchanie tak dobrych numerów nic nie kosztuje. Macie je w Meloradio.

0: Radia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Struteńska przy mikrofonie. Co dają nam miejskie mapy dostępne na wrocławskim geoportalu? To dziś sprawdzimy, bo jest trochę możliwości. Mierzenie budynków, podglądanie, jak nasze osiedle wyglądało kilkanaście lat temu, obserwowanie, z której strony na wybrany obiekt w ciągu dnia świeci słońce, to tylko kilka z nich. A teraz szczegóły.
0: Przydatne dla mieszkańców Wrocławia.
5: Dzień dobry, Sławomir Górowski, zastępca dyrektora do spraw systemu informacji przestrzennej, Wydziału Planowania Urzędu Miejskiego Wrocławia. Przede wszystkim pewnie większości mieszkańców znany jest strona geoportalu Wrocławia, ale warto przypomnieć, że jest to strona, na której staramy się przekazać informacje o zasobach, które gromadzimy w systemie informacji przestrzennej, udostępniamy je na różne sposoby. I myślę, że to jest takie pierwsze miejsce, w którym jeśli chcemy znaleźć jakieś informacje przestrzenne, to jest dobre miejsce, żeby od tego zacząć. Myślę, że taki to, co na dzień dobry dostajemy tam, to jest taka lista aplikacji, które ułatwiają w taki najbardziej podstawowy, intuicyjny, łatwy sposób przeglądać dane, które udostępniamy. Myślę, że tutaj też one są też tak przygotowane w takiej kolejności od takich najbardziej popularnych, też w różnych grupach tematycznych. Myślę, że z takich najbardziej popularnych, które najczęściej są poszukiwane i są też najbardziej cenne, to są takie aplikacje i dane dotyczące planów miejscowych, studium uwarunkowań, czy też planu ogólnego, ale też mnóstwo informacji dotyczących obiektów miejskich, form ochrony przyrody, zabytków, też obiektów gminnych. Także staramy się to, co jest możliwe i to, co jest dostępne, przygotowywać i udostępniać.
4: Siedzimy przed ekranem, wchodzimy w aplikację.
5: Takim dobrym przykładem aplikacji, która też pojawiła się w ostatnim czasie, czy w mocno zmodernizowanej postaci, to jest taka aplikacja Obliview, która służy do przeglądania zdjęć ukośnych, ortofotomap, modelu siatkowego 3D, mesh, chmury punktów. To jest wyjątkowa aplikacja ze względu na dane, które prezentuje. Są to dane, które pozyskiwane były na przestrzeni między 2006 a 2025 poprzez teledetekcję lotniczą. Szczególnie cenne są tutaj dane pozyskane w 2025 roku. To jest model, szczególnie model siatkowy mesh. To jest taki pierwszy produkt, który dla Wrocławia pozyskaliśmy. Jest to taki model fotorealistyczny, który z różnych perspektyw pozwala spojrzeć na Wrocław. Aplikacja też pozwala porównywać dane, które tu udostępniamy, z różnych okresów. Jest to szczególnie, myślę, że przydatne, jak chcemy zrozumieć, chcemy też zweryfikować, sprawdzić jakieś miejsca, w których coś się wydarzyło interesującego, albo po prostu jesteśmy ciekawi, dlaczego Wrocław w jakimś miejscu tak się zmienił.
4: Czy możemy to zrobić teraz na jakimś przykładzie? Tutaj mamy pokazane centrum, tak? Jeśli dobrze poznaję.
5: Tak. Myślę, że takim ciekawym przykładem będą oczywiście miejsca, które mocno się zmieniają. Myślę, że tutaj zbliżę się do osiedla Lipa Piotrowska. Myślę, żeby zrozumieć też, jak bardzo ta część Wrocławia się zmieniła, warto też spojrzeć na to, jak na przestrzeni lat wyglądało to miejsce, czyli jeśli spojrzymy tutaj w takiej perspektywie 20 lat, no to jest kompletnie po prostu inne miasto,
4: Czyli mamy na jednym ekranie 2006 i 2025 rok. Ten sam fragment Wrocławia.
6: Tak jest. I teraz możemy to porównać na kilka sposobów, to znaczy to oczywiście takie najbardziej znane i narzędzie to jest takie, że wykorzystujemy ortofotomapy, czyli widzimy ten obraz widzialny z góry, tak? Natomiast to, co ta aplikacja daje szczególnie nowego, to jest też spojrzenie z wykorzystaniem aplikacji, z wykorzystaniem danych 3D. Czyli jeśli zobaczymy pierwszą chmurę punktu z 2006.
4: Ale zielono, teraz już tak nie jest.
6: No myślę, że też tutaj musimy uważać też w danych teledycyjnych na pory, w których roku, w których te dane są pozyskiwane. Także to nie zawsze też jest takie porównywalne, czyli dane z 25 były pozyskane w marcu, więc tuż przed okresem wegetacyjnym. Akurat dane te z 2006 są no już w takim pełnym okresie wegetacyjnym, więc takie wrażenia oczywiście zawsze mogą być. Także tutaj na to musimy zawsze uważać.
4: Geoportal wrocław.pl to ten adres teraz sprawdzamy, żeby podpowiedzieć Wam, co możecie znaleźć na ogólnodostępnych mapach miasta i do czego mogą się one Wam przydać.
0: Podpowiadamy mieszkańcom Wrocławia.
6: Tak, i teraz możemy manipulować, jeśli włączymy dane 3D LIDAR, czyli chmurę punktów, albo model siatkowy mesh. Możemy też manipulować widokiem, to znaczy możemy właśnie spojrzeć z różnej perspektywy na to, co się wydarzyło. Myślę, że takim z innych miejsc, takim ciekawym, które przeszedł bardzo dużą też zmianę, są też okolice Powstańców, ulicy Powstańców Śląskich, gdzie no, oczywiście pojawił się najwyższy budynek Wrocławia. Natomiast no, na danych z 2006 możemy jeszcze zobaczyć budynek Poltegoru.
7: I co jest też ciekawe, no, oczywiście poza standardową możliwością obracania tego takim kompasikiem u góry z prawej strony tego obrazu.
8: Michał Gus, Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego.
7: Mamy również możliwość mierzenia odległości i mierzenia powierzchni.
4: Tutaj jest taka linijka, taka ikonka.
7: Jest rozwijane z lewej strony menu, dzięki któremu można mierzyć na przykład wysokości budynków. Nie tylko całe, można mierzyć również wysokości fragmentów budynków. W tej chwili jesteśmy przykładowo na jednym z budynków w sąsiedztwie Sky Towera. Klikając w dwóch miejscach na tym budynku możemy wyciągać po prostu podziałkę, mierzyć wysokości, możemy mierzyć powierzchnię, możemy mierzyć również powierzchnię elewacji, co też może się w różnych okolicznościach przydawać. Co jest też interesujące, mamy też możliwość włączenia podziału działek geodezyjnych, a więc widzimy model 3D i jednocześnie widzimy, jak przebiegają podziały działek. One oczywiście nie zawsze muszą przebiegać tak, jak są budynki, co ma znaczenie często z punktu widzenia orientowania się w różnego rodzaju inwestycjach, czy też zrozumienia, dlaczego na przykład jakiś inwestor robi czy remontuje dany obszar tylko do danego miejsca, a dalej już nie. Ano dlatego, że dalej już jest inna działka geodezyjna, której nie jest właścicielem.
4: Tu jest zaznaczona ich powierzchnia, ale też nazwy są numery, działek?
7: Są numery geodezyjne działek, jak najbardziej, to można sprawdzić.
6: Te pomiary możemy używać do różnych celów. Czasem potrzebujemy po prostu się dowiedzieć o jakimś kontekście, jakimś detalu, na jakiej wysokości jest, tak? Więc to jest coś, co pozwala jakby no, przybliżyć się, przynajmniej w miarę precyzyjnie podawać jakieś wartości, o których mówimy.
4: No i jeśli kupujemy na przykład mieszkanie, myślę, że to też jest przydatne.
7: Zdjęcia w modelu 3D Wrocławia można obracać o 90 stopni, dzięki czemu każdą lokalizację możemy sobie obejrzeć z dowolnej wysokości, w tym z bardzo niskiej, bo naprawdę widać no, pojedyncze osoby akurat idące ulicą, które się załapały, ale możemy też każdą lokalizację obejrzeć z kilku stron, co jest bardzo oczywiście przydatne.
4: Jak ktoś nie jest we Wrocławiu, może sobie wejść na taką mapę i trochę się poczuć, jakby tu był.
7: Dokładnie tak. Od razu też zaznaczam, bo wbrew pozorom świadomość tego, że istnieje tak przydatne narzędzie, nie jest zbyt powszechna nawet wśród wrocławian. Jest to narzędzie całkowicie bezpłatne. Do korzystania z niego nie jest konieczne żadne logowanie, żadne rejestrowanie się. Po prostu wystarczy zwykły dostęp do internetu z przeglądarką. Zalecany jest Chrome lub Opera i można, mówiąc prosto, wirtualnie spacerować po całym Wrocławiu. Jest też sporo takich opcji, które są, powiedziałbym, niezupełnie oczywiste, natomiast w specyficznych sytuacjach się przydają, dlatego że mamy na przykład mapę pokazującą wysokość nad poziomem terenu za pomocą tej mapy. Klikając u góry, rozwijając takie menu, które jest u góry po środku, widzimy tak naprawdę mapę wysokościową całego Wrocławia, co jest też przydatne przy planowaniu różnego rodzaju działań, na przykład dla aktywistów, ale może się też przydać w nieoczywistych sytuacjach. Oby oczywiście one się zdarzały jak najrzadziej, natomiast piękny przykład, jak bardzo przydaje się geoportal i jak bardzo ludzie nie wiedzieli o tym, że coś takiego jest, był przy powodzi. My mieliśmy częste sygnały od ludzi mieszkających na zachodnich osiedlach Wrocławia podczas powodzi, która miała miejsce we wrześniu ubiegłego roku, że nie ma zabezpieczenia na jakimś odcinku, który w ocenie tych mieszkańców potrzebował tego zabezpieczenia. I dlaczego miasto nie działa? Ano, miasto nie działa z bardzo prostej przyczyny. Proszę pani, proszę pana, do pana woda nie dojdzie. I pan może to bardzo prosto zweryfikować, patrząc, na jakiej wysokości jest pana blok, a na jakiej wysokości jest dolina rzeki, w pobliżu której pan się znajduje. Można kliknąć dowolne dwa punkty, zobaczyć, jaka jest różnica wysokości między dowolnymi punktami. To jest dokładność na podstawie oczywiście modelu 3D, zdjęć robionych z nalotu. No do kilku centymetrów łatwo można było sprawdzić w okolicach ulicy na przykład Jodłowickiej, gdzie było sporo takich właśnie sygnałów z tamtego rejonu. Ci ludzie byli kilka metrów ponad lustrem wody. Nie było takiej możliwości, żeby woda ich się dosięgnęła.
4: No oby takiej funkcjonalności byśmy nie potrzebowali w przyszłości.
7: Tak, dokładnie. Oby nie, natomiast zawsze zachęcamy do korzystania z fotoportalu.
6: Jest też taka możliwość wyświetlenia zacienienia i z ustawieniem też momentów, dnia, godziny. Możemy prześledzić też w ciągu dnia, jak ten cień się zmienia. Czyli myślę, że to ten Sky Tower też jest tutaj dobrym przykładem, bo też ten cień, który rzuca, też jest tutaj i znaczący, i też, ale też możemy zobaczyć po prostu, o której pora dnia, jaki wpływ ma na przede wszystkim sąsiedztwo swoje.
4: Czyli wybieramy sobie ustawienie cieni i właśnie przesuwamy tę godzinę.
6: Tak jest, oczywiście. No to jest rzeczywiście wykorzystanie tego, że wiemy, jak wygląda to pokrycie terenu, wiemy, jakie właściwości mają też te obiekty 3D. No i możemy tutaj manipulować i próbować też takie proste analizy wykonać.
7: Jest też dużo innych przydatnych informacji. Można sprawdzić, jaki obiekt jest w gminnej ewidencji zabytków, bo jest do tego osobna mapa. I wszystkie budynki, które znajdują się w gminnej ewidencji zabytków, czy w rejestrze zabytków, są tutaj zaznaczone. Można kliknąć na taki budynek, zobaczyć, na jakiej podstawie on jest chroniony, czy on jest w gminnej ewidencji, czy on jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
4: Możemy tu oglądać, możemy mierzyć na przykład poszczególne budynki czy miejsca Wrocławia, a czy możemy sobie później jakoś to zapisać?
6: To, co widzimy na ekranie, możemy wyeksportować do plików PDF czy JPG, czyli nasze znalezione miejsce, czy perspektywa, którą znaleźliśmy, możemy też wyeksportować. Myślę, że jeszcze z takich rzeczy, które dają dzisiejsze narzędzia dla danych przestrzennych, myślę, że to też już wiele osób potrafi się tym posługiwać, jest też łączenie różnych danych zewnętrznych. Możemy tutaj w tej aplikacji dodać taką usługę. Ja tutaj wyświetlam tutaj połączenie takich danych granic działek na zdjęciach ukośnych. Dodając zewnętrzne dane, można też zobaczyć ten dodatkowy kontekst, który też możemy sami dostarczyć.
4: Mapy na miejskim geoportalu naprawdę potrafią być wciągające. Przypomnę adres, to po prostu geoportal wroclaw.pl.
0: To jest tydzień. To jest jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
10: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
11: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Na Swojczycach mieści się Wrocławska Farma Miejska. To teren stacji badawczo-dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Plony z farmy trafiają do miejskich żłobków, przedszkoli i domów pomocy społecznej. Dlaczego farma powstała we Wrocławiu i na jakich zasadach funkcjonuje? O tym teraz u nas.
12: Zdrowy Wrocław.
13: Bogusława Bronowicka, główny specjalista farmy miejskiej Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
4: Czyli właściwa osoba, która może o farmie opowiedzieć, no tak. To proszę opowiedzieć tym, którzy w ogóle nie znają farmy, że takie coś istnieje. Co to jest, na jakiej zasadzie działa, co tu mamy?
13: Miejska farma to fantastyczny projekt, który... O, tutaj może właśnie. Ja przepraszam, ale tutaj jest pan rektor i pan rektor wie na temat farmy najwięcej.
14: Rektor, nieprawda, pani koordynator, pani...
13: ale zna naprawdę świetnie.
14: Andrzej Zachwieja, prorektor do spraw nauki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Farma miejska, projekt realizowany wspólnie z Urzędem Miasta i Wrocławskim Centrum Integracji. Od 2024 no, głównym celem jest produkcja, ekologiczna produkcja warzyw dla wrocławskich przedszkoli i żłobków oraz dla domów, dla DPS-ów. Dzięki WCI, tak i desygnowanym tutaj pracownikom, kierowanym przez WCI tutaj, no ta uprawa w ogóle może dojść do skutku, tak, oni tutaj pracują. Wracają do społeczeństwa, tak? Wracają do społeczeństwa i to jest jeden z tych celów społecznych również, oprócz dostarczenia warzyw do tych przedszkoli, żłobków, domów DPS-ów, tak? To także jest to miejsce, w którym oni się, nie chcę użyć brzydkiego słowa, resocjalizują, tak? Ale mają możliwość pracy i no, powrotu potem, jak uczy doświadczenie lat ubiegłych. Część z tych osób wraca, podejmuje jakąś tam pracę, czyli wracają, mówiąc kolokwialnie, wracają do społeczeństwa.
4: Mhm. Jakie konkretnie warzywa, owoce są tu, czy zioła też uprawiane?
14: To już pani dyrektor musi powiedzieć, bo ja niestety całego asortymentu nie znam.
13: O ile sobie tak przypomnę, właśnie na pewno jak pan rektor mówi ziemniak, no to jest taki must have, ponieważ dzieci uwielbiają ziemniaki, ku naszemu zaskoczeniu jedzą tego naprawdę olbrzymie ilości. Fasolka, cukinia, dynia, burak oczywiście, pasternak, którego uczymy się dopiero dzieci konsumować, ponieważ no, pasternak jest mało jednak znaną rośliną, a jest przez bardzo smaczny.
4: Nie ma dobrej sławy też.
13: Tak, nie ma dobrej sławy, jest bardzo smaczny i jeszcze do tego bardzo zdrowy. Co jeszcze mamy, panie rektorze?
14: Cebula, szczypior.
13: Cebula, szczypior, natka pietruszki i uprawiamy współrzędnie z kwiatami, które są po prostu nęcą zapylaczy, które pomagają później w wzroście naszych warzyw. Mamy rośliny takie jak kosmos, jak facelia, jak aksamitka.
4: A co to znaczy tak praktycznie, że uprawa jest ekologiczna?
13: Stosujemy różnego rodzaju ściółki, na przykład...
14: Biodegradowalne ściółki, tak?
13: Tak, tak, z folii biodegradowalnej. To jest folia akurat ze skrobi, różne są ściółki, to akurat jest ze skrobi, która po roku się rozkłada. Używamy słomy, a również używamy, panie rektorze...
14: Odpadów wełny owczej.
13: Tak. Naszych owiec.
4: Właśnie, bo tutaj są też owce, zwierzęta.
13: Tak, mamy owce rasy olkuskiej i jak są strzyże, to wówczas jest wiele odpadów i wtedy my wykorzystujemy do produkcji. W ogóle jeśli chodzi o wełnę, to jest teraz boom niesamowity ze względu na to, że to jest absolutnie produkt ekologiczny i wykorzystywany jest w produkcji warzyw, w sadownictwie, dlatego że zatrzymuje 30% wody w glebie, a po 3 miesiącach rozkłada się i dostarcza azotu. No jest po prostu niesamowita.
14: Ale także fosforu, tak, siarki, tak. Więc...
13: Także super, bo chcemy po prostu, żeby te nasze warzywa były jak najzdrowsze i jak najbardziej ekologiczne.
14: Cała produkcja ekologiczna, transport z tego co pamiętam także ekologiczny, bo elektrycznymi samochodami do tych placówek, o których wspomniałem.
15: Tomek Węcek, Fundacja Mniej Więcej. W projekcie Farmy Miejskiej odpowiadamy za logistykę plonów do żłobków i przedszkoli oraz za wykorzystanie nadwyżek.
4: Jak wygląda taki dzień na farmie, dzień przewożenia z farmy?
15: No, współpraca z farmą nam się wspaniale układa i z Uniwersytetem Przyrodniczym przede wszystkim też te produkty wcześniej są zgodnie z zamówieniem każdego żłobka i przedszkola wyliczone i przygotowane, więc tak naprawdę my tylko przyjeżdżamy, pakujemy samochód i zawozimy, no, ale to jest niezwykle ważne, żeby zrobić to terminowo i w odpowiednich godzinach, które żłobki przedszkola mają przeznaczone na przyjęcie towaru.
4: I Państwo tak wożą w sezonie od wiosny do jesieni?
15: Tak, wozimy dostawy do żłobków i przedszkoli zaczynamy w czerwcu, kiedy na farmie pojawiają się pierwsze plony. Najczęściej to cukinia i młode ziemniaki. Kończymy pod koniec grudnia, kiedy korzeniowe warzywa się kończą. Wtedy kończymy też dostawę. Projekt farmy to duży projekt i trudno tutaj przy takiej rolnej produkcji dobrać odpowiednią ilość do zapotrzebowania, ale to co zostaje jako fundacja mniej więcej przejmujemy i przerabiamy to na posiłki dla potrzebujących.
4: Co to znaczy, że to jest ekologiczny transport?
15: W naszej flocie dysponujemy autami, które zakupiliśmy z dotacji. Są to auta elektryczne i u nas ładowane na stacji zasilanej światłem słonecznym, więc obniżamy tutaj ślad węglowy do absolutnego minimum.
4: Skoro żłobki sobie zamawiają jedzenie, to czy są jakieś warzywa, owoce, które szczególnie w dużej ilości Państwo przewożą? Słyszałam o ziemniakach, że są popularne.
15: Ziemniaki, jak wiemy, wszyscy my jako Polacy uwielbiamy, szczególnie dzieci, w każdej formie. Także ten produkt cieszy się, myślę, że największym powodzeniem. A drugi wydaje mi się, że będzie burak, który z farmy jest wyjątkowo słodki i wyjątkowo pyszny. Te warzywa są wstępnie umyte i zapakowane w odpowiednie worki do tego przewozu, także one trafiają po wstępnej obróbce, aczkolwiek panie na pewno w żłobkach i przedszkolach mają jakąś dodatkową pracę z tym związaną, ale rozumieją też, że ta jakość tych warzyw to jest cena, którą można za to zapłacić.
12: Eko Wrocław.
4: Jak ktoś ma ogródek działkowy we Wrocławiu, to wie, że no różnie bywa z tym, czy dana roślina obrodzi, czy nie. A jak jest u Państwa? Jak się to Państwu udaje? No bo tych warzyw, owoców jest coraz więcej.
14: Najważniejszy czynnik to pogoda, tak? Zależy się od tego, jakie mamy opady, jakie dni słoneczne, w jakiej fazie wegetacji poszczególnych roślin, kiedy można wejść i cokolwiek zrobić wokół tych roślin. To po pierwsze. Po drugie, no, tak jak pani dyrektor wspomniała, my uprawiamy ekologicznie, tak, w tej procedurze zrównoważonej. Czyli nie używamy żadnych chemicznych środków, ani ochrony roślin, ani nawozów. Tak. Mamy zdiagnozowaną zasobność gleby w zakresie jej jakości, to znaczy składu gleby, składu chemicznego gleby. Tak. Więc wiemy, co tej glebie potrzeba i wiemy, z jakich źródeł, tych ekologicznych źródeł możemy ewentualnie skorzystać, żeby ją w taki sposób zasilić. I myślę, że to w każdym ogródku, mniejszym czy większym, przy uprawie jakichkolwiek roślin, od roślin warzywnych poprzez rośliny kwiatowe, można stosować tego rodzaju, czy tą formę uprawy. Tak. Te nawozy są dostępne także w handlu, tak, bo mamy i biodegradowalną folię, tą ściółkę, mówiąc po prostu. Mamy także wełnę owczą w różnego rodzaju nawozach, komponentach nawozowych.
4: Tak? Granulaty.
14: Granulaty różnego typu. Więc myślę, że to jest sposób na to, żeby produkować bezpieczną żywność, tak, żeby jakościowo i po pierwsze, a po drugie, żeby ona była bezpieczna dla konsumentów, zwłaszcza dla dzieci.
4: Dzieci odwiedzają też wrocławską farmę miejską. To dla nich działa tam specjalna strefa edukacyjna.
16: Czy to może być kukurydza?
17: Nie.
16: A czy to może być ogórek kiszony?
17: Nie.
16: W polewie z mrówek?
17: Nie.
16: Nie? To ja sprawdzę.
17: To jest pokrzywa.
16: To jest słonecznik.
17: Natalia Rokita, Fundacja Polskie Dzieci ORG. Jesteśmy na farmie miejskiej, gdzie dzieciaki wprowadzamy w świat zdrowej i racjonalnej żywności. Na farmie uczymy dzieciaki właśnie skąd pochodzi jedzenie, że nie pochodzi z fabryki czy ze sklepu, tylko jak ważne jest dbanie o nasze środowisko i to, co rośnie właśnie w naszych glebach na farmie. Dzieci z nami szykują właśnie pastę z korzenia pietruszki i pesto z liści pietruszki.
4: A jak dzieciaki reagują w ogóle na to, co tutaj widzą?
17: Dzieciaki bardzo dobrze reagują, bo my jesteśmy dla nich wzorem. Jeżeli ja jako osoba prowadząca warsztat pokażę im, że mam odwagę czegoś spróbować, że ma prawo mi coś zasmakować bądź nie, to wtedy dzieci nabierają właśnie odwagi do tego, żeby też pracować ze swoimi emocjami i się nie bać, próbować, bo my absolutnie nie zmuszamy, zachęcamy, żeby samodzielnie doświadczały. Ja mam teraz tego listka. Czy ktoś chciałby spróbować? Proszę. Wcinaj.
18: Jestem.
17: Dobra, jaki smak poczuliście?
18: Mały.
19: Ja słodki.
17: Wydaje mi się, że największym sukcesem jest to, że na takich zajęciach dzieci doświadczają czegoś po raz pierwszy. Jak patrzymy na rzodkiewkę, widzimy rzodkiewkę i widzimy jej liście. I zawsze myślimy o tym, że liście wyrzucamy, a się okazuje, że z tych liści właśnie można zrobić fajny dip, a rzodkiewkę wykorzystać na sałatkę, do twarożku i nic nam się nie zmarnuje.
4: Wrocławska Farma Miejska, bo to o niej teraz opowiadamy, jest też ważna w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego miasta.
20: Farma Miejska Wrocław miała na celu pokazania, że uprawa warzyw w mieście jest możliwa, zdrowych warzyw, blisko mieszkańca, czyli skracania tych łańcuchów dostaw. Natasza Naszymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Strategii i Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia. Czyli mamy ten komponent środowiskowy i komponent bezpieczeństwa, bo w kontekście sytuacji globalnej, zagrożeń, z którymi się mierzymy, wojny za wschodnią granicą, widzimy, że musimy budować tą swoją samowystarczalność żywnościową, bo pewnego dnia żywności w sklepach może nagle zabraknąć, jeżeli jesteśmy przygotowani na to, żeby w jakiś sposób potrafić ją samemu wytworzyć blisko odbiorcy. Jest to ważne. Oczywiście farma nie obsłuży całego miasta, ale chodzi o pewien know-how. Zbadaliśmy potencjał samowystarczalności żywnościowej. To przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym sprawdziliśmy, na ile jesteśmy samowystarczalni żywnościowo w aglomeracji wrocławskiej, bo tu ciężko sam Wrocław analizować. I okazało się, że w przypadku ograniczenia ilości spożywanego mięsa bylibyśmy samowystarczalni w 111%, a przy przejściu na dietę pescatariańską w 116%. Ale to jest takie, powiedzmy, laboratoryjne założenie, że wszystko w aglomeracji jakby idzie do Wrocławia, co oczywiście nie jest realne, ale...
4: Ale jak długo? Co to znaczy te procenty? Co one znaczą?
20: No one znaczą, że jeżeli wykorzystalibyśmy cały potencjał rolny, który mamy w aglomeracji i na wszystkich polach uprawnych uprawialibyśmy żywność, to ta żywność byłaby w stanie nasze potrzeby takiego talerza zaopiekować w 111 czy 116%, tak? Czyli nawet z lekką nadwyżką, tak? Zakładając, że trochę ograniczamy spożycie mięsa albo rezygnujemy z niego na rzecz spożycia nabiału i ryb, tak? Natomiast badamy również potencjał magazynowania, przetwórstwa żywności, dystrybucji. To są bardzo złożone historie, bo tak naprawdę nikt w pełni nie analizuje tych danych i nie gromadzi ich. Nie wszystkie z nich będą ogólnodostępne, bo z uwagi na ten komponent bezpieczeństwa żywnościowego, część z nich stanowi element naszych scenariuszy zarządzania kryzysowego, ale również chcemy być zabezpieczeni na wypadek aktów terroryzmu żywnościowego, bo biorąc pod uwagę to, co dzieje się za wschodnią granicą, no trzeba realnie brać pod uwagę, że łańcuchy dostaw mogą zostać przerwane albo że intencjonalnie czy źródła wody, czy dane uprawy zostaną po prostu skażone, tak aby mieszkańcy nie mogli ich spożywać. Pokazujemy, jak można rozwijać rolnictwo miejskie. Farma Miejska Wrocław jest pewnego rodzaju city labem. Chcemy ten model dopracować, dopieścić, tak aby był on powtarzalny. Nie planujemy jako urząd uruchamiać kolejnych farm miejskich.
0: Ale... Reklama.
21: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
22: Te hity cenowe przestały tydzień mi chodzą po głowie.
21: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Hard Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
19: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
23: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
24: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła, gdy wandale zniszczyli parę garaże na obrzeżach miasta.
25: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
19: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strutyńska przy mikrofonie, a u nas zaproszenie na dwie wystawy. Jedna z nich, ta w pawilonie Czterech Kopuł, pokazuje, że sztuka średniowieczna potrafi być ciekawa i robić wrażenie.
12: Ciekawa wystawa we Wrocławiu.
26: Nazywam się Agata Stasińska, jestem kuratorką wystawy Stulecia.
4: Wyjaśnijmy, skąd ten tytuł.
26: Oczywiście tytuł jest i przewrotny, i nieprzewrotny, dlatego że przede wszystkim chodzi o to, że jest to wystawa w stulecie wielkiej wystawy śląskiej sztuki średniowiecznej, która miała miejsce w 1926 roku. Natomiast my nie chcemy po prostu jej odtworzyć, ale chcę pokazać zmiany, jakie przez te 100 lat na różnych polach, czy to historii sztuki, czy muzealnictwa zaszły.
4: Zresztą trudne by było chyba odtworzenie jej dokładnie.
26: Oj, bardzo trudne, dlatego że no, szczęście jest takie, że po tej wystawie zachował się fantastyczny katalog, natomiast ten katalog w pewnym sensie jest też dla nas takim przewodnikiem pokazującym straty wojenne, ponieważ niestety ta wystawa w 26 roku była taką, na której niektóre z tych obiektów widzieliśmy po raz ostatni.
4: Czyli to te zmiany, o których pani wspominała, czy jeszcze coś?
26: To też, ale przede wszystkim zmiany w naszym podejściu do tych obiektów, w sposobach dbania o nie, w sztuce konserwatorskiej, bo to też dla nas bardzo istotne, że dzisiaj dzięki rozwojowi techniki możemy o te obiekty dbać coraz lepiej, ale też przede wszystkim w nauce, w historii sztuki. Myślę, że dzisiaj możemy zaprezentować wiele rzeczy, których ci przedwojenni kuratorzy, Braune i Wiese, jeszcze nie mieli szansy wiedzieć.
4: No właśnie, co możemy zobaczyć na tej wystawie? Długa opowieść pewnie.
26: Pewnie tak. Przede wszystkim będzie można zobaczyć, no właśnie, tak przywrotnie, te obiekty, które zostały zaprezentowane 100 lat temu, ale również te, które kuratorom przedwojennym nie udało się sprowadzić na wystawę, takie, które w ostatniej chwili należało wycofać. Bazujemy nie tylko na naszych zbiorach, bazujemy również na kolekcjach innych zaprzyjaźnionych muzeów, a i wiele parafii użyczyło nam swoich zbiorów.
4: To jest duży zbiór właśnie, dużo dzieł sztuki możemy zobaczyć, oglądać na tej wystawie.
26: Niecałe 200 obiektów, od takich zupełnie maleńkich po gigantyczne kilkumetrowe nastawy ołtarzowe i myślę, że to będzie największym hitem.
4: Dlaczego?
26: Dlatego, że tego typu zabytki bardzo rzadko się sprowadza. Tutaj wymagane są całe ekipy konserwatorów, montażystów, żeby taką nastawę ołtarzową rozłożyć na części, zapakować, przewieźć. Jest to karkołomne. To było karkołomne już w 26. Dzisiaj technologia poszła do przodu, ale w dalszym ciągu jest to bardzo trudne. Nam się to odpukać udało i rzeczywiście w takiej skali muzealnej te nastawy, które można obejrzeć dokładnie i spokojnie sobie przestudiować, robią gigantyczne wrażenie.
4: A wyjaśnijmy jeszcze, doprecyzujmy, bo nie każdy może znać ten termin. Nastawy ołtarzowe, czyli?
26: Nastawy ołtarzowe są to, mówimy oczywiście o okresie średniowiecza, te rzeźbione i malowane szafy, które stały na ołtarzach kamiennych. Kiedy patrzymy na ołtarz, zawsze mamy prosty stół i nad nim dekorację. Nastawą ołtarzową, retabulum, właśnie tą rzeźbioną dekorację nazywamy.
4: O jakich jeszcze dziełach sztuki czy nazwiskach warto wspomnieć tak w krótkiej rozmowie, zachęcając słuchaczy do odwiedzenia tej wystawy?
26: Ja myślę, że wspomnę o moim ulubionym rzeźbiarzu, mistrzu Poliptyku z Gościszowa. Katowic, który działał na terenie Żagania, księstwa żagańskiego i nie tylko, który miał ogromny wpływ na sztukę śląską i który rzeczywiście tą sztukę tak obiektywnie miał absolutnie przepiękną. Udało nam się sprowadzić wiele jego dzieł zaprezentujemy, a co dla nas również ważne, ten przydomek, który tutaj wspomniałam, czyli mistrz Polipteikus Gościszowic, pochodzi właśnie od kuratorów wystawy 1926 roku.
3: Wspomniałyśmy nastawy ołtarzowe, rzeźby. Jakie jeszcze dzieła sztuki można oglądać na tej wystawie? Jakiego rodzaju?
26: Prócz rzeźb, prócz nastaw, oczywiście prezentujemy również całą masę dzieł malarskich. Tutaj warto wspomnieć, że w okresie średniowiecza bardzo często te formy ze sobą współistniały, dlatego że nastawy ołtarzowe były i rzeźbione, i malowane, ale również takie pojedyncze, no powiedzmy sobie, obrazy już wiszą na ścianach pawilonu.
3: Klimat wystawy Stulecie w rocznicę Wielkiej Wystawy Śląskiej Sztuki Średniowiecznej tworzą oczywiście dzieła sztuki, ale też światło, muzyka i zapach stworzony specjalnie na tę ekspozycję. To w pawilonie Czterech Kopuł, tymczasem we wrocławskim Muzeum Architektury do obejrzenia są między innymi sploty.
12: Muzea we Wrocławiu.
5: Małgorzata Jędrzejczyk, jestem współkuratorką wystawy Sploty, Barbara Brukalska, Helena Syrkus i Sieci Modernizmu.
3: Dwie bohaterki, dlaczego ze sobą splecione?
5: Dwie główne bohaterki, bo bohaterek i bohaterów na wystawie jest więcej. Ale faktycznie, takimi postaciami wiodącymi są Barbara Brukalska i Helena Syrkus, które są znane przede wszystkim jako twórczynie działające w pierwszej połowie XX wieku, ale też w drugiej połowie XX wieku w polu architektury. Projektowały liczne osiedla mieszkaniowe, uczestniczyły też w tworzeniu takiego bardziej teoretycznego dyskursu związanego z architekturą nowoczesną, ale to były też postaci, które budowały bardzo ciekawe sieci i powiązania na gruncie zawodowym, ale też przyjacielskim z innymi osobami związanymi właśnie z myśleniem o rozwijaniu czy tworzeniu pewnych podstaw dla architektury nowoczesnej. Więc Helena Syrkus, Barbara Brukalska, które tutaj splatamy niejako jako główne właśnie bohaterki, ale które jednocześnie są dla nas takim punktem wyjścia do opowiadania szerzej o tym, że architektura to nie tylko to, co zbudowane, ale to też relacje. Relacje nie tylko między budynkami i użytkownikami, użytkowniczkami architektury, ale również relacje między ludźmi, którzy tworzą architekturę.
3: To chyba nie jest łatwe do pokazania, jak to jest zrobione na tej wystawie.
5: Nie jest łatwe i muszę powiedzieć, że to jest też taki truizm, prawda, że też współcześnie. No oczywiście to nie tylko jakby osoby, które tworzą architekturę, ograniczają się do swojej działalności w zakresie przygotowania rysunków czy projektów architektonicznych, tylko też takie sieciowanie, łączenie, wymiana myśli, idei jest istotnym elementem uprawiania zawodu. W przypadku Barbary Brukalskiej i Heleny Syrkus chciałyśmy zwrócić uwagę na z jednej strony bardzo mocne uwikłanie albo właśnie splecenie tych postaci z kręgami kongresów, międzynarodowych kongresów architektury nowoczesnej, czyli takiego gremium, które tak nieformalnie, można powiedzieć, ukształtowało się jako takie ciało doradcze czy działo, które tworzyło rekomendacje dla nowoczesnej architektury, to znaczy dla sposobów, w jaki ma wyglądać, tworzyły rekomendacje dla sposobów, w jaki można myśleć o architekturze nowoczesnej wówczas, czyli lata 20, 30, 20 wieku. Więc SIAM, czyli Międzynarodowe Kongresy Architektury Nowoczesnej, były taką organizacją, która właśnie składała się z członków, członki pochodzących z różnych krajów i w ramach kongresów i też innych spotkań dyskutowano o tym, jak ma wyglądać dzisiaj, czyli wówczas architektura, w jaki sposób można myśleć o miastach, lepiej zorganizowanych, bardziej funkcjonalnie ukształtowanych, w jaki sposób myśleć o architekturze mieszkaniowej, która jest przeznaczona nie dla elit, tylko bardziej powstaje w skali takiej masowej. I zarówno Barbara Brukalska, jak i Helena Syrkus były częścią tego środowiska. Ale te więzi, które łączyły je właśnie z innymi osobami z tej organizacji, to nie były tylko te więzi zawodowe, choć one oczywiście były ważne, ale jak też próbujemy pokazać na wystawie, to były też też więzi takie osobiste, przyjacielskie. Wymiany myśli, idei, ale też takiego wspierania się, czasami w bardzo trudnych, turbulentnych wręcz czasach XX wieku, w czasach II wojny światowej, ale też rzeczywistości powojennej.
3: I to są na wystawie zdjęcia, dokumenty, opisy?
5: Wystawy architektury są takim specyficznym typem wystaw, bo oczywiście na nich nie pokazujemy, nie da się pokazać tego, co często jest osią działalności architektonicznej, czyli samych budynków. Więc siłą rzeczy tego typu wystawy muszą tak trochę bardziej kontekstowo i za pomocą też innych mediów, innych środków opowiadać o architekturze. Na tej wystawie, którą możemy zobaczyć w Muzeum Architektury we Wrocławiu, architektura jest istotna, czyli mamy projekty, mamy szkice, mamy rysunki, mamy też fotografie archiwalne, ale też współczesne, pokazujące budynki stworzone przez Brukalską i cyrkus, ale z racji tego, że koncentrujemy się właśnie na relacjach też międzyludzkich, nasza uwaga została skierowana także w stronę właśnie takich prywatnych fotografii, na przykład pochodzących z albumów, które tworzyła Helena Cyrkus, gdzie wklejała nie tylko swoje inspiracje architektoniczne z różnych podróży, czy takie bardziej dokumentalne zdjęcia, na przykład pokazujące jej realizację, jej i Szymona Cyrkusa, ale gdzie wklejała też takie bardziej zdjęcia a la album rodzinny. Tworzyła też właśnie tego typu albumy, pokazując właśnie te szerokie kręgi swoich przyjaciół i bliskich znajomych, z którymi łączyły ją również te więzi zawodowe. Więc to jest bardzo ciekawe, że na bazie takich materiałów, jak na przykład właśnie owe albumy fotografii, przenikają się te warstwy. Z jednej strony mamy takie spojrzenie przez pryzmat Heleny Cyrkus jako architektki, z drugiej strony mamy spojrzenie na życie Heleny Cyrkus przez pryzmat ludzi, którymi się otaczała i z którymi była związana.
3: Jeśli mówimy o osiedlach, czy jeśli chodzi o te architektki, możemy mówić o jakichś pracach, o jakichś budynkach, właśnie osiedlach, które są jakoś rozpoznawalne, które kojarzymy? No i nie byłabym sobą, gdybym mnie zapytała, czy we Wrocławiu są takie.
5: No, oczywiście, to jest wielki temat, osiedla mieszkaniowe, które powstawały zarówno, jeżeli mowa o okresie dwudziestolecia międzywojennego, jak też w czasach po II wojnie światowej, tym też się zajmowały właśnie takie gremia, czy takie organizacje jak Międzynarodowy Kongres Architektury Nowoczesnej. Był taki bardzo słynny kongres z JAM-u z 29 roku, Mieszkanie Minimum, czy Mieszkanie dla Minimum, który właśnie na warsztat wziął koncepcję małego mieszkania, takiego, które z jednej strony będzie dostępne właśnie dla osób gorzej uposażonych, a z drugiej strony będzie rozwijało taką koncepcję mieszkania czy osiedla społecznego, które nie tylko jakby dba o dobrostan pojedynczego mieszkańca, ale też próbuje budować coś więcej, pewną taką wspólnotę lokalną, obszar relacji, wymiany sąsiedzkiej. Więc to była idea bardzo istotna dla dwudziestolecia międzywojennego. Ona też w Polsce bardzo silnie była rozwijana, chociażby przez środowisko Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, z którą to spółdzielnią współpracowały obie architektki. Były tymi architektkami, które były zaangażowane w ramach WSM-u w tworzenie tego typu osiedli. I te tradycje były też rozwijane po II wojnie światowej, kiedy oczywiście wielkim wyzwaniem, które stało przed osobami zaangażowanymi w odbudowę Polski, było odbudowywanie infrastruktury mieszkaniowej. W ramach jednej pracy, którą prezentujemy, pracy współczesnej, którą prezentujemy na wystawie, to praca dźwiękowa Barbary Kingi Majewskiej.
3: Właśnie, bo takie współczesne prace też są.
5: Tak, mamy dwie artystki, które są również częścią tej wystawy i dwie artystki, których twórczość, których sztuka niejako komentuje i rozwija wątki, które pokazujemy na wystawie. Jedna praca współczesna to jest tkanina autorstwa Alicji Bylawskiej. Jest to tkanina żakardowa, czyli dwustronna, która właśnie w takim trochę metaforycznym sensie opowiada o jakby różnych perspektywach, które możemy przybrać, czy różnych sposobach opowiadania też historii architektury nowoczesnej, zależnie od tego, po której stronie staniemy, jak spojrzymy. Natomiast praca Barbary Kingi Majewskiej, która jest, no można powiedzieć, takim tryptykiem, który rozwija się w różnych częściach wystawy. Barbara Kinga Majewska wykorzystała w swojej pracy fragmenty takiej ankiety, która była dystrybuowana czy przygotowana przez Biuro Odbudowy Stolicy i pojawiają się tam takie wyraziste, ale też do pewnego stopnia, gdy pomyślimy o współczesnym świecie i o świecie, w którym są wojny, w którym dochodzi do zniszczenia też tej infrastruktury mieszkaniowej, możemy wysłyszeć takie pytania, czy są schody, czy łazienka ma ściany. Więc takie pytania, które pozostawiają nas z taką refleksją, że pewne tematy i pewne zagadnienia architektoniczne, one są cały czas aktualne, niestety.
3: Wystawę Sploty Barbara Brukalska, Helena Syrkus i Sieci Modernizmu możecie oglądać we Wrocławskim Muzeum Architektury do 4 października.
19: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
7: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
6: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
19: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Zabieram Was teraz na podwórko w centrum Wrocławia, które pewnie dobrze znacie, choć może nie zawsze z tego, o czym teraz chciałabym Wam opowiedzieć razem z moimi rozmówcami. Bo podwórko pod adresem Ruska 46 ABC to nie tylko neony.
12: Ciekawy Wrocław.
8: Tak, to prawda, że najczęściej jest identyfikowane z neonami. Najwięcej turystów i też osób odwiedzających Wrocław przychodzi tu, żeby zrobić sobie zdjęcie na Instagram na tle neonów. Natomiast często nie ma świadomości, że tutaj w tych murach wokół tego podwórka działa bardzo dużo instytucji czy też osób artystycznych, które na co dzień prowadzą bardzo aktywną działalność. Agnieszka Jemroszczak, Wrocławski Instytut Kultury. To są albo galerie, albo pracownie artystyczne, albo biura fundacji czy stowarzyszeń, które działają na przykład na rzecz mniejszości narodowych. I w tej chwili na przykład jest ich 37. Jest to dosyć stała ilość i tak pewnie zostanie w najbliższym czasie.
3: To jest w ogóle, przepraszam, że przerwę, zaskakująco duża liczba, jak na tak niewielkie w stosunku do tej liczby podwórko, wydawałoby się.
8: No właśnie, można się zdziwić, jeżeli otwieramy te nasze przestrzenie właśnie w różnych wydarzeniach, które organizujemy tutaj wspólnie, to wtedy publiczność ma okazję zobaczyć, ile tutaj jest labiryntów w tych pomieszczeniach. Niektóre lokale rzeczywiście są małe, to są małe pracownie, inne są bardzo duże, galerie, czy też na przykład powierzchnia otwartych pracowni plastycznych, która ma u siebie kilkanaście miejsc, kilkanaście pracowni warsztatowych dla różnych obszarów sztuki.
3: No właśnie, bo to są, w adresie też się spotkałam, 46 ABC, to są te trzy główne wejścia do trzech budynków, czy jeszcze coś, jakieś przyległości?
8: Tak, 46 ABC to są te główne wejścia tego adresu, natomiast nie ukrywamy, że zdarza się tak, że przytulamy tutaj kogoś z niedalekiego sąsiedztwa, kto ma również takie zajawki na tworzenie rzeczy artystycznych, czy też chciałby działać wspólnie. I w ten sposób na przykład pojawił się tutaj w podwórku obok Klub Szalonych, który też zaczął z nami tutaj bardzo regularnie działać. Tak samo jak i pracownia Galerii Miejskiej, która mieści się na rogu. Jest to adres 47, ale kochamy ich tak samo mocno, jakby byli 46 i współpracujemy razem.
3: A jak to w ogóle instytucjonalnie działa? Jak to się stało, że podwórko ma tyle inicjatyw w sobie?
8: W pewnym momencie powstała inicjatywa na stworzenie przestrzeni, która byłaby takim hubem artystyczno-społecznym. I powstał pomysł, który urodził się w mieście, w urzędzie, po prostu na stworzenie przestrzeni, który byłby siedzibą i miejscem takim bardzo specyficznym na mapie Wrocławia. Jest to bardzo oryginalna jednostka tak naprawdę i myślę, że w innych miejscach w Polsce nie ma podobnego tworu. Oczywiście są dzielnice artystyczne, natomiast to jest trochę inny koncept i zawiadowany jest jakby przez trzy różne instytucje, które mają różne strategie działania. I mamy tutaj taką instytucję nadzorczą, to jest Departament Sportu i Kultury. Z drugiej strony mamy takiego gospodarza podwórka, czyli zarząd zasobu komunalnego, który opiekuje te powierzchnie wspólne, ale też umowy najmu na przykład. I mamy Wrocławski Instytut Kultury, który ma taką bardzo miękką rolę, czyli próbujemy tą społeczność łączyć w jakieś wspólne działania, próbujemy zaopiekować takie wspólnotowe więzi, czy też zadbać o to, żeby po prostu osoby, które tutaj są, znały się i komunikowały się ze sobą. I to jest nasza rola. I te wszystkie trzy podmioty jakby łączą się razem z tymi podmiotami artystycznymi i organizacjami, które też przecież mają różną specyfikę, bo mamy tutaj instytucje miejskie na podwórku, mamy tutaj stowarzyszenia, fundacje, ale mamy też przecież kolektywy artystyczne, zupełnie niezależne, także miks jest ogromny, dużo jest tutaj też takich różnych strategii działań, różnych celów, nawet godzin pracy, bo często jest tak, że jedni wychodzą do domu, dopiero drudzy zaczynają, bo przecież kluby też tu są, prawda? Także dużo jest tutaj takich różnic, ale ta różnorodność jest też naszym wielkim bogactwem, co pokazuje organizowane przez nas już któryś raz z rzędu Święto Podwórka.
3: Jak to się stało, że akurat te organizacje, stowarzyszenia, artyści, kolektywy są tutaj, a nie inni?
8: Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Niektóre osoby mają tutaj siedziby bardzo długo,

0: Oczywiście, bo to miejsce w tej chwili jest zapełnione i nie ma tutaj żadnych nowych lokali i też nie ma zbyt wielkiej rotacji przez to, jeśli chodzi o osoby artystyczne i instytucje, które tutaj są. Zdarza się, że pojawia się ktoś nowy, ale dlatego, że na przykład jakaś instytucja czy organizacja zamknęła działalność i tylko wtedy.
1: A to jest po prostu najem, tak? Pomieszczeń?
0: Tak, tak, tak. Normalnie jest zawierana umowa najmu i z tymi wszystkimi regulacjami, które przy każdej tego rodzaju umowie są tutaj.
1: Wspomniałyśmy sąsiedni właściwie Klub Szalonych, ale są tu też kluby takie, myślę, popularne we Wrocławiu i one, no właśnie, one też są jakąś częścią tego podwórka w takim instytucjonalnym sensie?
0: To znaczy są częścią społeczności oczywiście, tak, są tu trzy kluby, Surowiec, Klubo Kawiarnia Recepcja oraz Sika La Fon. I one prowadzą taką działalność wieczorną, DJ-ską, czasami Surowiec organizuje bingo czy tam karaoke. I one też wpisują się jakby w ten program tego miejsca. One nadają dużą żywotność temu miejscu wtedy, gdy zapada noc tak naprawdę. I też wiele osób kojarzy w zasadzie to podwórko oprócz neonów właśnie z tych klubów. Ale jakby wszyscy jesteśmy tutaj mile widziani, wszyscy się cieszymy z tego, że jesteśmy na tym podwórku razem i działamy wspólnie.
1: Domyślam się, że recepcja chyba taka jest tak programowana właśnie przez WIK.
0: To znaczy tak, Klubokawiarnia Recepcja jest miejscem, które jest jedną z lokalizacji Wrocławskiego Instytutu Kultury i to jest takie serduszko podwórka i na przykład jeżeli mamy jakiekolwiek spotkania organizacyjne, to tu się właśnie spotykamy. To jest też przestrzeń, z której mogą korzystać osoby, które tutaj w podwórku są. Jeżeli potrzebują przestrzeni na spotkanie czy cokolwiek innego, przeprowadzenie warsztatów, to my im tą przestrzeń udostępniamy. No i ona ma taki charakter recepcyjny.
1: Właśnie, też mi się to wydaje takie mocno nietypowe na skalę Polski, że taki klub muzyczny jak recepcja istnieje.
0: Okej, a czemu?
1: W sensie na takich zasadach, że właściwie jest prowadzony tak de facto przez miejską instytucję kultury.
0: Tak, jest to dosyć oryginalne połączenie. To jest partnerstwo prywatno-publiczne i my tutaj współdziałamy ze spółką R46, która odpowiada za tą część wieczorną i prowadzenie tego miejsca tak naprawdę na co dzień. Natomiast Wrocławski Instytut Kultury tworzy tutaj taki program wydarzeń i wtedy jakby pojawiamy się my z propozycjami spotkań, warsztatów, czy różnego rodzaju, często takich dosyć eksperymentalnych formule wydarzeń, ale zawsze pasujących do tego miejsca, czyli na takim luzie.
1: Na luzie, ale też bardzo aktywnie. Opowiadamy o podwórku w centrum Wrocławia, na którym działa blisko 40 artystycznych inicjatyw. Jedną z tych zajmujących przy Ruskiej 46 sporo przestrzeni są otwarte pracownie plastyczne.
2: Czas wolny we Wrocławiu.
3: Dzień dobry, Maciej Siciński, dyrektor otwartych pracowni plastycznych imieniem Eugeniusza Geperta, Instytucji Kultury Samorządu Miasta Wrocławia, instytucji, która istnieje od 1947 roku i była założona przez profesora Eugeniusza Geperta, tak jak i Akademia Sztuk Pięknych.
1: Kawał historii i to wszystko znajduje się otwarte pracownie w podwórku na Ruskiej. My tutaj jesteśmy w budynku C, ale stoimy przy oknie i sobie patrzymy, że tych przestrzeni Państwo mają dużo więcej niż ta, w której się znajdujemy. Ale opowiedzmy po kolei, czym są otwarte pracownie?
3: Jesteśmy instytucją kultury, która zajmuje się dość nietypową działalnością, bo zajmujemy się edukacją artystyczną osób dorosłych. Większość instytucji kultury zajmuje się dziećmi albo seniorami. My zajmujemy się jakby tym środkiem. Znaczy seniorzy też do nas przychodzą, ale jesteśmy instytucją dla osób dorosłych. Początkowo do 2001 byliśmy teoretycznie wieczorową, zawodową szkołą artystyczną, ale to była taka nietypowa szkoła, bardziej w stylu DIY-owskim niż normalnych szkół. W wyniku zmian formalnych i prawnych, jakie zaszły po zmianie ustroju w Polsce, przeszliśmy do pionu kultury i możemy swobodnie robić dalej to, co robiliśmy, czyli edukować ludzi w zakresie edukacji artystycznej, z zakresu sztuk pięknych. Prowadzimy pracownie z rysunku i malarstwa, studium postaci, rzeźby, ceramiki, szkła plus palnik.
1: Właśnie, to jest długa lista, prawda?
3: Tak, szkło plus piec. Jest sitodruk i grafika tradycyjna. Jest też grafika komputerowa. Jest fotografia, ale też jest fotografia.

0: Fotografia ze stylizacją i aranżacją. Jest również tkanina artystyczna, litografia. Tych pracowni właściwie mamy w prawie wszystkich możliwych technikach plastycznych, plus dzięki temu, że wszystkie te pracownie są razem w jednym miejscu, pracownie mogą ze sobą współpracować i razem powstają wspólne prace. Ważnym elementem jest też tutaj wspomniana pracownia Szkło plus Palnik. To jest współpraca z atelier SIPB Barbary Dzikowskiej, która prowadzi właśnie te zajęcia dla nas w swojej przestrzeni. Plus też ważnym elementem naszym jest Galeria Toy Piano, której kierownikiem i szefem jest Paweł Romańczuk.
1: Ale wspomniał pan panią Barbarę Idzikowską. No właśnie, kto prowadzi te zajęcia?
0: Generalnie zatrudniamy aktywnych artystów plastyków, którzy prowadzą swoje pracownie i to są też pracownie autorskie.
1: Wrocławskich
0: artystów. I to wygląda tak, że ci artyści, każdy prowadzi trochę inaczej pracownię. Inaczej pracują ludzie w pracowni na przykład rysunku i malarstwa Beaty Bols, inaczej u Basi Nycz. To są zupełnie inne pracownie z innym podejściem. Czy też wspomniałem fotografia. Jest fotografia i fotografia ze stylizacją i aranżacją. Tak samo szkło palnikowe i szkło plus piec.
1: A jeśli bym na przykład chciała sobie przyjść na takie zajęcia, to jest na zasadzie kursu? Jak często są te zajęcia, jak się na nie dostać?
0: Nazwa bardzo dużo mówi o tym, jak to wygląda. Otwarte pracownie plastyczne, czyli każdy w każdym czasie może przyjść i dołączyć do nas. Nie ma takich zamkniętych kursów od dnia do dnia. Dzięki temu w jednej pracowni pracują ludzie, którzy właśnie przyszli do pracy i tacy, którzy o kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat przychodzą. Są to ludzie z różnym doświadczeniem, z różną wiedzą, zarówno amatorzy, jak i absolwenci Akademii Sztuk Pięknych, architektury, studenci, licealiści też. Ci ludzie razem pracują. Dzięki temu uczą się nie tylko od instruktora, ale również uczą się od siebie nawzajem. Też takim elementem uzupełnienia edukacji są nasze galeria, gdzie pokazujemy pracę zarówno naszych słuchaczy, którzy tu przychodzą i tu tworzą, jak również profesjonalnych artystów. Także pojawiają się zarówno wrocławscy, polscy, jak i zagraniczni artyści i dzięki temu też słuchacze, którzy nie zawsze chodzą do galerii na zewnątrz, wchodząc tu, będąc na zajęciach, przechodząc przez instytucje, uczestniczą w sztuce i widzą, co się dzieje, jak mogą inni, co też bardzo wpływa edukacyjnie, bo czasem człowiek nie wie, że coś można zrobić, a jak zobaczy to u kogoś innego, to nagle otwiera mu się umysł i widzi, że może zrobić coś więcej.
1: A które dyscypliny się cieszą największą popularnością? Są takie, które są hitami?
0: Znaczy, zawsze bardzo dużą popularnością cieszyło się rysunek i malarstwo, bo to generalnie jest taka podstawowa pracownia i każdy plastyk bez względu na to, jaki kierunek skończy, i tak przechodzi przez tę pracownię. Także to jest. Bardzo dużym hitem ostatnich lat są zarówno ceramika, jak i szkło, jak również fotografia cieszy się też bardzo dużym zainteresowaniem.
1: Cykliczne zajęcia w otwartych pracowniach plastycznych odbywają się od września do czerwca. Plan tych zajęć i informacje o zapisach znajdziecie na facebookowym profilu organizacji.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Porozmawiamy sobie teraz o ograniczeniach w ruchu w ścisłym centrum Wrocławia, a powodem są właśnie zmiany w organizacji ruchu na Placu Solnym, bo to o nim mówię.
2: Sprawdzam we Wrocławiu.
6: Joanna Urbańska-Jaworska, Urząd Miejski, Biuro Prasowe.
1: Od majówki inaczej jest na Placu Solnym. Na czym polega to, co ciągle możemy chyba nazywać pilotażem?
6: Tak, przedłużamy pilotaż, który wprowadziliśmy właśnie w długi majowy weekend. Celem tego pilotażu było i w sumie jest nadal ograniczenie nocnego hałasu, które powodowały tuningowane samochody oraz motocykle. To rozwiązanie się sprawdza, które wprowadziliśmy. Mieszkańcy pozytywnie oceniają te zmiany i mówią, że wieczorami i w nocy jest zdecydowanie ciszej.
1: A na czym ono polega?
6: Od majówki na Plac Solny ograniczyliśmy możliwość wjazdu. Od poniedziałku do czwartku można było wjeżdżać na Solny do godziny 22. Plac Solny był zamykany o 22 do godziny 5. Natomiast w weekendy Plac Solny był zamknięty od piątku od godziny 18 do poniedziałku do godziny 5. Teraz zmienią się godziny, w których będzie można wjeżdżać na Plac Solny. Jest to ukłon w stronę florystów, dla których te weekendy są ważne ze względu na śluby i imprezy okolicznościowe. I zależało im na tym, żebyśmy spróbowali te organizacje ruchu zorganizować inaczej. Dlatego teraz chcemy sprawdzić wariant, w którym w piątki, w soboty i w niedzielę będzie można wjeżdżać na Plac Solny w dzień do godziny 18, tak jak było do tej pory w piątek. I Plac Solny będzie zamknięty do godziny 5 w każdy z tych dni.
1: No właśnie, jeśli chodzi o florystów i ich klientów, tu od początku też funkcjonowało takie szczególne rozwiązanie, jeśli chodzi o parkowanie.
6: Tak, przy Placu Solnym przed wprowadzeniem pilotażu były dwa miejsca przeznaczone specjalnie dla klientów kwiaciarni na Placu Solnym. Po wprowadzeniu tego rozwiązania liczbę tych miejsc rozszerzyliśmy do 6. Klienci kwiaciarni mogą parkować również na ulicy Ofiar Oświęcimskich i ulicy Geperta. Tam powstały 4 dodatkowe miejsca postojowe, na których można stanąć do 15 minut, gdy chce się kupić kwiaty. Na Plac Solny również mogą wjechać klienci kwiaciarni, żeby zatrzymać się na tych dwóch miejscach, które były dostępne do tej pory, również na 15 minut. Mhm.
1: A jeśli chodzi o mieszkańców i tych, którzy przyjeżdżają do hoteli w ścisłym centrum, jak to jest rozwiązane?
6: W czasie obowiązywania tych zakazów nocnych wjazdu na Plac Solny nadal mogą wjeżdżać mieszkańcy, przedsiębiorcy, restauratorzy, hotelarze, a także goście hoteli. I tutaj zweryfikowaliśmy trochę założenia po pierwszych 2 miesiącach pilotażu. Rozszerzyliśmy te listę osób, które mogą wjeżdżać, również o mieszkańców posiadających abonament w strefie A.
1: Ten pilotaż w założeniu, kiedy był ogłaszany, miał trwać krócej. Teraz jest wydłużany, kolejny wariant jakby jest testowany. Z czego to wynika i czy to oznacza, że te ograniczenia w jakimś stopniu przynajmniej zostaną z nami już na dobre we Wrocławiu?
6: Na razie prowadzimy pilotaż i sprawdzamy różne warianty właśnie po to, żeby sprawdzić, co się sprawdza. Mieszkańcy już potwierdzili, że w nocy i wieczorami mają większy spokój, że mogą otworzyć okna i spać przy otwartych oknach. Zobaczymy, jak wyjdzie ten wariant, który teraz wprowadzamy, czyli otwarty plac solny w piątki, soboty i niedzielę do godziny 18. Będziemy rozmawiać o tym na pewno jeszcze z mieszkańcami.
7: Mhm. Bo mimo, że jakby ciągle jesteśmy tak duchem i ciałem mniej więcej jeszcze w wakacjach i przy lecie, to zbliża się już jarmark i rozumiem, że ten pilotaż do tego czasu będzie obowiązywał.
6: Ten wariant z otwartym placem solnym w weekendy będziemy sprawdzać do czasu jarmarku bożonarodzeniowego, ponieważ w czasie jarmarku bożonarodzeniowego plac solny będzie zamknięty tak jak w ubiegłym roku.
7: Mhm. Czyli to oznacza, że wtedy już będzie decyzja, kiedy zakończy się ten czas sprawdzania przed jarmarkiem?
6: Myślę, że decyzja zapadnie po spotkaniu z mieszkańcami.
1: Póki co spotkajmy się z kwiaciarkami handlującymi na Placu Solnym i z tym, co sądzą o ograniczeniach w ruchu w tym miejscu.
8: Trudno, trzeba sobie dawać radę, no nie ma wyboru. A...
1: To coś zmieniło?
8: Dobre, ale no trochę tego, bo tak zawsze podjeżdżali tu bliżej, prawda? I od razu kupowali kwiatki, a teraz troszkę problem jest, nie? No ale trudno, no trzeba sobie radzić.
7: A ten nowy wariant, że w weekendy jednak będą w ciągu dnia mogli wjeżdżać, to Państwa prośba.
8: Tak, to by było fajne, dobre, super.
7: Tak, weekendy to jest ten czas, kiedy
8: tak,
7: najwięcej...
8: Najwięcej, tak. Piątek, właśnie weekend jest najlepszy.
7: Jak się Panią funkcjonuje z tymi ograniczeniami w ruchu na Solnym? Czy to coś zmienia w sprzedaży?
9: Teraz to może nie. Wcześniej było tak, że faktycznie zauważyliśmy różnicę, że było mniej ludzi. Ale teraz to ogólnie jest taki okres, że jest mniej ludzi na Solnym.
10: I kwiaty... ta zmiana dużo dała, że jednak w weekend od 18, a nie cały dzień.
7: No właśnie, te weekendy to jest czas, kiedy najwięcej ludzi kupuje kwiaty?
10: I to był problem, tak. Dla nas, dla tej części Solnego. To był problem.
7: Jak się Pani funkcjonuje z tymi zmianami w ruchu na Solnym? Czy to coś zmieniło w sprzedaży?
11: Oczywiście, że zmieniło. Bardzo mała jest, no spadła w ogóle sprzedaż kwiatów, klientów, ale przynajmniej mamy trochę spokoju z tymi motorami i z tymi samochodami, co tutaj rajdują.
7: Tak? Wcześniej było ich dużo? Głośniej?
11: Bardzo, bardzo. A przeważnie jak przechodził weekend, to ich było cało full. Proszę, teraz stoją i siedzą grzecznie na ławeczkach, ale przychodził weekend, środkiem placu jeździli, nie patrzyli, czy chodzą dzieci. Rodzice z dziećmi małymi. Masakra to było. Taki hałas, że po prostu nie dało się wytrzymać. Już nawet nie wjeżdżali w kiełbaśniczą, tylko w tą ruską. Tak ludziom po złości po prostu robili. Zgłaszało się nieraz straży miejskiej, czy policja przychodzi. Nie zwracali w ogóle uwagi. Przejeżdżali tą suką i nie ruszało ich to w ogóle.
7: A to te wyznaczone miejsca parkingowe, że można stanąć na chwilę, kupić kwiaty?
11: Tutaj są zrobione bramki. A tu są dwa miejsca takie parkingowe. Tylko dwa. Tutaj zaraz. Mhm. Że może sobie stanąć, wyjść, kupić kwiaty na 5 minut.
7: Gdzie z tego korzystają?
11: Korzystają, ale to przecież to bardzo mało ludzi o tym wie, że takie coś istnieje. A podjadą tutaj na chwileczkę kupić jedną różę, to jest dosłownie 2 minuty i zaraz się znajdują Straż Miejska i mandacik. Także nie opłaci im się to przyjeżdżać klientom po jedną różę, żeby zapłacić mandat. A na to nikt uwagi nie zwraca. Absolutnie. I nie zwracają do tej pory.
7: A Pani dużo spadły na przykład obroty, sprzedaż w ogóle?
11: O połowę najmniej. W ciągu tygodnia to prawie w ogóle nie ma klientów. Na weekend to tak też bardzo mało, bo także to przeważnie wszystko jeździ samochodami teraz, prawda? I tu jak sobie na chwilę wjechał, kupił kwiat, no to troszkę było tego handlu, ale w tej chwili co? Bardzo marnie. Tylko najbardziej, proszę Panią, zaczęło się właśnie od tych motorów, od tych samochodów bez tych tłumików. To się zaczęło. I oni tu takie popisy odstawiali i to byli gówniarze. Ja bym im góra dała 19-18 lat. Ja kiedyś zwróciłam uwagę, jak taki wysiadł tam właśnie z takiego samochodu bez tego tłumiku. Mu uwagę, to on do mnie powiedział, że on sobie na to zapracował. Oni sobie po prostu nie robią nic z ludzi. A to naprawdę są mieli ludzie starsi, no jak słyszą taki huk, A można zapał dostać od razu.
1: Plac Solny. O tym miejscu rozmawiamy. O tym, czy dalej można tam dostać zawału z powodu hałasu i o tym, jakie generalnie rezultaty przynoszą obowiązujące w tym miejscu ograniczenia w ruchu.
12: Piotr Szereda, pełniący obowiązki zastępcy komendanta Straży Miejskiej Wrocławia.
7: Został przedłużony ten zakaz, tak ogólnie ujmując, wjazdu na Plac Solny. Jakie państwo mają obserwacje z tego czasu, kiedy on już obowiązywał, z tego pilotażu, który właściwie cały czas trwa, jak rozumiem?
12: No my dostrzegliśmy znaczne uspokojenie w tym rejonie. Przede wszystkim mieszkańcy wskazują nam, ci, z którymi rozmawiamy, że po prostu w nocy można było spać po raz pierwszy od wielu, wielu lat z otworzonymi oknami. Szczególnie jest to ważne dla lokalnej społeczności w te fale upałów, które nawiedzają Wrocław. Więc jest znacznie ciszej, ten ruch jest mniejszy, dostrzegamy mniejsze problemy z niewłaściwym parkowaniem. Czyli jeżeli mniej osób wjeżdża, dodatkowo wjeżdżają osoby uprawnione, które dojeżdżają albo do hotelu, goście hotelowi, albo do swoich garaży, no to nie ma aż tylu przypadków niewłaściwego parkowania, bo po prostu jest mniejszy ruch samochodów. To wszystko wpływa na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. Podczas rozmów również z przedsiębiorcami, którzy dla przykładu przy ulicy Kiełbaśniczej prowadzą działalność gospodarczą, to oni też wskazują, że po prostu jest bezpieczniej. Oni często byli świadkami tego, że ktoś po przejechaniu przez Plac Solny rozpędza się tą ulicą Kiełbaśniczą. No i czasami, czy małe dziecko, czy inny pieszy po prostu był zagrożony tym, że wchodząc na jezdnię zostanie po prostu potrącony przez mknące z dużą prędkością auto. To wszystko przełożyło się po prostu na zwiększenie bezpieczeństwa nas wszystkich.
7: To strażnicy miejscy byli wskazywani jako między innymi ta służba, która będzie pilnowała tego, czy te nowe zasady są, stosunkowo jeszcze nowe, są przestrzegane. Jakie środki i ile osób państwo tam angażują? Jak wygląda ta praca, to kontrolowanie?
12: No to tak naprawdę jest praca całodobowa. Nawet w tym okresie, kiedy wjazd jest dopuszczony dla wszystkich, strażnicy też na Placu Solnym są, ale pamiętajmy, że to jest nasze normalne zadanie. Natomiast w tych godzinach, kiedy Plac Solny jest zamykany, to tam fizycznie musi stanąć bariera. Bariera w postaci radiowozu Straży Miejskiej Wrocławia, no i strażników, którzy tego pilnują. To jest zazwyczaj jeden patrol, który jest właśnie w tym dokładnie miejscu.
7: A jeśli chodzi właśnie o tych gości hotelowych, jak to przebiega?
12: No to jest tak, że mamy kontakt i z mieszkańcami, i przedsiębiorcami, i również tymi z branży hotelarskiej. W chwili, kiedy klient wykupuje pobyt, nocleg w hotelu, wskazuje, czy przyjedzie własnym pojazdem. Jeżeli tak, podaje jego numer rejestracyjny i ten numer rejestracyjny przez hotel przekazywany jest do Straży Miejskiej Wrocławia. No i funkcjonariusze mają pełną listę pojazdów uprawnionych, mogą szybko zweryfikować, czy dany numer rejestracyjny został podany. Jeżeli tak, to wtedy taki kierujący jest wpuszczany za zakaz ruchu w obu kierunkach.
7: Były też zapowiedzi, że państwo będą wzmocnieni technologicznie, jeśli chodzi o te kontrole na Placu Solnym. Jak to przebiega z kolei?
12: No tak, tutaj Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w tym miejscu właśnie na Placu Solnym zamontuje słupek, ten słupek uchylny, takie samo rozwiązanie jak na ulicy Kurzy Targ. No i dzięki temu słupkowi uchylnemu będzie to można skutecznie egzekwować już bez potrzeby ustawiania tam fizycznej zapory w postaci radiowozu. Dodatkowo mamy tam kamery monitoringu miejskiego. Te kamery monitoringu miejskiego również pozwalają na bieżąco monitorować sytuację, spoglądać, co się dzieje. No a w razie popełnienia przez kogoś wykroczenia, kogoś, kto nie zastosuje się do znaku B1, czyli tego zakazu ruchu w obu kierunkach, bo pamiętajmy, że pomimo tego, że ta przeszkoda będzie już fizyczna rzeczywiście mniej więcej od listopada, no to w dalszym ciągu dla przykładu ktoś kierujący motorowerem, motocyklem przemknie się pomiędzy słupkami, ale tutaj jest kamera monitoringu, będzie można zweryfikować, wszcząć czynności wyjaśniające, zarejestrować numer, no i po prostu wobec takiej osoby, która do tej nowej, zmienianej organizacji ruchu się nie zastosuje, będzie można wyciągnąć konsekwencje.
1: A teraz przypomnę, zakaz wjazdu na Plac Solny obowiązuje od poniedziałku do czwartku, od godziny 22 do 5 rano, a między piątkiem a niedzielą zakaz jest ważny od godziny 18 do 5 rano.
2: tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
13: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
14: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
15: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Joanna Strutyńska. A teraz będzie o tym, co możemy usłyszeć we wrocławskich autobusach i tramwajach. I mam tu na myśli niestandardowe, nietypowe komunikaty oznajmiające pasażerom nazwy przystanków.
16: Arkady Kapitol.
1: I już pewnie wiecie, o co chodzi. To najbardziej znany przykład, ale nie jedyny. Skąd biorą się we wrocławskich tramwajach i autobusach takie niestandardowe dźwiękowe zapowiedzi przystanków i w których miejscach można je usłyszeć? Wszystko wyjaśnię razem z moim rozmówcą.
2: Ciekawostki o Wrocławiu.
17: Daniel Misiek, rzecznik prasowy MPK Wrocław.
1: Mamy we Wrocławiu setki, tysiące przystanków?
17: Tak fizycznie przystanków, z których można wsiąść do autobusu czy tramwaju, około 2000, ale imiennie jest ich rzeczywiście kilkaset.
1: Bardzo dużo i właśnie w tramwajach, w autobusach możemy usłyszeć głosowe, dźwiękowe zapowiedzi tych przystanków, że zaraz możemy wysiąść tu czy tam. No i właśnie niektóre z tych przystanków mają szczególne te komunikaty. Jakie?
17: Na przykład Arkady Kapitol są śpiewane i to jest chyba najbardziej popularny przystanek z tych specjalnych. No natomiast Uniwersytet Wrocławski czyta profesor Miodek.
18: Uniwersytet Wrocławski.
17: Jest też kilka przystanków z elementem dźwiękowym, na przykład Narodowe Forum Muzyki.
2: Narodowe Forum Muzyki.
17: Albo Młodych Techników, Akademia Sztuk Teatralnych, która kończy się, nazwijmy to, dżinglem. No i mamy przystanki, które czytane są po polsku, ale zaraz po nich wybrzmiewa ich angielska nazwa.
1: To najprostsze do wytłumaczenia chyba, dlaczego tak jest.
17: Tak, no mamy we Wrocławiu setki tysięcy turystów każdego roku i te najważniejsze punkty turystyczne są właśnie oznakowane dwujęzykowo, żeby każdy z tych turystów wiedział, gdzie wysiąść, jeżeli zmierza na przykład do Ogrodu Botanicznego czy do Hali Stulecia.
2: Hala Stulecia. Centennial
1: Hall. No właśnie, czyli to jest Hala Stulecia, Ogród Botaniczny, rynek?
17: Bo na przykład zoo w języku polskim i angielskim brzmi całkiem podobnie.
1: Ale właśnie zoo i tak ma nietypową zapowiedź dźwiękową przystanku, co nie umyka uwadze pasażerów.
19: Zoo ma, tak mi się wydaje.
20: Bodajże na przystanku zoo jest odgłos ryczącego lwa.
1: A jak jest z pozostałymi tymi nietypowymi komunikatami? Dlaczego się pojawiły?
17: To często wynika z chęci mieszkańców albo instytucji, by zmienić nazwę jakiegoś przystanku. I Młodych Techników to jest bardzo dobry przykład. To jest przystanek, z którego młodzi ludzie, którzy chcą kształcić się na Akademii Sztuk Teatralnych, wysiadają właśnie do Akademii. Zatem sama instytucja Akademia Sztuk Teatralnych poprosiła urząd o to, aby móc tę nazwę przystanku Młodych Techników rozwinąć do Młodych Techników Akademia Sztuk Teatralnych.
2: Młodych Techników. Akademia Sztuk Teatralnych.
17: To ułatwia wszystkim tym, którzy podróżują w dane miejsce, do danej instytucji albo placówki, żeby wiedzieć, kiedy wysiąść, a po drugie jest to tworzenie takiej tożsamości. No, jadę do punktu docelowego, związanego z moją pracą, edukacją, pasją i gdy już wychodzę na przystanku, ta instytucja wita mnie. Już w głośnikach tramwaju czy autobusu.
1: No właśnie, a te najbardziej znane, ja je słyszę w głowie, te Arkady Kapitol. Jak to się stało? Kto to w ogóle śpiewa?
17: Rzeczywiście, Arkady Kapitol wykonuje kilka tysięcy razy dziennie Justyna Antoniak w głośnikach naszych pojazdów. I to był faktycznie pierwszy przystanek taki szczególny na mapie Wrocławia. I ja sobie tak myślę i dopowiadam dzisiaj po latach, że po pierwsze on jest już takim elementem stały komunikacyjnego krajobrazu we Wrocławiu, ale też jest to szczególny element tego, jak się jedzie na wydarzenie do tego teatru. Wiadomo, że zawsze wyjściom do, no właśnie na przykład koncert czy sztukę teatralną towarzyszy pewna ekscytacja, pewien głód i on zaczyna być zaspokajany jeszcze w tramwaju. Ja uważam, że to jest może nie tyle ważne, co szczególne, że w taki sposób ta komunikacja miejska wchodzi w różne ośrodki działalności mieszkańców Wrocławia. No bo dzięki temu to poczucie i odczuwanie zaczyna się znacznie wcześniej niż przy przekraczaniu progu teatru.
1: Postanowiłam sprawdzić, czy wrocławianie lubią śpiewaną zapowiedź przystanku Arkady Kapitol.
0: Mieszkańcy Wrocławia mają głos.
21: Arkady Kapitol są śpiewane, no bo no tu jest, to śpiewają, no to jest oczywiste.
1: Nie przy wszystkich instytucjach to tak jest.
21: No tak, ale według mnie to fajne jest rozwiązanie.
1: Masz to w głowie czasami, jak jedziesz, czy później?
21: Oczywiście, na pamięć znam.
1: Jak to leci?
21: Arkady Kapitol.
22: Jak człowiek tak jedzie przez sypie, jak ktoś tak pięknie śpiewa Arkady Kapitol, bardzo mi się podoba i od razu zwraca uwagę, bo nie każdy wie, o co chodzi.
1: Była pani zaskoczona na początku, jak pierwszy raz pani to usłyszała?
22: Pewnie, że tak. Myślałam, że to ktoś chyba śpiewa w tym tramwaju, ale tak, już tyle czasu, że... Ale za każdym razem jakoś tak sympatycznie.
1: Nietypowe komunikaty z nazwami przystanków, jak Arkady Kapitol na przykład, kojarzy
20: tak?
1: Pan?
20: No, kojarzę. Parę zdarzyło mi się usłyszeć. Według mnie nie przeszkadzają, niektórym się podobają. Ja jestem raczej neutralnego zdania. Za pierwszym razem jak jechałem, to zrobiło wrażenie, ale z czasem się człowiek przyzwyczaił.
1: Ludzie czasami reagują z zaskoczeniem?
20: Na pewno jest zaskoczenie, jak na przykład no w moim przypadku, tak? Nie jestem jakby rodowitym wrocławianinem, ale jak przyjechałem tutaj na studiować, no to pierwszy raz jak jechałem, to na pewno się miło zaskoczyłem. Takie, powiedziałbym, raczej urozmaicenie do takiego codziennego życia.
1: Nietypowe takie komunikaty dźwiękowe na przystankach, jak tutaj Arkady Kapitol, nie wiem, czy pani kojarzy, w tramwajach i autobusach?
23: Wiem, tak, kojarzy.
1: Jak pani się to podoba?
23: Mnie bardzo podoba, dziecku, tak.
1: Kojarzysz w ogóle?
24: A, tak.
1: Co o tym myślisz?
24: No, mi się podoba.
1: Czemu?
24: No, bo tak fajnie się bijają.
1: Była pani zaskoczona, jak pani pierwszy raz usłyszała?
23: Jak pierwszy raz po przyjazdu, tak, bardzo zaskoczona. Mnie to bardzo podoba i najpierw, kiedy przyjechali, to ja tak często jeździła to albo na Arkadę, albo na ten... Gdzie jesień już śpiewa?
24: Już śpiewa na...
1: Narodowe Forum Muzyki.
23: Tak. I tam jeździli.
24: Dawno brzmią.
25: Moja żona lubi te, jak Arkady Kapitol brzmi. Ona też w tramwaju też śpiewa. No, gdy brzmi Arkady Kapitol, ona też.
1: Ona też śpiewa?
25: Tak.
1: Na cały głos?
25: No, prawie. Trochę ciszej niż w tramwaju, ale też.
26: No, jest to fajne urozmaicenie dla codzienności na pewno. No, nie każdy przystank takie ma. No i są to jednak takie kultowe jednak miejsce w Wrocławiu. No i ludzie przyjeżdżają czasami do Wrocławia, żeby po prostu przyjechać obok Arkad i usłyszeć ten dźwięk.
1: Naprawdę?
26: Tak. Na TikToku widziałam kilka takich filmików, że ktoś przyjeżdża do Wrocławia i mówi, no jadę koło Arkad Kapitol i nagrywa właśnie ten dźwięk.
1: Masz to w głowie, te Arkady Kapitol na przykład?
26: Tak, bo jeżdżę tutaj prawie codziennie do szkoły tą drogą, więc są w mojej głowie, mimo wszystko, że noszę te słuchawki prawie cały czas, to Arkady Kapitol zawsze się przebiją.
1: Pracownicy wrocławskiego MPK też obserwują, jak pasażerowie, wrocławianie i turyści reagują na niestandardowe zapowiedzi przystanków w autobusach i tramwajach. Wracamy do rozmowy z Danielem Miśkiem z MPK Wrocław.
17: Te reakcje są oczywiście różne, ale one są przede wszystkim pozytywne, choć trzeba przyznać, że takie nagłe zmiany, na przykład przy okazji Dnia Dziecka, potrafią wyprowadzić niektórych naszych pasażerów z równowagi i są zezłoszczeni tym, że ta codzienna praca, ta codzienna podróż, na przykład do pracy, nie wiąże się z tymi rutynowymi komunikatami. A przypomnijmy, 1 czerwca oddajemy na kilku przystankach zapowiedzi głosowe dzieciakom. One czytają te przystanki i właśnie gdy taki pasażer, który lubi rutynę, słyszy głos dziecka zapowiadający przystanek, potrafi napisać do nas z prośbą, żeby wrócić do poprzedniej wersji.
1: Są jeszcze jakieś święta czy dni, przy których te komunikaty się zmieniają?
17: Nie. Akurat jeżeli chodzi o 1 czerwca, to jest to data wyjątkowa i to dzieci naszych pracowników nagrywają w studiu te nazwy przystanków i to jest super, raz, że urocza, a dwa, że to jest też bardzo fajna, integracyjna impreza, bo rodzice, nasi pracownicy przychodzą za swoimi dziećmi, te dzieci się poznają, o, twój tata pracuje jako motorniczy, o, twoja mama prowadzi autobus i to jest no, bardzo radosne wydarzenie.
7: No i kupa zabawy pewnie przy takim nagrywaniu.
17: No to jest przygoda dla dzieci naszych pracowników, bo samo wejście do studia radiowego to już jest przeżycie.
1: Mi tego nie trzeba powtarzać, w pełni się zgadzam i nie byłabym sobą, gdybym nie przygotowała dla Was próbek tego, jak to brzmi, kiedy dzieci czytają nazwy wrocławskich przystanków. Posłuchajcie.
3: Zemska, Plac Legionów, Pomorska,
4: Aleja Architektów,
3: Ronda.
1: Według mnie w Dzień Dziecka dzięki takim komunikatom podróż wrocławską komunikacją miejską jest zdecydowanie przyjemniejsza. Niestandardowe zapowiedzi przystanków we wrocławskich autobusach i tramwajach. To jest nasz temat, a o nich rozmawiam z Danielem Miśkiem z wrocławskiego MPK.
7: To jest dobry moment chyba, żeby opowiedzieć w ogóle o tym, jak te komunikaty głosowe w tramwajach i autobusach działają, jak są nagrywane, jak to wszystko jest sterowane, jak to funkcjonuje.
17: Wbrew pozorom, choć wydaje się to być jakaś plątanina połączeń, bo przecież nasze wozy emitują zapowiedzi przystankowe na podstawie na przykład ich lokalizacji GPS. Więc musi być jakiś mózg, komputer, który wysyła te lokalizacje GPS z wozu do centrali. Centrala wtedy wysyła komunikat głosowy, że zbliża się przystanek, na przykład Plac Jana Pawła II, i wtedy on wybrzmiewa w głośnikach. A faktycznie wygląda to tak, że jest po prostu program na zwykłym komputerze, który zarządza tym wszystkim w miarę bezobsługowo. To znaczy, jeżeli wprowadzi się nazwę przystanku w danym punkcie, to faktycznie ten system sam już ten sygnał emituje.
7: Czyli jedna osoba nagrała te wszystkie nazwy?
17: Tak, standardowo te nazwy czyta pan Łukasz Klinkę i on jest głosem MPK Wrocław. Natomiast tak jak wspominałem, puszczamy oko w różnych miejscach, w różnych przystankach do mieszkańców Wrocławia.
7: Czyli na przykład jak się pojawia jakiś nowy przystanek przy okazji inwestycji, zrobienia drogi i tak dalej, to po prostu pan Łukasz nagrywa kolejną nazwę. Czy w ogóle na przykład sztuczna inteligencja wchodzi tutaj do tramwajów, autobusów, jeśli chodzi o komunikaty głosowe czy ten system?
17: Sztuczna inteligencja do nas puka i puka coraz głośniej i nie ma co ukrywać, że łatwiej byłoby wpisać nazwę przystanku w komputerze, a głos ten właśnie sztuczny by go wypowiedział. Natomiast wydaje mi się, że jest też coś takiego magicznego, coś analogowego i przyjemnego w tym, że jest lektor, który za każdym razem, gdy pojawia się nowy przystanek, a umówmy się, one się pojawiają dosyć często, bo Wrocław się bardzo szybko rozrasta, że on siada do mikrofonu, zakłada słuchawki i właśnie w taki analogowy sposób mówi swoim głosem: następny przystanek, i tutaj trzy kropki.
7: Czyli sumując, wrocławskie MPK, jak bardzo jest otwarte na te zmiany komunikatów głosowych, na takie nietypowe, i to w ogóle jest możliwe?
17: To jest możliwe, ale ma to oczywiście swoje ramy i ograniczenia. Załóżmy, że ktoś na przykład przystanek Prusa chce zmienić na przystanek 2. Abstrakcyjny przykład, ale pójdźmy w tym kierunku. Jeżeli byłaby jakaś grupa osób, limit osób wyznaczony przez urząd, że tyle potrzeba zgłoszeń i podpisów, aby zmienić nazwę przystanku, to pewnie dla żartu udałoby się taką nazwę przystanku zmienić. Nie działa to w ten sposób. Trzeba mieć faktycznie jakieś mocne usadowienie w rzeczywistości, aby nazwę przystanku rozwinąć lub całkowicie zmienić. Nazwy przystanków bardzo często, a może przede wszystkim, a może nawet zawsze odnoszą się do lokalizacji przystanku. Więc zazwyczaj jest to na przykład Zaolziańska, Plac Grunwaldzki, czyli nazwy przystanków odnoszące się do geograficznego położenia w mieście. Rzadziej dotyczy to instytucji. Wspomnieliśmy Ogród Botaniczny, Operę, Arkady, w nawiasie Kapitol. A abstrakcyjnych tytułów przystanków chyba we Wrocławiu nie ma ani jednego. Dlatego jeżeli na przykład mieszkańcy Kozanowa chcieliby zmienić jeden ze swoich przystanków na Centrum Kozanów, to być może jest taka szansa, bo to wciąż odnosi się do lokalizacji tego przystanku. Natomiast trzeba uzyskać ku temu przychylność urzędu, a my musimy potem operacyjnie tę nazwę przystanku zmienić.
1: A że da się to zrobić, każdego dnia udowadniają choćby słynne już
5: Arkady Kapitol.
2: Reklama.
5: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
6: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
5: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Hard Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
8: Pan Rębiszewski?
9: Tak jest. Lotto poproszę.
10: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
13: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
14: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
19: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Nasze śmieci potrafią trochę o nas powiedzieć. Na przykład we Wrocławiu do kubłów trafiają czasem nowe ciuchy, jeszcze z metkami, a w ogóle blisko 1/5 ubrań, których się pozbywamy, jest w na tyle dobrym stanie, że można by je jeszcze nosić. Teraz u nas więcej o tym, kiedy ubranie staje się dla nas śmieciem i co wtedy z nim robimy.
0: Eko Wrocław.
13: Maciej Fedorczuk, rzecznik prasowy Ekosystemu.
7: Odpady tekstylne, tak zwane, to jest coś, co mamy obowiązek segregować już od jakiegoś czasu we Wrocławiu. Przypomnijmy, jak to działa, gdzie możemy je oddawać i w jaki sposób.
13: Nawet nie tylko we Wrocławiu, co w całej Polsce od 2025 roku jest to wymóg ustawowy, według którego nie możemy oddawać odpadów tekstylnych do odpadów zmieszanych. We Wrocławiu mamy dosyć bogatą ofertę, jeżeli chodzi o tekstylia. Możemy je oddać do PSZOK-u, czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, albo skorzystać, co rekomenduję osobiście, z SZOT-a, czyli samochodu zbierającego odzież i tekstylia. Realizujemy aż 260 podstawień tego SZOT-a miesięcznie, więc no, mogę z czystym sumieniem stwierdzić, że jest on na wszystkich wrocławskich osiedlach, pojawia się regularnie. Harmonogram tego SZOT-a można sprawdzić na stronie ekosystem.wroc.pl i właśnie zgodnie z jego podjazdem w przysłowiowych klapkach zejść na dół i po prostu tekstyliów pozbyć się w taki prosty sposób.
7: To tak statystycznie, jak często na danym osiedlu we Wrocławiu pojawia się SZOT?
13: Jesteśmy tam po kilka razy w miesiącu co najmniej. W takich punktach, które są ustalone zazwyczaj we współpracy z mieszkańcami, czy z radami osiedla, czy ze spółdzielniami, my też na bieżąco monitorujemy, ile kilogramów w danym miejscu tekstyliów mieszkańcy oddają i dostosowujemy to miejsce podstawienia do ich potrzeb, jeżeli są też sygnały, że powiedzmy to miejsce jest ok, albo powinien pojawić się gdzieś indziej, no to wtedy staramy się na to reagować i wprowadzić do harmonogramu na stałe. Mieliśmy parę sugestii od mieszkańców osiedla Powstańców Śląskich, że w okolicy centrum handlowego Arena przydałby się postój SZOT-a i też taki postój zgodnie z ich postulatami od września już jest realizowany.
7: A jak długo stoi SZOT w danym miejscu?
13: To są zazwyczaj od 2 do 4 godzin. To zależy w którym miejscu, o którym miejscu mówimy, więc warto to wziąć pod uwagę. I to, co z dumą mogę powiedzieć, to fakt, że mieszkańcy bardzo sobie tę inicjatywę chwalą, dlatego że mamy fajne dane porównawcze. W lipcu 2025 roku zebraliśmy 9 ton tekstyliów za pośrednictwem SZOT-a, natomiast w lipcu tego roku zebraliśmy ich już 29,5 tony, więc to jest wzrost o około 220%, więc w skali jednego roku, więc to mówi o tym właśnie, jak popularna staje się ta inicjatywa i bardzo nas to cieszy, bo jesteśmy miastem, które w Polsce tekstylia zbiera najefektywniej.
7: Jaka część tekstyliów trafia tam, gdzie powinna, a jaka do zmieszanych ciągle we Wrocławiu?
13: Trudno powiedzieć, jak to wygląda procentowo, jeżeli chodzi o to, ile tekstyliów trafia do odpadów zmieszanych. Takich danych jeszcze nie mamy. Natomiast jeżeli chodzi o to, ile ich trafia do SZOT-a lub do PSZOK-u,
15: to w zeszłym roku zebraliśmy aż 610 ton tekstyliu właśnie za pośrednictwem łączonej zbiórki SZOT i SZOK. Natomiast w tym roku sam SZOT zebrał już 300 ton. Więc jest to naprawdę duży wynik i myślę, że będziemy mieli do czynienia z rekordem pod koniec roku we Wrocławiu, jeżeli chodzi o zbiórkę tekstyliów. Z jednej strony bardzo dobrze, bo to świadczy o świadomości mieszkańców i o tym, że wiedzą, w jaki sposób tych tekstyliów należy się pozbywać, ale z drugiej strony też pokazuje nasz wrocławski konsumpcjonizm, bo jednak z badań, które robimy, jeżeli chodzi o to, co się znajduje w szotach, widać, że dominuje po pierwsze moda tak zwana fast fashion, tych wszystkich marek, które mają tanie ubrania, których jest dużo, te, które możemy z łatwością zamówić w internecie lub znaleźć w sieciówkach, one są często średniej jakości i też dzięki temu, przez to właściwie, pozbywamy ich się również dosyć szybko. Dominują ubrania damskie, to jest aż 70%, jeżeli chodzi o ubrania, bo oczywiście poza ubraniami też inne tekstylia możemy oddawać, jak zasłonki, firanki, pościel czy jakiś materacet. Pokazuje to, że właśnie panie jednak częściej te szafy wietrzą. Kolejna dana, która jest interesująca, to jest liczba rzeczy, która nadawałaby się do ponownego wykorzystania. My tutaj mieliśmy bardzo restrykcyjne kryteria, wokół których wybieraliśmy te rzeczy, które można byłoby ponownie założyć. To musiały być rzeczy, które są właściwie nowe i spełniające dzisiejsze realia modowe, więc dlatego rekomendujemy, zanim wrzucimy ubrania do szota, może na zbiórkę sąsiedzką, może do organizacji pomocowych. Jest kilka możliwości, ale jeżeli już wiemy, że trzeba się tego pozbyć, to oczywiście szoty stoją dla Państwa otworem.
1: Rozmawiamy o tym, kiedy i w jaki sposób pozbywamy się we Wrocławiu ubrań, butów, ale też starych ręczników, pościeli czy obrusów. Jeśli wyrzucamy te rzeczy tam, gdzie powinniśmy, czyli oddajemy do szotów albo do psoków, czy możemy liczyć na to, że będą miały one drugie życie? Co w ogóle się z nimi dzieje?
15: Te, które trafią do pszoku lub do szota, one będą przerobione albo na paliwo alternatywne, albo zostaną wykorzystane jako czyściwo, albo zostaną na przykład wykorzystane jako jakaś mata wygłuszająca, na przykład w samochodzie czy w zmywarce. Dużo jest takich możliwości. Pracujemy cały czas nad takimi rozwiązaniami, żeby być może przekazywać je właśnie, żeby one wracały jeszcze na rynek w formie takiej samej, jakiej do nas trafiły. Natomiast na ten moment, bo to jest cały czas projekt pilotażowy prowadzony też we współpracy z Politechniką Wrocławską, która cały czas bada działanie szota, monitoruje morfologię tych tekstyliów i sprawdza, jak można byłoby go rozwinąć. W każdym razie na ten moment to są właśnie tego typu przeznaczenia.
1: Ale to jest obiekt taki wrocławski, wewnątrzmiejski, czy to szerzej idzie?
15: Szerzej. To idzie szerzej, to idzie w całą Polskę. Obiekt nie jest jedynie wrocławski. Tych sposobów, tak jak mówię, na wykorzystanie tekstyliów jest sporo. My też staramy się cały czas edukować mieszkańców. W zeszłym roku w takiej edukacji ponad 4000 osób wzięło udział i jeżeli chodzi o tekstylia, to zapraszamy Państwa do udziału w konkursie właściwie do tego, żeby przekazać te informacje swoim dzieciom, dlatego że właśnie rozpoczęliśmy nabór do konkursu Wrocławskie Ekofloresy i Wrocławskie Ekofloreski. To jest konkurs, w którym można zrobić w tym konkursie Ekofloresy jedną z 15 wrocławskich rzeźb właśnie z tekstyliów, a dla młodszych dzieci Ekofloreski tutaj z tekstyliów robimy krasnale. Do 16 listopada zbieramy prace, można je przynosić do Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna, który jest naszym partnerem w tym konkursie i dzięki temu też znajdujemy kolejne przeznaczenie tekstyliów. Można z nich po prostu zrobić jakąś artystyczną instalację, rzeźbę. W zeszłym roku robiliśmy podobny konkurs, naprawdę wpłynęło kilkadziesiąt fantastycznych prac, więc mamy nadzieję, że w tym roku uda się z nich zrobić jakąś wystawę i pokazać mieszkańcom Wrocławia kreatywność ich dzieci i młodszych sąsiadów.
1: Te śmieci oddawane, jeśli chodzi o tekstylia, to są też buty. Często oddajemy buty we Wrocławiu?
15: Tak, tych butów faktycznie trochę do nas trafia. Nie mam konkretnych danych, jeżeli chodzi o obuwie. Natomiast tak, to też możemy oddawać, tak samo jak paski, tak samo jak zasłony, firanki, jakieś tkaniny wszelkiego rodzaju. No i właśnie wspomniane ubrania, tutaj tych danych mamy najwięcej, o nich właśnie wspominałem.
7: Jeśli już przekazujemy coś do szota czy do pszoka jako odpady tekstylne, to jak to wygląda? Czy prawidłowo to segregujemy? Czy zdarzają się jakieś zaskakujące niespodzianki?
15: Właśnie to, co jest jednym z głównych atutów tej zbiórki, to jest to, że tych niespodzianek właściwie nie ma, dlatego że w tym przypadku my musimy worek osobiście przynieść do kierowcy szot, przekazać mu z rąk do rąk, on ten worek waży, zapisuje tonaż, zapisuje ile kilogramów oddaliśmy, więc mamy bieżącą kontrolę rzeczy, które oddajemy. Kiedy pewnie Państwo pamiętają, kiedy stały na osiedlach takie pojemniki PCK, do których można było odzież wrzucać, tam niejednokrotnie można było znaleźć oleje, smary, które ktoś wyrzucał w taki sposób, gruz, nawet się potrafił z tamtych miejsc wysypywać. Te ubrania były porozwalane wokół pojemników. To jest taki krajobraz, który ja też pamiętam z wcześniejszych lat, jeżeli chodzi o te pojemniki. Dlatego też miasto odeszło od tego typu rodzaju zbiórki, bo po pierwsze jest to droższe, drożej jest utrzymać taki pojemnik w czystości i w ogóle trudniej jest je utrzymać w czystości, a my też jako mieszkańcy w higieniczny sposób możemy oddać tekstylia bezpośrednio do kierowcy, zabezpieczone workiem, mamy wtedy kontakt tylko z tymi naszymi tekstyliami, stąd też właśnie ten kierunek w prowadzeniu zbiórki tekstyliów we Wrocławiu i tak jak wspomniałem, jest ona najefektywniejsza w Polsce, zbieramy 4-krotnie lepiej niż na przykład Lublin czy Kielce, i 2 razy lepiej niż podobnej wielkości do Wrocławia Kraków. Więcej liczbowo, jeżeli chodzi o tony, ale niewiele więcej od nas zbiera Warszawa, lecz w przeliczeniu na jednego mieszkańca, no to we Wrocławiu system jest zdecydowanie najbardziej efektywny.
7: Te informacje o tym, co dokładnie z ubrań czy z tekstyliów oddajemy, są ciekawe, trochę tak na zasadzie pokaż mi swój śmietnik, powiem ci, kim jesteś. No i właśnie, ubrania z sieciówek, głównie damskie, a możemy powiedzieć jakie? Jaki typ ubrań?
15: Jeżeli chodzi o typ ubrań, to są najczęściej bluzki, najczęściej spodnie i to z takich marek jak Reserved, Sinsay, bo nawet mamy takie dane a propos marek H&M, więc ta tak zwana moda fast fashion, o której wspomniałem wcześniej, dominuje jednak wśród ubrań oddawanych. Mało jest tych takiej odzieży uznawanej za odzież premium, za odzież wysokiej jakości. Faktycznie takich marek jest w szocie niewiele.
7: A jeśli chcielibyśmy coś zasugerować właśnie odnośnie punktu, w którym szot się zatrzymuje, albo częstotliwości i jego pojawiania się, to gdzie, jaki adres? Czy to do ekosystemu, czy do Rady Osiedla?
15: Można to na 2 sposoby rozwiązać. My staramy się te harmonogramy jednak z przedstawicielami mieszkańców uzgadniać, bo mamy nadzieję, że oni są w stanie zebrać po prostu jakąś średnią z głosów mieszkańców, bo jednak łatwo sobie wyobrazić, że jeden człowiek może się przedstawić jako przedstawiciel mieszkańców, natomiast to mogą być potrzeby nie do końca dobrze zmierzone, dlatego jednak wierzymy w to, że rady osiedla czy przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowej, zarządców nieruchomości mogą mieszkańców reprezentować, więc w pierwszej kolejności fajnie jest taką potrzebę zgłosić do zarządcy, do spółdzielni lub do rady osiedla. Jeśli takich wniosków będzie więcej lub rada się przychyli do pomysłu mieszkańca, wtedy występuje do nas z prośbą o uwzględnienie jakiegoś adresu w harmonogramie i to jest najlepsza ścieżka. Jeżeli mamy z jakiegoś powodu kłopot z kontaktem z zarządcą, bo wiem, że to również może się zdarzyć w niektórych miejscach, można się też skontaktować bezpośrednio z nami na adres ekosystem@ekosystem.wroc.pl. Pod tym adresem zapraszamy do kontaktu, a informacje o szocie, harmonogram znajdziemy na ekosystem.wroc.pl.
7: Zdradzę Wam na koniec tej rozmowy, że danych z tego roku jeszcze nie znam, ale w poprzednich latach najwięcej we Wrocławiu starych ubrań, butów, czy pościeli i ręczników, czyli generalnie odpadów tekstylnych, oddawali mieszkańcy Psiego Pola. A u nas jeszcze zaproszenie na Kulturę z Potrzeb. 2 ostatnie spotkania w soboty 19 i 26 września.
0: Co jest grane we Wrocławiu?
16: Witam wszystkich, nazywam się Gosia Rzeżycha-Myśliwy, zajmuję się koordynacją projektu Kępa Mieszczańska Kultura z Potrzeb.
7: Co to jest za projekt? Jaki jest pomysł na niego?
16: To jest projekt realizowany przez Galerię 66P, subiektywna instytucja kultury, którą być może Państwo znają, ponieważ znajduje się w piekarni blisko placu Jana Pawła II. Projekt dostał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt jest tutaj szczególnie dedykowany mieszkańcom Kępy Mieszczańskiej, ale oczywiście jest też otwarty dla wszystkich wrocławian, wrocławianek, którzy chcieliby w nim wziąć udział. Chciałabym zaprosić Państwa do śledzenia strony internetowej Galerii 66P. Tam trzeba wejść w zakładkę Kępa Mieszczańska Kultura z Potrzeb. Warsztaty są opisane, jest tam też formularz elektroniczny do wypełnienia.
7: No właśnie, bo o tym nie mówiłyśmy, że potrzebne są zapisy.
16: Tak, potrzebne są zapisy, ale warsztaty są darmowe. Nie trzeba tutaj żadnej opłaty uiszczać. Formularz jest dla nas potrzebny o tyle, żebyśmy wiedzieli, jak duża grupa przyjdzie. Chcielibyśmy się też troszkę przez ten formularz dowiedzieć jakichś informacji o uczestnikach, żeby te warsztaty były jak najlepiej dostosowywane do ich potrzeb, ponieważ mamy też taką możliwość, jeżeli ktoś zgłosi jakąś szczególną potrzebę, ponieważ chce wziąć udział w warsztacie, ale nie wiem, przeszkodą jest na przykład to, że jest on prowadzony w języku polskim, czy nie wiem, nie ma z kim zostawić dzieci, żeby przyjść na warsztat. Można taką potrzebę zgłosić, my postaramy się warsztat tak dopasować, żeby tacy uczestnicy również mogli wziąć w nim udział.
1: W sobotę 19 września w ramach Kultury z Potrzeb spotkanie o mapowaniu osiedla, o tym, jak widzimy przestrzeń i siebie nawzajem. A 26 września warsztat ruchowo-rysunkowy z wykorzystaniem GPS.
2: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
18: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
20: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
18: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Nie wiem, czy wiecie, ale Wrocław, miasto, w którym tych gryzoni jest niemało, ma pomnik szczura. I jest to rzeźba całkiem sporych rozmiarów, większych niż te, które te zwierzęta osiągają w naturze.
0: Ciekawostki o Wrocławiu.
1: Dlaczego pomnik powstał i dlaczego stanął z dala od centrum przy ulicy Ostrowskiego? O tym opowiedzą Wam inicjatorzy jego stworzenia.
21: Cześć, Gabriela Sorsa z tej strony.
22: I Kamil Godawski.
1: Jesteście studentami?
22: No już nie jesteśmy studentami.
21: Jesteśmy pracownikami Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu.
1: Absolwentami psychologii.
22: Tak, tak, dokładnie.
21: Dokładnie.
1: I sprawcami pomnika szczura laboratoryjnego. Jaki jest ten pomnik? Jak wygląda? Jakich jest rozmiarów?
21: No więc możemy zdradzić, że nasz pomnik ma cały 1,71 m wzrostu. Jakich jest rozmiarów? No, wielkiego szczura.
22: Tak, no zdecydowanie. Bardzo nam zależało, żeby to nie był kolejny krasnal we Wrocławiu, tylko wyróżniał się też tym. Stoi na takim sześcianie i tak dumnie trzyma literę psi, która jest symbolem psychologii. I z tego powodu właśnie też postanowiliśmy go tam postawić.
1: Rzeczywiście duży szczur.
21: Tak, zależało nam na tym, żeby faktycznie odgrywał dużą rolę we Wrocławiu i że pokazywał, że te szczury istotnie wpłynęły na to, jak była kreowana psychologia, więc stąd taki duży rozmiar, że faktycznie nadać im odpowiedni hołd.
1: I on ma też tabliczkę, tak?
22: Tak, tak, tak. Jest tam napisane, że wszyscy psychologowie i osoby związane z uniwersytetem postawiły ten pomnik właśnie w celu upamiętnienia tej historii, tego co ze szczurami i co psychologia tak naprawdę ze szczurów wyciągnęła, mówiąc także brutalnie też.
21: Naszych marzeń psychologów i psycholożek wrocławskich.
1: Jak to się stało, że w ogóle stwierdziliście, że chcecie, żeby taki pomnik był we Wrocławiu?
22: No to na początku historia z tym pomnikiem powstała, gdy na jednym ze spotkań jeszcze samorządu studenckiego usłyszeliśmy o pewnym marzeniu profesora Dolińskiego, który wspominał, że szczury tak wiele pokazały psychologii, tak wiele informacji na temat ludzkiego zachowania wiemy na podstawie badań, w których szczury były brutalnie wykorzystywane, to jednak trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że warto byłoby ten pomnik szczura postawić. No i my tak trochę na początku żartami, trochę tak zastanawiając się, jak ten szczur miałby wyglądać, jaki miałby być, co miałby robić, zaczęliśmy w sumie go realizować przez konkurs studencki, bo to projekt szczura tak naprawdę wyszedł od studentów, od osób studiujących u nas na uczelni. Oni zaprojektowali, co ma być istotne dla tym szczurem. No i postanowiliśmy, wykorzystując także cudowne umiejętności artystki pani Doroty Hadrian z Bytomia, żeby właśnie stworzyła ten pomnik i postawiła go przed naszą uczelnią.
21: Tak, zależało nam to, żeby to była inicjatywa od studentów dla studentów. Stąd właśnie ten pomysł, żeby na każdym etapie właśnie zaangażować naszych kolegów, koleżanki, osoby z uczelni w to, żeby się angażowały i żebyśmy stworzyli coś, co jest taką naszą wizytówką i czymś dla nas, żeby właśnie to upamiętniało to poświęcenie zwierząt w imię nauki.
7: Wspomniałeś konkurs, czyli to było jakoś finansowane w konkursie? Czy zbieraliście pieniądze na ten pomnik?
21: Nie zbieraliśmy pieniędzy. Zawsze jest tak, że samorządy studenckie mają swoje budżety, więc zostało to zrealizowane właśnie z budżetu samorządu studenckiego naszej uczelni. Natomiast konkurs był bezpłatny. W ramach konkursu można było wygrać takie gadżety, które kupiliśmy właśnie w ramach naszego budżetu, jak torby, jak też koszulki, ponieważ graficy z naszej uczelni, graficzki, uczniowie, studenci stworzyli nam całą wizualizację i też projekty do tego, jak chcemy to promować w social mediach.
7: Powszechnie jest, myślę, wiadome, że różne rzeczy testowane są na zwierzętach, w tym na szczurach, na przykład kosmetyki i tak dalej. A jeśli chodzi o te testy związane z psychologią, jak te zwierzęta były wykorzystywane, jakieś przykłady i dlaczego właśnie w opresyjny sposób były traktowane?
22: Myślę, że taki, patrząc na to, co te badania związane ze szczurami najbardziej pokazały, to był taki badacz Porsold, który badał leki antydepresyjne na szczurach. I on uznał, że jeżeli będziesz wrzucał szczury do wiadra z wodą i dawał im takie lub inne leki, to czas, w jakim, jak szczury będą, jak długo będą walczyły o to życie, oznacza, jak skuteczny jest ten lek. No i jeżeli szczury coraz dłużej walczyły o to życie, miały coraz więcej energii na to życie, no to oznaczało skuteczność leku. Ostatecznie później, po wielu latach, gdy zwracało się uwagę na to, jak rzeczywiste to te badania pokazywały, no to okazywało się, że zbytnio nie ma to żadnego związku. To może być związane z energią szczura, z tym, ile on się najadł, jak bardzo ma swoje doświadczenie w wodzie i tak dalej. To była chyba taka metoda, która była bardzo brutalna dla tych zwierząt, no ale uznawana za skuteczną w tamtych czasach.
21: Myślę, że też warto wspomnieć o badaniach Kurta Richtera z lat 50. ubiegłego wieku, które jest jednym z najbardziej popularnych badań i dotyczy nadziei. A Kamil, myślę, że najlepiej to opowie, jak wyglądało to badanie.
22: Tak, tam z tym jest takie bardzo słynne powiedzenie w ramach tego badania, że Kurt Richter wkładał szczury do jednej beczki z wodą, takiej prawie wypełnionej wodą, no i czekał, jak długo one tam w ogóle będą w stanie przeżyć. No i w bardzo wielu grupach one przeżywały około 15 minut. Jednak w drugiej grupie eksperymentalnej on po 10 minutach wyciągał te szczury, ogrzewał, ocieplał, karmił.

0: utwór, który jest związany z pewnymi anegdotami, które słyszeliśmy na wykładach. Dlatego pomyśleliśmy, że dobrze byłoby też mu zadedykować ten pomnik.
1: Mhm. I ta dedykacja jest w jakiś wizualny sposób?
0: Wizualny nie, po prostu tak wspominając i nawiązując do tego, co mówiliśmy na studiach, bo to właśnie było w kontekście tego, że te zwierzęta były nie tylko szczury, więc też mówimy tutaj o szczurach, ale to jest też wiele innych zupełnie zwierząt, które były poświęcane, ale po prostu ten Barnabus to jest taka nasza mała anegdota uczelniana, stąd właśnie wspominamy jego szczególnie, ale tak jak mówię, resztę zwierząt też.
1: No właśnie, a propos reszty zwierząt, bo myślę, że wybór szczura też jest znaczący w takim mieście jak Wrocław, które z problemem szczurów się boryka. Czy właśnie szczury były wśród tych innych zwierząt jakoś bardziej intensywnie wykorzystywane w badaniach? Dlaczego wybraliście szczura akurat?
2: Jakoś zazwyczaj właśnie się zwracało uwagę, że w kontekście psychologii to właśnie te szczury eksperymentalne były takimi zwierzętami, które są najczęściej wykorzystywane i jest bardzo sporo takich zachowań społecznych, a jednak nas też wrocławski wydział ma bardzo mocną reprezentację psychologii społecznej właśnie. Profesor Liński, profesor Grzyb to są osoby, które są rozpoznawalne no nie tylko w Polsce, ale też i w wielu częściach świata i prowadzą badania w kontekście psychologii społecznej. Więc właśnie te różnego rodzaju zachowania społeczne, które robią szczury, są bardzo podobne, bardzo tożsame z tym, co robią ludzie. Więc jakoś tak szczur eksperymentalny zawsze nam się kojarzył z psychologią. Były też momenty, kiedy profesor Grzyb adoptował szczury właśnie poeksperymentalne, bo szczury charakteryzują się tym, że jeżeli raz zostanie przeprowadzony na nich eksperyment, to nie można ponownie przeprowadzać żadnego innego.
0: Są dwa sposoby, na które te szczury mogą skończyć. Niestety, albo mogą trafić do zoo i nie jako maskotki, lub ewentualnie mogą zostać adoptowane, tak jak to zrobił właśnie dziekan naszego wydziału. Dlatego myślę, że warto też wspomnieć w ogóle o organizacji, która zajmuje się adopcją takich zwierząt. To jest Lab Rescue. I Kamil, tutaj ty się kontaktowałeś, bo też te osoby, które są z tej fundacji, były podczas odsłonięcia pomnika szczura laboratoryjnego, eksperymentalnego naszego. Dlatego dla nas jest to ważne, żeby też wiedzieć o tym, że jest możliwość dalszego wsparcia i nie tylko honorowania właśnie tych, których już nie ma z nami, ale też dbania o życie tych zwierząt, które dalej są i które dalej możemy zadbać.
1: Jeśli trafiają do zoo i kończą jak? Jako pokarm?
0: Mhm. Niestety, więc to są dwie możliwości, bo tak jak już Kamil wspomniał, one nie mają możliwości. Nawet jeżeli to są tylko i wyłącznie badania dotyczące zachowań, to nie mają już możliwości potem brania dalszego udziału, bo już w pewien sposób są nauczone pewnych zachowań, co potem tak naprawdę powoduje, że nie mogą brać udziału, bo już są w pewien sposób bajasowane, dlatego właśnie trafiamy albo jako pokarm, albo mogą trafić do nowych domów.
1: Szczury, jak słyszycie, są naszym tematem, choć nie chodzi tu o te dobrze znane wielu wrocławianom gryzonie, które można spotkać zwłaszcza przy śmietnikach na Śródmieściu i Starym Mieście, ale o szczury laboratoryjne. W hołdzie zwierzętom, które wykorzystywane są w nauce, stanął pod koniec 2025 roku pomnik szczura na terenie Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu i o nim opowiadają jego pomysłodawcy Gabriela Sorsa i Kamil Godawski.
2: Tak, a szczury są bardzo inteligentne, można je uczyć różnego rodzaju sztuczek. No i właśnie profesor Grzyb, który sam zaadoptował dwa szczury, jeśli dobrze pamiętam, to pokazywał na jednym z wykładów, to jest takie dosyć sztandarowe, sztandarowy element jego wykładu, gdzie pokazuje właśnie, jak jego szczury sobie chodzą po domu, jak się bawią z domownikami i jakie inteligentne także potrafią być.
0: Że potrafią otwierać klatki, wychodzić, chodzi po całym domu, ale rano i tak wracają do klatek, bo wiedzą, że tam jest pokarm i tak naprawdę najbardziej korzystne jest być w tej klatce, nie chodzić po domu. Więc mam nadzieję, że pan dziekan nie będzie na zły, że takie rzeczy zdradzamy. Natomiast to było ciekawe i w naszych takich już postudenckich pamięci to po prostu zostało z nami i to właśnie też było naszą misją, żeby upamiętniać i wiedzieć, że zwierzęta są niezwykle ważne, no i musimy o nich pamiętać.
1: A te szczury w badaniach psychologicznych dalej są tak intensywnie wykorzystywane?
2: Tak, cały czas są prowadzone badania związane szczególnie z zachowaniami. No, w kontekście zachowań społecznych szczury są najbardziej podobne do ludzi. Jednak no, wraz z czasem ten etyczny element i metodologiczny jest zwracany uwagę na to, że można prowadzić coraz lepsze analizy, coraz mniej tych szczur wykorzystywać w różnego rodzaju badaniach. No i już nie zwraca się na to uwagę w taki bardzo brutalny sposób, że no, to jest kiedyś uważano, że to jest zwierzę, można z nim zrobić wszystko, a teraz jednak ta dynamika bardziej zwraca uwagę na to, jak dużo potrzebujemy tych zwierząt do sprawdzenia konkretnej rzeczy, jak bardzo badanie, które przeprowadzamy, jest na nich właśnie takie newralgiczne i ewentualnie szkodzące im, więc jest to ograniczony proceder, ale jednak on ciągle występuje.
0: Też bardzo ważne jest to, że wszystkie badania tak naprawdę podlegają komisjom etycznym, więc komisja etyczna weryfikuje, czy jest zasadność prowadzenia takich badań i jak najbardziej ogranicza.

0: połączyć właśnie to poświęcanie zwierząt i jak najbardziej to zrobić etycznie. Więc to też nie jest tak, że można badać na zwierzętach różne mechanizmy, o ile no właśnie no ta etyczna pewna zażyłość nie istnieje.
1: Pomnik szczura jest na terenie SWPS-u przy Ostrowskiego. Powiedzieliście, że on powstał z inicjatywy studentów, ale też dla studentów, żeby im przypominał i coś dla nich znaczył w kontekście tego, jak właśnie szczury są wykorzystywane w badaniach. No i właśnie, jakie są reakcje? Czy w ogóle studenci zwracają uwagę na ten pomnik? Jak się do niego odnoszą? Jak wy to obserwujecie?
0: Podoba nam się pewne zjawisko, które zauważyliśmy już od zeszłego roku, że studenci po obronie pracy magisterskiej pierwsze co robią, to robią zdjęcie nie przed budynkiem uczelni, tylko idą i dają się otulić tym długim ogonem szczura i robią zdjęcie właśnie ze szczurem, więc jest on odbierany bardzo dobrze, a przy okazji właśnie mam wrażenie, że ta misja, którą mieliśmy, o której teraz mówimy, faktycznie działa, że ludzie wiedzą i zdają sobie sprawę, jaka jest powaga badań psychologicznych i jakie są też koszty prowadzenia badań psychologicznych, no i w ogóle badań. Dlatego myślę, że odegrał istotną rolę i odgrywa, a przy okazji jest takim elementem naszym uczelnianym, którego uczniowie, studenci dążą, żeby jednak go zapamiętać i żeby mieć z nim zdjęcia.
2: No i też, żeby nie malować zbytnio trawy na zielono, to na początku nasz pomysł, gdy ogłosiliśmy ten konkurs, spotkał się nie z niezbyt dobrym przyjęciem różnych wrocławskich redakcji i zastanawiano się, na ile my wyśmiewamy w ogóle szczury we Wrocławiu i tak dalej. Jednak no, ten element w ogóle nam tutaj nie przysługiwał. Pojawiły się nawet jakieś zdjęcia opisujące ten artykuł, w ramach szczury chodziły po śmietnikach i tak dalej, co w ogóle nie było naszą wizją. W ogóle nie chodzi o to, żeby wyśmiać się w jakikolwiek sposób z tego, jakie Wrocław czy inne też miasta w Polsce mają problemy ze szczurami. Jednak z czasem, gdy można sobie chociażby zobaczyć na Google Mapsach, to nasz pomnik szczura eksperymentalnego, jeśli dobrze pamiętam, ma cały czas 5-0 gwiazdek, więc patrząc na to, jak ludzie na niego reagują, no to reagują na niego bardzo dobrze. Można sobie pooglądać, jak ludzie przyjeżdżają specjalnie na wycieczki rowerowe pod Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, robią sobie zdjęcia ze szczurem i zamieszczają go po prostu tam.
0: Też było dużo vlogów, więc fajnie, że to poszło świat i to nie jest tylko naszym elementem uczelnianym, chociaż tak początkowo myśleliśmy, tylko faktycznie stał się taką, myślę, że zaraz po krasnalach, ikoną Wrocławia.
1: No właśnie, bo ten kontekst jest taki trudny, bym powiedziała. Jednak szczury, które nie cieszą się we Wrocławiu dobrą sławą, ale to są trochę inne szczury. Chociaż na przykład ja na podwórku mam szczury laboratoryjne białe i już się zasymilowały z tymi podwórkowymi.
2: No właśnie tak zwracając uwagę na te różnorodności szczurów, to też bardzo często w badaniach pokazywano, jak różnie reagują na chociażby to badanie skóry tablicera. No to najskuteczniej ten element nadziei działał właśnie u tych dzikich szczurów, bo też prowadzono badania na takich szczurach, które wyłapywano po prostu ze środowiska. W Warszawie był taki profesor psychologii, teraz nie przypominam sobie jego nazwiska, który właśnie wyłapywał szczury z zewnątrz i przeprowadzał na nich badania eksperymentalne. Więc to nie zawsze było też tak, że nie po to się rodziły, tylko wyłapywano także ze środowiska w różnych sytuacjach.
1: Pomnik szczura eksperymentalnego możecie znaleźć, myślę, że warto to jeszcze przypomnieć, przed Wydziałem Psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu przy ulicy Aleksandra Ostrowskiego.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
6: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Co dają nam miejskie mapy dostępne na wrocławskim geoportalu? To dziś sprawdzimy, bo jest trochę możliwości. Mierzenie budynków, podglądanie, jak nasze osiedle wyglądało kilkanaście lat temu, obserwowanie, z której strony na wybrany obiekt w ciągu dnia świeci słońce, to tylko kilka z nich. A teraz szczegóły.
7: Przydatne dla mieszkańców Wrocławia.
8: Dzień dobry, Sławomir Górowski, zastępca dyrektora do spraw systemu informacji przestrzennej Wydziału Planowania Urzędu Miejskiego Wrocławia. Przede wszystkim pewnie większości mieszkańców znany jest strona geoportalu Wrocławia, ale warto przypomnieć, że jest to strona, na której staramy się przekazać informacje o zasobach, które gromadzimy w systemie informacji przestrzennej, udostępniamy je na różne sposoby. I myślę, że to jest takie pierwsze miejsce, w którym jeśli chcemy znaleźć jakieś informacje przestrzenne, to jest dobre miejsce, żeby od tego zacząć. Myślę, że taki, to co na dzień dobry dostajemy tam, to jest taka lista aplikacji, które ułatwiają w taki najbardziej podstawowy, intuicyjny, łatwy sposób przeglądać dane, które udostępniamy. Myślę, że tutaj też one są też tak przygotowane w takiej kolejności od takich najbardziej popularnych, też w różnych grupach tematycznych. Myślę, że z takich najbardziej popularnych, które najczęściej są poszukiwane i są też najbardziej cenne, to są takie aplikacje i dane dotyczące planów miejscowych, studium uwarunkowań, czy też planu ogólnego, ale też mnóstwo informacji dotyczących obiektów miejskich, form ochrony przyrody, zabytków, też obiektów gminnych. Także staramy się to, co jest możliwe i to, co jest dostępne, przygotowywać i udostępniać.
1: Siedzimy przed ekranem, wchodzimy w aplikację.
8: Takim dobrym przykładem aplikacji, która też pojawiła się w ostatnim czasie, czy w mocno zmodernizowanej postaci, to jest taka aplikacja Obliview, która służy do przeglądania zdjęć ukośnych, ortofotomap, modelu siatkowego 3D mesh, chmury punktów. To jest wyjątkowa aplikacja ze względu na dane, które prezentuje. Są to dane, które pozyskiwane były na przestrzeni między 2006 a 2025 poprzez teledetekcję lotniczą. Szczególnie cenne są tutaj dane pozyskane w 2025 roku. To jest model, szczególnie model siatkowy mesh. To jest taki pierwszy produkt, który dla Wrocławia pozyskaliśmy. Jest to taki model fotorealistyczny, który z różnych perspektyw pozwala spojrzeć na Wrocław. Aplikacja też pozwala porównywać dane, które tu udostępniamy z różnych okresów. Jest to szczególnie, myślę, że przydatne, jak chcemy zrozumieć, chcemy też zweryfikować, sprawdzić jakieś miejsca, w których coś się wydarzyło interesującego, albo po prostu jesteśmy ciekawi, dlaczego Wrocław w jakimś miejscu tak się zmienił.
1: Czy możemy to zrobić teraz na jakimś przykładzie? Tutaj mamy pokazane centrum, tak? Jeśli dobrze poznaję.
8: Tak. Myślę, że takim ciekawym przykładem będą oczywiście miejsca, które mocno się zmieniają. Myślę, że tutaj zbliżę się do osiedla Lipa Piotrowska. Myślę, żeby zrozumieć też, jak bardzo ta część Wrocławia się zmieniła, warto też spojrzeć na to, jak na przestrzeni lat wyglądało to miejsce, czyli jeśli spojrzymy tutaj w takiej perspektywie 20 lat, no to jest kompletnie po prostu inne miasto.
1: Czyli mamy na jednym ekranie 2006 i 2025 rok, ten sam fragment Wrocławia.
8: Tak jest. I teraz możemy to porównać na kilka sposobów, to znaczy to oczywiście takie najbardziej znane i narzędzie to jest takie, że wykorzystujemy ortofotomapy, czyli widzimy ten obraz widziany z góry, tak? Natomiast to, co ta aplikacja daje szczególnie nowego, to jest też spojrzenie z wykorzystaniem aplikacji, z wykorzystaniem danych 3D. Czyli jeśli zobaczymy pierwszą chmurę punktu z 2006.
1: Ale zielono, teraz już tak nie jest.
8: No myślę, że też tutaj musimy uważać też w danych teledecyjnych na pory, w których te dane są pozyskiwane. Także to nie zawsze też jest takie porównywalne. Czyli dane z 25 były pozyskane w marcu, więc tuż przed okresem wegetacyjnym. Akurat dane te z 2006 są już w takim pełnym okresie wegetacyjnym, więc takie wrażenia oczywiście zawsze mogą być. Także tutaj na to musimy zawsze uważać.
1: Geoportal wrocław.pl to ten adres teraz sprawdzamy, żeby podpowiedzieć Wam, co możecie znaleźć na ogólnodostępnych mapach miasta i do czego mogą się one Wam przydać.
7: Podpowiadamy mieszkańcom Wrocławia.
8: Tak, i teraz możemy manipulować, jeśli włączymy dane 3D LIDAR, czyli chmurę punktów, albo model siatkowy mesh. Możemy też manipulować widokiem, to znaczy możemy właśnie spojrzeć z różnej perspektywy na to, co się wydarzyło. Myślę, że takim z innych miejsc, takim ciekawym, które przeszedł bardzo dużą też zmianę, są też okolice Powstańców, ulicy Powstańców Śląskich, gdzie no, oczywiście pojawił się najwyższy budynek Wrocławia. Natomiast no, na danych z 2006 możemy jeszcze zobaczyć budynek Poltegoru.
9: I co jest też ciekawe, oczywiście poza standardową możliwością obracania tego takim kompasikiem u góry z prawej strony tego obrazu.
10: Michał Gus, Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego.
9: Mamy również możliwość mierzenia odległości i mierzenia powierzchni.
1: Tutaj jest taka linijka, taka ikonka.
9: Jest rozwijane z lewej strony menu, dzięki któremu można mierzyć na przykład wysokości budynków. Nie tylko całe, można mierzyć również wysokości fragmentów budynków. W tej chwili jesteśmy przykładowo na jednym z budynków w sąsiedztwie Sky Towera. Klikając w dwóch miejscach na tym budynku możemy wyciągać po prostu podziałkę, mierzyć wysokości, możemy mierzyć powierzchnię, możemy mierzyć również powierzchnię elewacji, co też może się w różnych okolicznościach przydawać. Co jest też interesujące, mamy też możliwość włączenia podziału działek geodezyjnych, a więc widzimy model 3D i jednocześnie widzimy, jak przebiegają podziały działek. One oczywiście nie zawsze muszą przebiegać tak, jak są budynki, co ma znaczenie często z punktu widzenia orientowania się w różnego rodzaju inwestycjach, czy też zrozumienia, dlaczego na przykład jakiś inwestor robi czy remontuje dany obszar tylko do danego miejsca, a dalej już nie. Ano dlatego, że dalej już jest inna działka geodezyjna, której nie jest właścicielem.
1: Tu jest zaznaczona ich powierzchnia, ale też nazwy działek?
9: Są numery geodezyjne działek, jak najbardziej, to można sprawdzić.
8: Te pomiary możemy używać do różnych celów. Czasem potrzebujemy po prostu dowiedzieć się o jakimś kontekście, jakimś detalu, na jakiej wysokości jest, tak? Więc to jest coś, co pozwala jakby przybliżyć się, przynajmniej w miarę precyzyjnie podawać jakieś wartości, o których mówimy.
1: No jeśli kupujemy na przykład mieszkanie, myślę, że to też jest przydatne.
9: Zdjęcia w modelu 3D Wrocławia można obracać o 90 stopni, dzięki czemu każdą lokalizację możemy sobie obejrzeć z dowolnej wysokości, w tym z bardzo niskiej, bo naprawdę widać pojedyncze osoby akurat idące ulicą, które się załapały, ale możemy też każdą lokalizację obejrzeć z kilku stron, co jest bardzo oczywiście przydatne.
1: Czy jak ktoś nie jest we Wrocławiu, może sobie wejść na taką mapę i trochę się poczuć, jakby tu był?
9: Dokładnie tak, od razu też zaznaczam, bo wbrew pozorom świadomość tego, że istnieje tak przydatne narzędzie, nie jest zbyt powszechna nawet wśród wrocławian. Jest to narzędzie całkowicie bezpłatne, do korzystania z niego nie jest konieczne żadne logowanie, żadne rejestrowanie się. Po prostu wystarczy zwykły dostęp do internetu z przeglądarką. Zalecany jest Chrome lub Opera i można, mówiąc wprost, wirtualnie spacerować po całym Wrocławiu. Jest też sporo takich opcji, które są, powiedziałbym, niezupełnie oczywiste, natomiast w specyficznych sytuacjach się przydają. Dlatego, że mamy na przykład mapę pokazującą wysokość nad poziomem terenu za pomocą tej mapy. Klikając u góry, rozwijając takie menu, które jest u góry po środku, widzimy tak naprawdę mapę wysokościową całego Wrocławia, co jest też przydatne przy planowaniu różnego rodzaju działań, na przykład dla aktywistów, ale może się też przydać w nieoczywistych sytuacjach, Oby oczywiście one się zdarzały jak najrzadziej, natomiast piękny przykład, jak bardzo przydaje się geoportal i jak bardzo ludzie nie wiedzieli o tym, że coś takiego jest, był przy powodzi. My mieliśmy częste sygnały od ludzi mieszkających na zachodnich osiedlach Wrocławia podczas powodzi, która miała miejsce we wrześniu ubiegłego roku, że nie ma zabezpieczenia na jakimś odcinku, który w ocenie tych mieszkańców potrzebował tego zabezpieczenia. I dlaczego miasto nie działa? Ano miasto nie działa z bardzo prostej przyczyny. Proszę pani, proszę pana, do pana woda nie dojdzie. I pan może to bardzo prosto zweryfikować, patrząc na jakiej wysokości jest pana blok, a na jakiej wysokości jest dolina rzeki, w pobliżu której pan się znajduje. Można kliknąć dowolne dwa punkty, zobaczyć jaka jest różnica wysokości między dowolnymi punktami. To jest dokładność na podstawie oczywiście modelu 3D, zdjęć robionych z nalotu. No do kilku centymetrów łatwo można było sprawdzić w okolicach ulicy na przykład Jodłowickiej, gdzie było sporo takich właśnie sygnałów z tamtego rejonu. Ci ludzie byli kilka metrów ponad lustrem wody. Nie było takiej możliwości, żeby woda ich się dosięgnęła.
1: No oby takiej funkcjonalności byśmy nie potrzebowali w przyszłości.
9: Tak, dokładnie. Oby nie, natomiast zawsze zachęcamy do korzystania z fotoportalu.
11: Jest też taka możliwość wyświetlenia zacienienia i z ustawieniem też momentów dnia, godziny. Możemy prześledzić też w ciągu dnia, jak ten cień się zmienia. Czyli myślę, że to ten Sky Tower też jest tutaj dobrym przykładem, bo też ten cień, który rzuca, też jest tutaj i znaczący, i też, ale też możemy zobaczyć po prostu, o których porach dnia, jaki wpływ ma na przede wszystkim sąsiedztwo swoje.
1: Czyli wybieramy sobie ustawienie cieni i właśnie przesuwamy tę godzinę.
11: Tak jest, oczywiście. No to jest rzeczywiście wykorzystanie tego, że wiemy, jak wygląda to pokrycie terenu, wiemy, jakie właściwości mają też te obiekty 3D. No i możemy tutaj manipulować i próbować też takie proste analizy wykonać.
9: Jest też dużo innych przydatnych informacji. Można sprawdzić, jaki obiekt jest w gminnej ewidencji zabytków, bo jest do tego osobna mapa i wszystkie budynki, które znajdują się w gminnej ewidencji zabytków, czy w rejestrze zabytków, są tutaj zaznaczone. Można kliknąć na taki budynek, zobaczyć, na jakiej podstawie on jest chroniony, czy on jest w gminnej ewidencji, czy on jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
1: Możemy tu oglądać, możemy mierzyć na przykład poszczególne budynki czy miejsca Wrocławia, a czy możemy sobie później jakoś to zapisać?
11: To, co widzimy na ekranie, możemy wyeksportować do plików PDF czy JPG, czyli nasze znalezione miejsce, czy perspektywa, którą znaleźliśmy, możemy też wyeksportować. Myślę, że jeszcze z takich rzeczy, które dają dzisiejsze narzędzia dla danych przestrzennych, myślę, że to też już wiele osób potrafi się tym posługiwać, jest też łączenie różnych danych zewnętrznych. Możemy tutaj w tej aplikacji dodać taką usługę. Ja tutaj wyświetlam tutaj połączenie takich danych granic działek na zdjęciach ukośnych. Dodając zewnętrzne dane, można też zobaczyć ten dodatkowy kontekst, który też możemy sami dostarczyć.
1: Mapy na miejskim geoportalu naprawdę potrafią być wciągające. Przypomnę adres, to po prostu geoportal wroclaw.pl.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
12: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
13: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
14: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Na Swojczycach mieści się Wrocławska Farma Miejska. To teren stacji badawczo-dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Plony z farmy trafiają do miejskich żłobków, przedszkoli i domów pomocy społecznej. Dlaczego farma powstała we Wrocławiu i na jakich zasadach funkcjonuje? O tym teraz u nas.
3: Zdrowy Wrocław.
15: Bogusława Bronowicka, główny specjalista farmy Miejskiej Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
1: Czyli właściwa osoba, która może o farmie opowiedzieć. No tak. To proszę opowiedzieć tym, którzy w ogóle nie znają farmy, że takie coś istnieje. Co to jest, na jakiej zasadzie działa, co tu mamy?
15: Miejska farma to fantastyczny projekt, który... O, tutaj może właśnie. Ja przeproszę, ale tutaj jest pan rektor. I pan rektor wie na temat farmy najwięcej.
16: Rektor, nieprawda. Pani koordynator, pani...
15: Ale zna naprawdę świetnie.
16: Andrzej Zachwieja, prorektor do spraw nauki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Farma miejska. Projekt realizowany wspólnie z Urzędem Miasta i Wrocławskim Centrum Integracji. Od 2024 no, głównym celem jest produkcja, ekologiczna produkcja warzyw dla wrocławskich przedszkoli i żłobków oraz dla domów, dla DPS-ów. Dzięki WCI, tak i desygnowanym tutaj pracownikom, kierowanym przez WCI tutaj, no, ta uprawa w ogóle może dojść do skutku, tak, oni tutaj pracują. Wracają do społeczeństwa, tak? Wracają do społeczeństwa i to jest jeden z tych celów społecznych również, oprócz dostarczenia warzyw do tych przedszkoli, żłobków, domów DPS-ów, tak? To także jest to miejsce, w którym oni się, nie chcę użyć brzydkiego słowa, resocjalizują, tak? Ale mają możliwość pracy i no, powrotu potem, jak uczy doświadczenie lat ubiegłych. Część z tych osób wraca, podejmuje jakąś tam pracę, czyli wracają, mówiąc kolokwialnie, wracają do społeczeństwa.
1: Mhm. Jakie konkretnie warzywa, owoce są tu, czy zioła też uprawiane?
16: To już pani dyrektor musi powiedzieć, bo ja niestety całego asortymentu nie znam.
15: O ile sobie tak przypomnę, właśnie, na pewno jak pan rektor mówi ziemniak, no to jest taki must have, ponieważ dzieci uwielbiają ziemniaki, ku naszemu zaskoczeniu jedzą tego naprawdę olbrzymie ilości. Fasolka, cukinia, dynia, burak oczywiście, pasternak, którego uczymy się dopiero dzieci konsumować, ponieważ no, pasternak jest mało jednak znaną rośliną, a jest przez bardzo smaczny.
1: Nie ma dobrej sławy też.
15: Tak, nie ma dobrej sławy, jest bardzo smaczny i jeszcze do tego bardzo zdrowy. Co jeszcze mamy, panie rektorze?
16: Cebula, szczypior.
15: Cebula, szczypior, natka pietruszki i uprawiamy współrzędnie z kwiatami, które są po prostu nęcą zapylaczy, które pomagają później w wzroście naszych warzyw. Mamy rośliny takie jak kosmos, jak facelia, jak aksamitka.
1: A co to znaczy tak praktycznie, że uprawa jest ekologiczna?
15: Stosujemy różnego rodzaju ściółki, na przykład...
16: Biodegradowalne ściółki, tak?
15: Tak, tak. Z folii biodegradowalnej. To jest folia akurat ze skrobi. Różne są ściółki, to akurat jest ze skrobi, która po roku się rozkłada. Używamy słomy, a również używamy... Panie rektorze?
16: Odpadów wełny owczej.
15: Tak. Naszych owiec.
1: Właśnie, bo tutaj są też owce, zwierzęta.
15: Tak, mamy owce rasy olkuskiej i jak są strzyże. Strzyże to wówczas jest wiele odpadów i wtedy my wykorzystujemy do produkcji. W ogóle jeśli chodzi o wełnę, to jest teraz boom niesamowity ze względu na to, że to jest absolutnie produkt ekologiczny i wykorzystywany jest w produkcji warzyw, w sadownictwie, dlatego że zatrzymuje 30% wody w glebie, a po 3 miesiącach rozkłada się i dostarcza azotu. No jest po prostu niesamowite.
16: Ale także fosforu, tak, siarki.
15: Tak.
16: Więc...
15: Tak. Także super, bo chcemy po prostu, żeby te nasze warzywa były jak najzdrowsze i jak najbardziej ekologiczne.
16: Cała produkcja ekologiczna, transport z tego co pamiętam także ekologiczny, bo elektrycznymi samochodami do tych placówek, o których wspomniałem.
17: Tomek Węcek, Fundacja Mniej Więcej. W projekcie Farmy Miejskiej odpowiadamy za logistykę plonów do żłobków i przedszkoli oraz za wykorzystanie nadwyżek.
1: Jak wygląda taki dzień na farmie, dzień przewożenia z farmy?
17: No, współpraca z farmą nam się wspaniale układa i z Uniwersytetem Przyrodniczym przede wszystkim też te Te produkty wcześniej są zgodnie z zamówieniem każdego żłobka i przedszkola wyliczone i przygotowane, więc tak naprawdę my tylko przyjeżdżamy, pakujemy samochód i zawozimy, no ale to jest niezwykle ważne, żeby zrobić to terminowo i w odpowiednich godzinach, które żłobki, przedszkola mają przeznaczone na przyjęcie towaru.
1: I Państwo tak wożą w sezonie od wiosny do jesieni?
17: Tak, wozimy dostawy do żłobków i przedszkoli zaczynamy w czerwcu, kiedy na farmie pojawiają się pierwsze plony. Najczęściej to cukinia i młode ziemniaki. Kończymy pod koniec grudnia, kiedy korzeniowe warzywa się kończą. Wtedy kończymy też dostawę. Projekt farmy to duży projekt i trudno tutaj przy takiej rolnej produkcji dobrać odpowiednią ilość do zapotrzebowania, ale to, co zostaje, jako fundacja mniej więcej przejmujemy i przerabiamy to na posiłki dla potrzebujących.
1: Co to znaczy, że to jest ekologiczny transport?
17: W naszej flocie dysponujemy autami, które zakupiliśmy z dotacji. Są to auta elektryczne i u nas ładowane na stacji zasilanej światłem słonecznym, więc obniżamy tutaj ślad węglowy do absolutnego minimum.
1: Skoro żłobki sobie zamawiają jedzenie, to czy są jakieś warzywa, owoce, które szczególnie w dużej ilości Państwo przewożą? Słyszałam o ziemniakach, że są popularne.
17: Ziemniaki, jak wiemy, wszyscy my jako Polacy uwielbiamy, szczególnie dzieci, w każdej formie. Także ten produkt cieszy się, myślę, że największym powodzeniem. A drugi wydaje mi się, że będzie burak, który z farmy jest wyjątkowo słodki i wyjątkowo pyszny. Te warzywa są wstępnie umyte i zapakowane w odpowiednie worki do tego przewozu, także one trafiają po wstępnej obróbce, aczkolwiek panie na pewno w żłobkach i przedszkolach mają jakąś dodatkową pracę z tym związaną, ale rozumieją też, że ta jakość tych warzyw to jest cena, którą można za to zapłacić.
7: Eko Wrocław.
1: Jak ktoś ma ogródek działkowy we Wrocławiu, to wie, że no różnie bywa z tym, czy dana roślina obrodzi, czy nie. A jak jest u Państwa? Jak się to Państwu udaje? No bo tych warzyw, owoców jest coraz więcej.
16: Najważniejszy czynnik to pogoda, tak? Zależy się od tego, jakie mamy opady, jakie dni słoneczne, w jakiej fazie wegetacji poszczególnych roślin, kiedy można wejść i cokolwiek zrobić wokół tych roślin. To po pierwsze, po drugie, no tak jak pani dyrektor wspomniała, my uprawiamy ekologicznie, tak, w tej procedurze zrównoważonej. Czyli nie używamy żadnych chemicznych środków, ani ochrony roślin, ani nawozów, tak. Mamy zdiagnozowaną zasobność gleby w zakresie jej jakości, to znaczy składu gleby, składu chemicznego gleby, tak, więc wiemy, co tej glebie potrzeba i wiemy, z jakich źródeł, tych ekologicznych źródeł możemy ewentualnie skorzystać, żeby ją w taki sposób zasilić. Mhm. I myślę, że to w każdym ogródku, mniejszym czy większym, przy uprawie jakichkolwiek roślin, od roślin warzywnych poprzez rośliny kwiatowe, można stosować tego rodzaju, czy tą formę uprawy, tak. Te nawozy są dostępne także w handlu, tak, bo mamy i biodegradowalną folię, tą ściółkę, mówiąc po prostu. Mamy także wełnę owczą w różnego rodzaju nawozach, komponentach nawozowych.
1: Tak? Granulaty.
16: Granulaty różnego typu. Więc myślę, że to jest sposób na to, żeby produkować bezpieczną żywność, tak, żeby jakościowo i po pierwsze, a po drugie, żeby ona była bezpieczna dla konsumentów, zwłaszcza dla dzieci.
1: Dzieci odwiedzają też wrocławską farmę miejską, to dla nich działa tam specjalna strefa edukacyjna.
18: Czy to może być kukurydza?
19: Nie.
18: A czy to może być ogórek kiszony?
19: Nie.
18: Polewie z mrówek?
19: Nie.
18: Nie? To ja sprawdzę.
19: To jest pokrzywa.
18: To jest słonecznik.
20: Natalia Rokita, Fundacja Polskie Dzieci ORG. Jesteśmy na farmie miejskiej, gdzie dzieciaki wprowadzamy w świat zdrowej i racjonalnej żywności. Na farmie uczymy dzieciaki właśnie, skąd pochodzi jedzenie, że nie pochodzi z fabryki czy ze sklepu, tylko jak ważne jest dbanie o nasze środowisko i to, co rośnie właśnie w naszych glebach na farmie. Dzieci z nami szukują właśnie pastę z korzenia pietruszki i pesto z liści pietruszki.
1: A jak dzieciaki reagują w ogóle na to, co tutaj widzą?
20: Dzieciaki bardzo dobrze reagują, bo my jesteśmy dla nich wzorem. Jeżeli ja jako osoba prowadząca warsztat pokażę im, że mam odwagę czegoś spróbować, że ma prawo mi coś zasmakować bądź nie, to wtedy dzieci nabierają właśnie odwagi do tego, żeby też pracować ze swoimi emocjami i się nie bać, próbować, bo my absolutnie nie zmuszamy, zachęcamy, żeby samodzielnie doświadczały. Ja mam teraz tego listka. Czy ktoś chciałby spróbować?
0: Proszę.
20: Wcinaj.
21: Ja chcę.
20: Dobra, jaki smak poczuliście?
21: Mały.
22: Ja słodki.
20: Wydaje mi się, że największym sukcesem jest to, że na takich zajęciach dzieci doświadczają czegoś po raz pierwszy. Jak patrzymy na rzodkiewkę, widzimy rzodkiewkę i widzimy jej liście. I zawsze myślimy o tym, że liście wyrzucamy, a się okazuje, że z tych liści właśnie można zrobić fajny dip, a rzodkiewkę wykorzystać na sałatkę, do twarożku i nic nam się nie zmarnuje.
1: Wrocławska Farma Miejska, bo to o niej teraz opowiadamy, jest też ważna w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego miasta.
23: Farma Miejska Wrocław miała na celu pokazania, że uprawa warzyw w mieście jest możliwa, zdrowych warzyw, blisko mieszkańca, czyli skracania tych łańcuchów dostaw.
24: Natalia Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Strategii i Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia.
23: Czyli mamy ten komponent środowiskowy i komponent bezpieczeństwa, bo w kontekście sytuacji globalnej, zagrożeń, z którymi się mierzymy, wojny za wschodnią granicą, widzimy, że musimy budować tą swoją samowystarczalność żywnościową, bo pewnego dnia żywności w sklepach może nagle zabraknąć, jeżeli jesteśmy przygotowani na to, żeby w jakiś sposób potrafić ją samemu wytworzyć blisko odbiorcy. Jest to ważne. Oczywiście farma nie obsłuży całego miasta, ale chodzi o pewien know-how. Zbadaliśmy potencjał samowystarczalności żywnościowej. Tu przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym sprawdziliśmy, na ile jesteśmy samowystarczalni żywnościowo w aglomeracji wrocławskiej, bo tu ciężko sam Wrocław analizować. I okazało się, że w przypadku ograniczenia ilości spożywanego mięsa bylibyśmy samowystarczalni w 111%, a przy przejściu na dietę peskatariańską w 116%. Ale to jest takie, powiedzmy, laboratoryjne założenie, że wszystko w aglomeracji jakby idzie do Wrocławia, co oczywiście nie jest realne, ale...
1: Ale jak długo? Co to znaczy te procenty? Co one znaczą?
23: No one znaczą, że jeżeli wykorzystalibyśmy cały potencjał rolny, który mamy w aglomeracji i na wszystkich polach uprawnych uprawialibyśmy żywność, to ta żywność byłaby w stanie nasze potrzeby takiego talerza zaopiekować w 111 czy 116%, czyli nawet z lekką nadwyżką, tak? Zakładając, że trochę ograniczamy spożycie mięsa albo rezygnujemy z niego na rzecz spożycia nabiału i ryb, tak? Natomiast badamy również potencjał magazynowania, przetwórstwa żywności, dystrybucji. To są bardzo złożone historie, bo tak naprawdę nikt w pełni nie analizuje tych danych i nie gromadzi ich. Nie wszystkie z nich będą ogólnodostępne, bo z uwagi na ten komponent bezpieczeństwa żywnościowego, część z nich będzie stanowiła element naszych scenariuszy zarządzania kryzysowego, ale również chcemy być zabezpieczeni na wypadek aktów terroryzmu żywnościowego, bo biorąc pod uwagę to, co dzieje się za wschodnią granicą, no trzeba realnie brać pod uwagę, że łańcuchy dostaw mogą zostać przerwane albo że intencjonalnie czy źródła wody, czy dane uprawy zostaną po prostu skażone tak, aby mieszkańcy nie mogli ich spożywać. Pokazujemy, jak można rozwijać rolnictwo miejskie. Farma Miejska Wrocław jest pewnego rodzaju city labem. Chcemy ten model dopracować, dopieścić tak, aby był on powtarzalny. Nie planujemy jako urząd uruchamiać kolejnych farm miejskich, ale tak naprawdę model funkcjonowania może być zaimplementowany przez inny podmiot. Tak pokazujemy, że jest to możliwe i w tych krótkich łańcuchach dostaw możemy to robić.
1: Dodam jeszcze, że Wrocławska Farma Miejska działa na Swojczycach od marca 2024 roku.
3: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
25: Pan Rębiszewski?
26: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
27: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
28: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
27: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup 2 z Kaufland Hard Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę, a 4 pak Piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: To promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam 3 kroła. Główne danie nie przegrywam.

0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.
1: Jesteśmy największymi psiarzami w Europie. My, Polacy. Gospodarstwa domowe z przynajmniej jednym psem stanowią w Polsce aż 49%, podczas gdy na przykład w Hiszpanii to 27%, w Niemczech 21%, a we Francji 20%. Jesteśmy także jednymi z największych kociarzy. Co najmniej jednego kota posiada 40% polskich gospodarstw domowych. Okazuje się, że w Polsce jest obecnie więcej domostw z psami niż z dziećmi. Dane CBUS z 2023 roku wskazują, że 8% dorosłych Polaków, a badano tutaj osoby w wieku od 18 do 40 lat, nie chciałoby mieć żadnego dziecka. Natomiast w tej młodszej grupie wiekowej 18-24 odsetek ten jest znacznie większy, wynosi 21%. Polskie zetki jako przyczynę braku chęci posiadania dzieci wskazywały po prostu brak takiej potrzeby. To są jakieś trudności materialne, to jest poczucie, że dziecko to jest zbyt duża odpowiedzialność. I dla niektórych właśnie zwierzę jest lepszym kandydatem na członka rodziny niż dziecko. Z danych z ubiegłego roku wynika, że zetki adoptują zwierzę głównie z trzech powodów. Po pierwsze, czworonóg jest dla nich towarzyszem w codziennym życiu. Po drugie, obdarza opiekuna uczuciem i sam jest odbiorcą tych uczuć. Po trzecie, zapewnia rozrywkę. Można z nim po prostu wspólnie spędzić czas. Pies może być naszym wielkim przyjacielem, pies może być naszym towarzyszem, pies może być nie tylko współlokatorem. Tyle, że psa trzeba się nauczyć, trzeba go poznać, trzeba z nim pracować, bo jak powiedzieli mi przed chwilą moi goście, najważniejsza jest decyzja, czy chcemy mieć psa, czy chcemy być psim opiekunem i jego przewodnikiem. Beata Korzeniowska, zapraszam, to jest program Miasto Młodości. Dziś o tym, jak pracować z psem, jakiego psa wybrać dla siebie. Będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi. To Dorota Hadzicka, która zajmuje się dogoterapią, oraz Maciej Hadzicki, trener psów i behawiorysta.
2: Ten moment, kiedy decydujemy się na psa. Metody są dwie, albo szukamy sobie jakiejś hodowli i szukamy sobie psa, który nam się po prostu podoba, bo jest ładny, albo jedziemy do schroniska i tam szukamy kogoś, komu chcemy pomóc znaleźć tę miłość w naszym domu. W jaki sposób szukać psa?
3: No, ja myślę, że należy zacząć od warunków, które mamy w naszym domu.
2: Jak mamy kawalerkę, to lepiej, żeby to nie był taki ogromny pies.
3: No lepiej, żeby nie był. To jest pierwsze, czyli warunki takie lokalowe. Po drugie, ile my mamy czasu. Pies, obojętnie czy mały, czy duży, nie może całymi dniami siedzieć sam. No, potrzebuje uwagi, nie tylko spacerów, jedzenia, ale potrzebuje uwagi, potrzebuje wybiegać się, potrzebuje dłuższych spacerów. Więc jakby najpierw trzeba rozejrzeć się wokół siebie, gdzie i kiedy, a później ewentualnie zastanowić się nad wyborem czy hodowli, czy schroniska, czy fundacji, bo są różne miejsca, skąd można sobie wypatrzyć psa.
2: I taki pies z fundacji czy ze schroniska, on może nie będzie psem rasowym, ale będzie psem, którego ci wolontariusze, ci opiekunowie już zdążyli poznać. I oni też są w stanie podpowiedzieć, jaki ten pies jest.
3: Tak, chociaż często taki pies nie przebywał, bądź nie ma wiedzy na ten temat, jak się zachowuje w warunkach domowych. Schronisko to jest co innego i warunki domowe to jest co innego.
2: Czy on tam może być na przykład spokojny, a przyjdzie do domu i wtedy zacznie się szaleństwo?
3: Może mieć na przykład lęk separacyjny. Czyli sam jak zostaje w domu, to nie musi być na 12 godzin, ale na 2 godziny, kiedy ktoś wychodzi do pracy, a pies wyje, drapie i przeżywa. I wtedy z takim problemem należy pracować, bo jest to do wypracowania. Także jakby nie wiadomo, to tak jak z dzieckiem, nie wiadomo jaki będzie miał charakter. Psy tak. Też mają swoje charaktery.
2: A jak szukać psa w hodowlach? Dużo się mówi o tych pseudohodowlach i o tych hodowanych psach w koszmarnych warunkach. Unikać jakiejś rasy?
4: Rasy.
3: Modnej.
4: Właśnie.
3: Nie iść za modą. Poczytać sobie charakterystykę rasy. Jeżeli jest opisana rasa, że jest psem wymagającym, a zwyczajnie w Wikipedii takie informacje można znaleźć, że jest psem wymagającym, że musi się zmęczyć, to odpowiedzmy sobie na pytanie, czy damy mu to, czego pies potrzebuje.
2: Ale ktoś może nas zaskoczyć, któraś rasa, są te rasy takie nazywane agresywnymi, tak? Amstaff, no jest, pitbull.
3: Jest lista, no mhm. więc jeżeli ktoś ale to zna i sobie poradzi, bo ma doświadczenie, to są psy niebezpieczne, a nie zakazane, więc no jakby nie można nikomu zabronić kupić psa z listy. Pytanie tylko, czym się dana osoba kieruje.
2: No modne jest na przykład posiadanie takiego psa.
3: To nie.
4: Dla mody żadnego psa.
3: Dla mody możemy sobie kupić buty.
2: Taki pies rzeczywiście może nam zrobić krzywdę, jeśli nad nim nie zapanujemy, jeśli nie nauczymy się z nim pracować.
4: Może i to nie tylko agresja, ale siła, zwykła siła. Pies 50 kilo zobaczy drugiego psa i nie jest nauczony panować nad sobą. Zwyczajnie nas pociągnie i mamy problem.
2: I to jest właśnie duży, silny pies, ale duże, silne są też na przykład labradory. I też bywają różne. Albo totalnie spokojne misie do przytulania, no albo takie, które non-stop chcą się bawić.
4: Różne, tak jak dzieci. Różne charaktery nie wiemy. Ale też różnie ludzie prowadzą. I piesek, który jest chociażby u nas w domu, w typie labradora był sobie, jako totalna demolka, a po 3 miesiącach się okazuje, że ten pies najbardziej co kocha to poduszki. Tylko wystarczyło mu to pokazać. On po prostu nawet sam, przypuszczam, że o tym nie wiedział. Poprowadzić go w tą stronę. Piesek, który biega, niekoniecznie musi być hartem wygrywającym na zawodach, dać mu pobiegać, ale poprowadzić go w inną stronę, pokazać mu możliwości, jakie ma, a on po prostu o tym nie wie jeszcze.
2: A to jest prawda, że pies trochę upodabnia się do właściciela?
3: No my mamy swoje psy więcej niż jednego. I trochę tak, trochę nie.
2: Ale w domu, w którym jest głośno, jest harmider, to te psy takie raczej będą trochę bardziej rozbrykane chyba, czy nie?
3: Ale jeżeli jest pies spokojny, z natury spokojny, do tego jakieś posiada, jakieś lęki, nawet które idzie wypracować, nie mówię o jakichś głębokich traumach. Pies spokojny pozostanie psem spokojnym. No, no natury nie zmienimy.
2: Nie da się zepsuć.
3: A znaczy zepsuć się da.
4: Tak.
3: Ale to wychowawczo. Nie zmienimy temperamentu, no bo psy tak samo jak i ludzie mają swoje temperamenty i charaktery, natomiast wychowawczo tak, nawet ułożonego psa, wyszkolonego psa można zepsuć.
2: Powiedziałyśmy już o tym lęku separacyjnym. Jaki jeszcze problem może mieć z psem, który dołącza do naszej rodziny? To może być łobuzem, tak, czyli może nam obgryzać schody, zjadać kanapę, niszczyć zabawki.
4: Może. Ludzie myślą, że puszczenie takiego pieska na ogród, bo mam domek z ogrodem, pies wraca, gryzie nadal. I no przecież on miał gdzie się wybiegać. Wybiegać to nie jest wszystko. Praca taka umysłowa, czyli popracowanie z psem nad zwykłymi, prostymi komendami typu siad, typu czekaj. Bardziej zmęczy tego psa psychicznie i on będzie potrzebował więcej takiego odpoczynku niż po takim wybieganiu. Takie 30 minut biegania to jest 5-10 minut dla młodego psa regeneracji i robi powrotem to, co robił, czyli obgryza nasze schody.
3: Chociaż bardzo często pies, który robi demolkę w domu, w ten sposób sobie rekompensuje jakieś braki. I one mogą być różnej natury, te braki. Także to niekoniecznie jest nadmiar energii. U młodych psów często tak bywa, szczególnie u szczeniaków, które czy zęby wymieniają, czy no wchodzą w okres dojrzewania. No tak, to jest taka zwyczajna głupawka. Natomiast psy takie dorosłe, już dojrzałe, które demolują dom, nie wiem, gryzą buty, dywany, fotele. Trzeba się doszukać czegoś, czego mu brakuje, bo to bardzo często właśnie jest jakiś problem behawioralny, a nie zwykła nuda czy nadmiar energii.
2: No, ale sami możemy sobie z tym nie poradzić, bo nawet pewnie czytając jakieś poradniki, czy słuchając poradników, no może nam się nie udać zdiagnozować, a tym bardziej nauczyć tego psa. Kiedy okazuje się, że rzeczywiście no, jest jakiś problem, tak, z psem, który pokazuje nam, że czegoś być może się domaga. Wtedy szukamy trenera, tresera, u którego na zajęciach będziemy się uczyć, jak z tym psem pracować, jak z nim postępować. Kto się uczy na takich zajęciach? Pies, czy jednak jego opiekun?
4: Jestem przekonany w 99,9% że opiekun. Ktoś kiedyś mi powiedział, bardzo mądra osoba, pies umie siadać, pies umie leżeć, pies umie chodzić, tylko my zwyczajnie nie potrafimy mu tego powiedzieć. Najczęściej ludzie, którzy pracują albo myślą, że pracują z psami, zwyczajnie do nich mówią, a ten pies ich nie rozumie. To jest największy problem.
2: Spacerując widzimy, jak ktoś idzie z psem na spacer i gada, i opowiada, i spójrz tu, i nie idziemy tam, idziemy tam. Bo rozmawiają ludzie z tymi swoimi psami.
4: Mówią do psa, nie rozmawiają, bo rozmowa polega na dialogu, czyli ten pies też mówi do człowieka, a niestety ten człowiek nie jest zauważa. Nie jest w stanie odczytać tej mowy ciała. Moje takie motto jest, jeżeli z człowieka, właściciela, który przyjdzie z pieskiem, zrobię psiolubnego, czyli przewodnika, to jest sukces. I wtedy tam możemy już mówić o zaufaniu między psem a człowiekiem, przewodnikiem. I wtedy ta więź jest bardzo bliska i wtedy zaczynają znikać problemy. Oczywiście to nie jest na psychnięcie palcem, że wszystko naraz, ale wtedy zaczynają ginąć tam te problemy.
2: Czy psy lubią się uczyć?
3: Psy lubią pracować. Lubią współpracę. Jak każda czująca istota, lubią być zrozumiane. Lubią, żeby mieć zaspokojone swoje potrzeby. I tutaj również się dzielą na takie, które uwielbiają sztuczkować i są łase na grudki. I na takie, które no zrobią, no dobra, jak już chcesz, to tak.
2: A jest jakaś konkretna rasa, która no właśnie te sztuczki najbardziej uwielbia? Która ciągle chciałaby się czegoś nowego uczyć?
3: To takie te żywsze. No te żywsze psy, to tego, które są łakome, typu właśnie labrador, to zasmaczka jest w stanie nauczyć się czytać. Więc one są trudniejsze. Natomiast one są bardzo chętne i wręcz nawet potrzebują. Leży to w ich naturze, żeby z nimi coś wykonywać, bo one bardzo to lubią.
2: A border collie? To też chyba takie psy do sztuczek.
3: Border collie to jest ostatnimi laty moda, taka trochę wypaczona, ponieważ border collie oglądamy w telewizji, na pokazach, na zawodach, jak one pięknie pracują, co one są w stanie się nauczyć, bo są w stanie nauczyć się bardzo dużo. Do tego są takie rankingi. Raz, że one są bardzo mądre, natomiast one są bardzo łatwe do zepsucia i bardzo łatwo prowadzić takiego psa w agresję. I niestety znamy takie przypadki, gdzie border collie wraca do hodowli całkowicie zepsuty i nie do naprawienia w 100%, ponieważ ludzie nie mają świadomości, ile ten pies ma wymagań.
2: Także to, że on chciałby ciągle pracować?
4: Ale źle prowadzony, bo pies chce pracować, tylko czy człowiek z nim dobrze pracuje. I tu znowu jest problem, nie psi, tylko ludzki.
2: No ale czasami ktoś ogląda jakieś filmy, widzi, a dobra, tak można to zrobić. No to będę próbować na moim psie.
4: Oglądanie i wprowadzanie bez... Ja nie mówię, że zawsze jest to złe, ale zwykła zła interpretacja. Czegoś tu zobaczyłem, czegoś tu przeczytałem. Jednak jak pod okiem kogoś, ktoś to pokaże na żywo, jest to łatwiej wyprowadzić takiego pieska, pomóc takiemu przewodnikowi.
2: A czy są psy, które nie nauczą się niczego?
3: Nie, nie ma takich psów.
2: A przewodnicy psów, którzy nie nauczą się niczego?
3: I owszem. Jest moda na Yorki, bo jest to pies, który się nadaje do mieszkania, gdzie York z natury jest bardzo trudnym psem wychowawczo, tylko że ludzie sobie poradzą, bo go po prostu wezmą pod pachę. I idzie agresywny York na smyczy, który się rzuca na wszystko dookoła. Pan czy pani, czy nawet dziecko w wieku szkolnym weźmie psa pod pachę i odejdzie. A proszę sobie wyobrazić 50-kilogramowego psa, który chce się rzucać na wszystko. No nawet dorosły mężczyzna sobie nie poradzi z takim psem.
4: Poradzą sobie z psem, ale nie z problemem, jaki mają i jaki ma ich pies. To podnoszenie tego Yorka, czy przenoszenie z miejsca na miejsce, odchodzenie od tego groźnego Yorka, czy co on spowodował za sytuację.
2: Ale właśnie teraz chyba nie tylko ja, wszyscy słuchający nas wyobrazili sobie tego agresywnego Yorka, taka pirania z ząbkami, która uczepi się nogawki albo rękawa, albo ręki czyjejś.
3: Jest takie, no takie przyzwolenie nawet wśród kynoterapeutów, że mały pies, małego gabarytu, może więcej, może, bo pies wagi 8 kg, jeżeli poskrabie po kolanie, no nikomu krzywdy nie zrobi, nawet dziecku. Jest delikatny, jest leciutki, jest mały. Natomiast chociażby Zoja, która waży 30 kg, gdyby się chciała poskrabać po dziecku, no to nie dość, że je podrapie, to je przewróci, przygniecie i zrobi krzywdę zwyczajnie. Także trzeba mieć na względzie, biorąc psa, jaki on będzie duży.
2: Jak wybrać psa? Podpowiadali Dorotę Hadzicka, specjalistka dogoterapii, i Maciej Hadzicki, trener.
1: trener i psi behawiorysta. A kiedy już takiego czworonożnego przyjaciela przyprowadzimy do domu, trzeba z nim pracować. A wtedy on się odwdzięczy się wyjątkową miłością i zaufaniem do swojego opiekuna. Miasto Młodości, Beata Korzeniowska. Cześć.
0: Wrocław. Wrocław. Miasto Młodości w Meloradiu Wrocław na 97 i 8 FM.
5: Naszą gościnią jest dzisiaj Agnieszka Deja-Jaworska, psycholożka, terapeutka w trakcie szkolenia w nurcie eriksonowskim. Dzień dobry, cześć.
6: Dzień dobry, cześć.
5: Będziemy rozmawiać dzisiaj o problemach psychicznych młodych, dorosłych. Z jakimi problemami najczęściej oni do ciebie przychodzą?
6: Wiesz co, myślę, że to jest cały pakiet. Warto zdefiniować młodego człowieka. Młodzież definiujemy już też do około tego 30 roku życia. Trochę nam się pozmieniało zapatrywanie na temat tego, kto jest młodzieżą.
5: Myślę, że o tym na pewno też porozmawiamy, bo to wchodzenie w dorosłość bardzo nam się wydłużyło. Kiedyś to wchodzenie było równoznaczne z ukończeniem 18 roku życia, a teraz?
6: Wiesz, no myślę, że każdy ma taką swoją granicę, kiedy rzeczywiście staje się dorosłym, dojrzałym człowiekiem. No jest to też różnica, z czym jesteśmy dorośli czy dojrzali, no bo dorosłość to rzeczywiście można określić jakby typowo wiekowo, czyli jak dostajemy do rączki dowód osobisty, to już się czujemy tacy bardzo dorośli, już nam wolno więcej. Natomiast czymś innym jest też dojrzałość. I o dojrzałości mówimy w momencie, kiedy też jesteśmy w stanie samostanowić o sobie, ale też utrzymać się jakby w świecie. Czyli jesteśmy autonomiczną jednostką, niezależną, tak? Jakby jesteśmy w stanie sami organizować sobie życie, swoją pracę.
5: To, że zmienił nam się ten moment wchodzenia w dorosłość, w takim razie wpływa na to, jak młodzi dorośli czują się obecnie. To, że ta młodzieżowość, młodość wydłużyła nam się nawet do 30 roku życia.
6: Wiesz co, myślę, że robi to różnicę całkiem sporą, dlatego, że no, ja jestem nieco starsza, więc też pamiętam, jak ja wchodziłam w tą dorosłość. I też w jaki sposób można było to sobie organizować. Nie było wielu dobrodziejstw związanych z technologią, tak jakby i pewnymi ułatwieniami życiowymi. Natomiast obserwując jakby co się dzieje w tej chwili na świecie, bo ja pracuję też jako wykładowca akademicki, więc mam cały przekrój młodych ludzi, którzy się kształcą, planują swoje ścieżki kariery, albo tak naprawdę nie wiedzą, w którą stronę mają iść.
5: Czyli tych możliwości nagle mamy bardzo dużo, bo tak myślę, że z twojej narracji to wynika, że za twoich czasów tak, możliwości tak. Było nawet lepiej.
6: Strasznie to zabrzmiało, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale trochę tak jest, że myślę, że przez ten dostęp do informacji też ludziom może być trudniej wybrać, nie? Bo kiedyś tak porównując też, jakby była jakaś ustalona ścieżka, nie? Jakby trzeba było skończyć szkołę, pójść na studia, jakby był mniejszy dostęp do takich, bym powiedziała, autonomicznych kursów, bardzo specyficznych,
5: czegoś
6: bardzo zawodowych.
5: No tak. Też nie każdy szedł na studia, kończył szybciej szkołę.
6: Tak, szedł po prostu do pracy i albo robił to, co jego rodzice, albo gdzieś rzeczywiście trafiał gdzieś w taki dosyć przypadkowy sposób. Nie? Natomiast jakby w tej chwili rzeczywiście ten wybór mamy bardzo szeroki i myślę, że to też robi pewną różnicę, jak oczekujemy od siebie wzajemnie, w jakim tempie będziemy podejmować te decyzje o tym, jak ta nasza kariera ma wyglądać. Też myślę, że edukacja jakby temu sprzyja albo przeszkadza, bo to też można rozpatrywać z dwóch perspektyw. Nie? Czy jesteśmy jako dzieciaki bodźcowani w jakąś stronę i rzeczywiście mamy dokonywać dosyć szybko wyborów, a później okazują się one no, nietrafione w jakiś sposób, albo to, czy rodzice, ja to też mówię, drodzy słuchacze, z dobrą intencją, tak, ale jakby gdzieś rodzice nas kierują w jakiś sposób, później się okazuje, że jakby te wybory naszych rodziców no nie są do końca trafione dla nas. Myślę sobie, że jeżeli nie jesteśmy w stanie też jako taka wczesna młodzież, powiedzmy tylko 18-latkowie, tak jakby przetestować różnych rzeczy i sprawdzić, czy to rzeczywiście jest fajne, czy to jest dla nas atrakcyjne, tak, jakby czy to, że ja bym chciała zostać naukowczynią, robić badania, tak, jakby z jakiejś dziedziny, albo czy zostać graficzką, malarką, cokolwiek bym sobie wymyśliła, to jest pytanie, czy miałam okazję jakby przetestować te swoje wybory. I z jednej strony, zobaczcie, jakby możemy to zrobić, bo jest mnóstwo jakichś warsztatów dla dzieci, młodzieży, można próbować wielu rzeczy, a z drugiej strony często jesteśmy popychani jakby przez rodziców, którzy powiedzmy chcą nam uatrakcyjnić nasze życie po szkole i pytanie, na ile to już to są wtedy nasze rzeczywiście takie autonomiczne wybory, to, że chodzimy na konie, to, że chodzimy na dodatkowy język, to akurat oczywiście zawsze się przyda, tak, ale bardziej chodzi mi o to, czy wolelibyśmy pójść na jakąś grafikę komputerową albo projektowanie gier. Nie zawsze jest to spójne, powiedzmy, z naszymi takimi młodzieżowymi zainteresowaniami, a tym, jaki mają na nas plan nasi rodzice.
5: No bo też oni nie mieli tak wielu możliwości. Te ambicje rodziców też, myślę, często chcemy spełniać, albo oni chcą, żebyśmy my te ich marzenia realizowali. Moi rodzice nie mieli takich opcji, łatwych podróży jak my teraz. Studiowanie też nie było takie oczywiste, takie proste, a tu nagle, wow, wszystko miga, wszystko można, wszystko mogę, dużo tego.
6: A czyli myślę, że dlatego ten wybór jest trudny, no bo umówmy się, że jeżeli za moich czasów, znowu to tak dziadowsko brzmi trochę, ale jakby Erasmus rzeczywiście jakby był czymś wyjątkowym, tak w tej chwili jest to chleb powszedni, nie? I myślę, że gdzieś to starsze pokolenie jakby samo też nie potrafi się odnaleźć w tym, że rzeczywiście ich dzieci dorastające albo już rzeczywiście jakby w takim wieku, że mogą o sobie decydować, chcą aż tak je odpępowić i powiedzieć, dobrze, jedź, zwiedzaj ten świat. I oczywiście ja tu nie mówię o takich przywiązaniach, gdzie rzeczywiście jakby funkcjonuje się w rodzinach mocno zakazowo i to jest poważne wyzwanie życiowe, ale też myślę, że jest trudno aż tak specyficznie kogoś do czego zainspirować, bo wybór jest po prostu ogromny.
5: Jak wpływa na młodych dorosłych ta mnogość możliwości wyborów ścieżek zawodowych, ale też pasji? Jak to wpływa na ich zdrowie psychiczne?
6: Wiesz co, z jednej strony to może być coś bardzo ciekawego i inspirującego, bo każdy z nas ma też, powiedziała, w jakiś sposób skonstruowaną osobowość, czyli z jednej strony są osoby, które są bardziej otwarte na doświadczenia, a z drugiej strony są osoby, które są zamknięte na doświadczenie, tak? Czyli jeżeli mamy dużą otwartość, tym więcej będziemy testować różnych rzeczy, ale jeżeli ten, bym powiedziała, taki czynnik naszej otwartości jest zbyt duży, jeżeli tak to mogę określić, to może tak być, że będziemy mieli trudność z dokonaniem wyboru rzeczywiście jakby którą ścieżkę wybrać, nie? Jakby jaki rodzaj kształcenia, w którą stronę pójść, nie? No bo tu może się dołączać do tego wysoki entuzjazm, tak? Jakby mnóstwo jeszcze czynników, które będą powodowały, że właściwie nie wiadomo na czym się zatrzymać, bo wszystko jest takie fantastyczne, no nie? I inspirujące.
5: Ale skoro tak wiele rzeczy, to po pierwsze ciężko wybrać, a później utrzymać się w tym wyborze.
6: No tak, no bo w pewnym momencie też musimy po dorosłemu zacząć zarabiać.

0: testować, sprawdzać, zwiedzać, tak jakby dokonywać wyborów. Natomiast umówmy się, że to jest jakiś procent społeczeństwa i rzeczywiście stajemy w pewnym momencie przed takim dosyć twardym wyborem. I to jest chyba taki pierwszy zaczynek do budowania jakby pewnej frustracji naszej wewnętrznej, a nawet w konsekwencji jakichś stanów depresyjnych, ponieważ to, co my sobie wyobrażaliśmy przez tą mnogość informacji, tak jakby tych pięknych zdjęć z całego świata, jakby możliwości wyborów bardzo inspirujących zawodów, no później się okazuje, że jednak musimy zacząć od czegoś dosyć przyziemnego i wówczas to zderzenie z rzeczywistością jest bardzo bolesne. No nie pomagają nam social media w tym momencie, nie pomagają nam pewne wzorce, bo umówmy się, że na Instagramach przedstawiane są piękne kawałki o życiu i cudownych podróżach, tak jakby fantastycznych wyborach zawodowych, ogromnych pieniądzach, które można w każdej branży przecież zarobić, a nie jest to do końca prawdą.
1: Na Instagramie raczej nie oglądamy 8-godzinnego dnia pracy przy biurku.
0: Na pewno nie.
1: A jeśli tak, to w wielkim przyspieszeniu, a niestety większość prac tak obecnie właśnie wygląda, bardzo monotonnie.
0: No tak, bo to jest żmudna praca, szczególnie jeżeli pracujemy przy analizach, które tak naprawdę są w tej chwili jakby kluczową formą pracy w każdej dziedzinie. Przy bazach danych, porównując, ile jest takich zawodów, które rzeczywiście pozwalają nam dużą frywolność, dowolność, tak, jakby i taką zabawę, no to procentowo jest to tego znacząco mniej niż takie zawody, które wykonuje się rzeczywiście skrupulatnie, żmudnie, w pewnej strukturze, a jednak powiedzmy ten młodzieńczy świat i te fantastyczne obietnice spełniania marzeń mówią nam, no nie, będzie cały czas miło i przyjemnie, a później po prostu dostajemy bęcki, nie? I to jest duże zderzenie, bym powiedziała, z ziemią.
1: Jak się w takim razie pogodzić z tym, że no niestety to nie jest tak jak w Instagramie i moje życie może jest nudniejsze i spokojniejsze, ale jakoś znajdę w nim szczęście. No, ciężko.
0: Wiesz co, no myślę, że tu się kłania krytyczne myślenie. Ja nie mówię o krytykanctwie. Tak jakby, żeby banować wszystko, co nam się tutaj przed nosem pojawia, na wszelkie propozycje, że tego się nie uda, tego się nie da. Marzenia są cudowne, więc dobrze konstruować, planować sobie pewne rzeczy. Natomiast też trzeba sprawdzić, jaką drogę należy przejść, żeby dane marzenie albo dany plan jakby zrealizować. Bo to jest kluczowe. To nie jest tak, że jak my sobie teraz wymyślimy, wiesz, fantastyczną podróż i wyjdziemy na ulicę i wsiądziemy w tramwaj i cały świat otwiera przed nami drzwi, tylko to jest też kwestia jakby zaplanowania. No za co po drodze będziemy żyć, z jakimi organizacjami potrzebujemy się skontaktować, żeby gdzieś spać. No różnego rodzaju są podróże, nie? Więc one mogą być bardzo wolontariackie, gdzie wspieramy jakieś organizacje rzeczywiście jakby i to nam pozwala poznawać kultury, ale wszystko wymaga jakiegoś planu, przemyślenia i sprawdzenia, jakie kroki powinniśmy wykonać w ogóle, żeby wystartować z naszym pomysłem, z naszym marzeniem. Czyli... I czy my jesteśmy gotowi w ogóle na tą drogę. Nie?
1: Czyli w zasadzie urealniać to marzenie, zanim w ogóle je zaczniemy przeżywać. Rozmawiamy o młodych dorosłych, o ich problemach psychicznych i mówiąc o tym późnym dorastaniu, o tym, że ta granica dorosłości się przesuwa, to też od razu myślę o dużo późniejszym zakładaniu rodziny, niż było to pokolenie wstecz. Jak to wpływa na zdrowie psychiczne młodych ludzi?
0: Wiesz co, to jest, powiem tak, z jednej strony i bardzo dobrze, a z drugiej strony bardzo źle, bo myślę, że to też jest trochę taka instagramowa historia, która pokazuje, kiedy nam wolno, czyli jakby każde pokolenie ma jakieś ramy, w którym powinno się poruszać, nie? Czy nam już wypada coś robić, albo czy jeszcze
1: albo
0: nie, albo powinniśmy, co my musimy. Myślę, że naszym w ogóle ludzkim błędem jest to, że zachłystujemy się pewnymi modami. Jak wcześniej powiedziała, była moda na to, żeby to macierzyństwo było dosyć wczesne, tak jakbyśmy na to teraz spojrzeli, że normą było to, że ludzie zakładali rodziny mając około 20-25 lat. Później to się bardzo przesunęło, no bo przecież dostaliśmy mandat, żeby realizować swoje kariery, tak jakby realizować marzenia, więc to się przesunęło do 40.

0: Umówmy się, no, w psychologii to się też nazywa pewnymi zakazami, to znaczy, że nie wolno mi wcześniej, skoro teraz jest taki trend. Myślę, że w to wpadamy, nie? Że jakby nie myślimy też o tym, jaką ja mam osobistą potrzebę, tylko jakie społeczne przyzwolenie i na co mamy. Ale zauważam, że też w tej chwili taki bardzo pozytywny trend, bo nie dość, że pracuję ze studentami, to też do gabinetu trafiają do mnie osoby w różnym wieku. Od młodzieży wczesnej, nastolatków, przez osoby w okolicach 30. I coraz częściej przy tej starszej młodzieży tak jakby obserwuję taki dobry nawrót na takie samostanowienie, czyli nieważne, co trend mówi, skoro chcę mieć rodzinę, to będę ją miała, będę miał ją teraz, będę jakby realizował to w taki sposób, jak sobie życzę. Nieważne, czy trendy mówią najpierw zajmie się karierą, edukacją, tak? Czy odwrotnie, najpierw załóż rodzinę, bo później będziesz za stara, za stary. No przecież to są straszne społeczne oceny.
1: Naszą gościnią była Agnieszka Deja-Jaworska, psycholożka, terapeutka w trakcie szkolenia w nursie eriksonowskim. A przy mikrofonie była Urszula Salamon. Do usłyszenia.
2: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.